0: Minęła 23. Policjanci sprawdzają, czy za serią ataków w szkołach może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, przejęła prokuratura okręgowa w Sosnowcu. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Policja sprawdza niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść w piątek. Służby sprawdzają również informacje mówiące o tym, że za serią ataków może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Podinspektor Monika Matyjewicz z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze sprawdzają każdy niepokojący sygnał pojawiający się w internecie.
2: Każda taka informacja, czy to jest post opublikowany, czy nagranie, czy komentarz, czy...

0: do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
1: Autorem nagrania mówiącego o planowanym na jutro ataku wygenerowanego przez sztuczną inteligencję może być 17-latek z powiatu przasnyskiego, którego zatrzymali już policjanci i jest on obecnie przesłuchiwany. W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch poważnych ataków w szkołach. Dziś w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym 15-letni były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Natomiast wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy zapewniają, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. Powodem przejęcia sprawy od prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej ma być długotrwała nieobecność prokuratora, który zajmował się sprawą. Wszystkie prowadzone przez niego śledztwa trzeba było rozdzielić pomiędzy innych prokuratorów. Zmiana jednostki nie oznacza zmiany kierunku śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zapewnia, że dalsze czynności będą podejmowane na podstawie gromadzonego materiału dowodowego. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia. Parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Jego kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut. 49-letniego dilera narkotykowego zatrzymali policjanci z Katowic. Przejęli ponad 2 kg narkotyków. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej policji, działania przeprowadzono w dzielnicy Szopienice.
3: Policjanci przeszukali mieszkanie 49-latka oraz użytkowane przez niego pomieszczenia gospodarcze. W trakcie czynności zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków, ziela konopi, marihuanę, MDMA oraz blisko 15 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury. Usłyszał tam zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne osoby związane z klubem i piłką nożną. Pierwszy z murali ma przedstawiać Stanisława Oślizłę. Jak mówi Krzysztof Lewandowski, jeden z inicjatorów powstania szlaku, to wyjątkowa postać dla Górnika Zabrze.
4: Stanisław Oślizło to absolutna legenda polskiej, a przede wszystkim zabrzańskiej piłki nożnej. Ten pierwszy mural będzie w Zabrzu przy ulicy Wolności 292 na przepięknie wyremontowanej kamienicy i na pewno mieszkańcy Zabrza będą z tego dumni. Chcemy ten mural odsłonić z okazji 89. rocznicy urodzin Stanisława Oślizło.
1: Ostateczna decyzja w sprawie szlaku murali jeszcze nie została podjęta. Wciąż trwa dyskusja na ten temat. Zdaniem meteorologów jutro o poranku w regionie zachmurzenie będzie duże, w ciągu dnia już umiarkowane. Termometry pokażą do 14 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert wysłany z powodu rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia kilkadziesiąt minut temu. W rosyjskim ataku na Iwano-Frankowsk na zachodzie Ukrainy zginął mężczyzna. Wskutek upadku szczątków drona wybuchł pożar. Według agencji Ukrinform Rosjanie atakują z powietrza południowo-zachodnią Ukrainę. Działa obrona przeciwlotnicza. Prezydent złożył kondolencje rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły pod Wyszkowem. Życzył też szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym. Polska szkoła musi być miejscem bezpiecznym dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników. Czytamy we wpisie Karola Nawrockiego w mediach społecznościowych. Minister edukacji Barbara Nowacka zapewnia, że szkoły rzeczywiście są bezpiecznym miejscem, a w każdym przypadku ataku reakcja wszystkich pracowników była wzorowa.
1: W szkołach od wielu lat trenowane są na różne sposoby działania dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Nie ma miejsca bezpieczniejszego dla dziecka niż szkoła.
0: Po serii ataków od dziś policja będzie częściej patrolowała okolice szkół, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Niektóre placówki na Mazowszu będą dziś zamknięte.
2: Premier ogłosił, że rzeczywiście od jutra takie wzmożone działania policyjne w rejonie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą się odbywać. Takie zadanie będziemy realizować już od jutra, od samego rana.
0: Policjanci będą konsultować zakres działań z dyrektorami szkół. Tymczasem Polska nie podjęła jeszcze decyzji o ewentualnym ubieganiu się o dodatkowe pożyczki z unijnego funduszu na dozbrojenie SAFE, mówiła w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o niewykorzystaną pulę, której wysokości będzie znana za kilka tygodni.
3: Komisja uważa, że mogłyby być przeznaczone przede wszystkim na te zdolności krytyczne, takie jak zdolności dronowe, antydronowe, kwestie radarowe, czyli to wszystko, co dzisiaj nam jest najbardziej potrzebne.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka informuje, że na razie Polska skupia się na wykorzystaniu puli przyznanej na początku w ramach pierwszego naboru. Chodzi o ponad 43 miliardy euro, to jest łączna wartość, a dla nas 15 miliardów.
4: To są aktualności jedynki.
0: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw zmiany prawa aborcyjnego przyjęła poprawki dotyczące częściowego odstąpienia od karania za pomoc w aborcji oraz przywrócenia możliwości przerwania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu.
5: Posłowie opozycji próbowali zablokować pracę komisji. Nie udało się. Przeciwko proponowanym zapisom była poseł Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Otwieracie drzwi dla tych wszystkich, którzy chcą zabić swoje dziecko. To jest komisja wielkiego wstydu.
5: Każdy ma prawo sam o sobie stanowić, tłumaczyła poseł Lewicy Joanna Wicha.
7: Siedzicie tutaj, panie, jak te kwoki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom, chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu.
5: Projekty ustaw mogą być głosowane jeszcze w tym miesiącu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: Trwał 10 godzin i rozpoczął regularne połączenia do Tajlandii po 26 latach przerwy. Pierwszy rejsowy samolot Polskich Linii Lotniczych LOT wylądował wczoraj w Bangkoku.
8: Dreamliner LOT-u wylądował w Bangkoku o godzinie 7 czasu lokalnego. Na lotnisku odbyło się uroczyste powitanie pierwszych pasażerów z Polski. Chargée d'affaires ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku Monika Krzywicka powiedziała, że nowe połączenie zbliży Polskę i Tajlandię.
9: Już teraz do Tajlandii przyjeżdża co roku około 250 tysięcy osób. Także myślę, że to połączenie spopularyzuje ten kierunek.
8: W październiku samoloty LOT-u będą latać z Warszawy do Bangkoku 3 razy w tygodniu. Od listopada będzie to 2 razy więcej połączeń. Wiceprezes PLL LOT Marcin Ludera powiedział, że będzie to też miejsce do przesiadek dla turystów.
10: Mamy również nadzieję, że dzięki temu połączeniu rozwiniemy możliwości przesiadkowe.
8: W przyszłym roku w rozkładzie lotów pojawi się kolejne nowe połączenie do Azji Południowo-Wschodniej. Tym razem będzie to stolica Wietnamu, Hanoi. Z Bangkoku Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przed nami początek weekendu z przelotnymi opadami deszczu. W większości regionów pogodnie, będzie tylko na południowym zachodzie Polski. W najcieplejszym momencie piątku termometry pokażą przeważnie od 11 do 15 stopni. Nieco chłodniej w obszarach podgórskich Karpat. Tam zobaczymy tylko kilka stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna, niższy 990 hektopaskali nad Szwecją, pogłębia się i przemieszcza na północny wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską oraz ostrzeżenie przed sztormem na Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni 7 do 9, w porywach 10, na wschodzie porywy do 11. W końcu okresu słabnący na 6 do 8, w porywach 9 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 6. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni 7, w porywach 9, wzrastający na 8 do 9, w porywach do 11 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5, później 6 do 7. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni 6 do 7, w porywach do 9 w skali Beauforta, w końcu okresu nieco słabnący. Stan morza 4 do 5, widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 6 do 7, w porywach 9, wzrastający na 7 do 8, w porywach do 10 w skali Beauforta. Stan morza 4, później 5 do 6. Widzialność dobra do słabej. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni 5 do 7, w porywach do 9, od rana na północy i wschodzie porywie do 10 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, później 4 do 6. Widzialność dobra do słabej. Okresami opady deszczu, możliwe burze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 6 do 8 w porywach 9, od zachodu słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 8 do 9 w porywach do 11, od zachodu słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
4: Jedynka. Polskie Radio.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Pchnąłeś nożem w brzuch.

go, go, go, go!

0: Minęła 23. Policjanci sprawdzają, czy za serią ataków w szkołach może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, przejęła prokuratura okręgowa w Sosnowcu. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Policja sprawdza niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść w piątek. Służby sprawdzają również informacje mówiące o tym, że za serią ataków może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Podinspektor Monika Matyjewicz z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze sprawdzają każdy niepokojący sygnał pojawiający się w internecie.
2: Każda taka informacja, czy to jest post opublikowany, czy nagranie, czy komentarz, czy treści, które świadczą o zaniepokojeniu mieszkańców, czy poszczególnych osób, wszystkie te treści są

0: do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
1: Autorem nagrania mówiącego o planowanym na jutro ataku wygenerowanego przez sztuczną inteligencję może być 17-latek z powiatu przesnyskiego, którego zatrzymali już policjanci i jest on obecnie przesłuchiwany. W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch poważnych ataków w szkołach. Dziś w Leszczy-Dole Nowinach pod Wyszkowem 15-letni były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Natomiast wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy zapewniają, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. Powodem przejęcia sprawy od prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej ma być długotrwała nieobecność prokuratora, który zajmował się sprawą. Wszystkie prowadzone przez niego śledztwa trzeba było rozdzielić pomiędzy innych prokuratorów. Zmiana jednostki nie oznacza zmiany kierunku śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zapewnia, że dalsze czynności będą podejmowane na podstawie gromadzonego materiału dowodowego. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia. Parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Jego kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut. 49-letniego dilera narkotykowego zatrzymali policjanci z Katowic. Przejęli ponad 2 kg narkotyków. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej policji, działania przeprowadzono w dzielnicy Szopienice.
3: Policjanci przeszukali mieszkanie 49-latka oraz użytkowane przez niego pomieszczenia gospodarcze. W trakcie czynności zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków, ziela konopi, marihuany, MDMA oraz blisko 15 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury. Usłyszał tam zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne osoby związane z klubem i piłką nożną. Pierwszy z murali ma przedstawiać Stanisława Oślizłę. Jak mówi Krzysztof Lewandowski, jeden z inicjatorów powstania szlaku, to wyjątkowa postać dla Górnika Zabrze.
4: Stanisław Oślizło to absolutna legenda polskiej, a przede wszystkim zabrzańskiej piłki nożnej. Ten pierwszy mural będzie w Zabrzu przy ulicy Wolności 292 na przepięknie wyremontowanej kamienicy i na pewno mieszkańcy Zabrza będą z tego dumni. Chcemy ten mural odsłonić z okazji 89. rocznicy urodzin Stanisława Oślizło.
1: Ostateczna decyzja w sprawie szlaku murali jeszcze nie została podjęta. Wciąż trwa dyskusja na ten temat. Zdaniem meteorologów jutro o poranku w regionie zachmurzenie będzie duże, w ciągu dnia już umiarkowane. Termometry pokażą do 14 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Niektóre szkoły na Mazowszu będą dziś zamknięte. Decyzją samorządów, m.in. w Legionowie i Piasecznie, decyzja samorządów ma związek z serią ataków w polskich szkołach w ostatnim czasie. Apelujemy, aby dzieci pozostały w domach, powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka gminy Piaseczno Joanna Ferliant-Chórzewska.
1: Została podjęta przez sztab kryzysowy decyzja o tym, że wprowadzamy pewne dodatkowe środki bezpieczeństwa przy naszych szkołach przede wszystkim, a dodatkowo apelujemy do rodziców o to, że jeśli tylko mają taką możliwość, to żeby pozostawili dzieci w domu.
0: Szkoły zapewnią opiekę uczniom, którzy nie mogą pozostać w domu.
1: Zostali dyrektorzy zobowiązani do tego, żeby zwiększyć kontrolę przy wpuszczaniu dzieci do szkoły i mają nie wpuszczać osób postronnych, jedynie mają wchodzić do szkoły uczniowie.
0: Ponadto w okolicach szkół pojawią się dodatkowe patrole policji i straży miejskiej. Policjanci mają też raz dziennie sprawdzać bezpieczeństwo w szkołach. Seria ataków doczekała się ostrej reakcji rządu. Premier Donald Tusk podczas pilnej narady ministrów i przedstawicieli służb mówił, że powtarzające się przypadki przemocy w szkołach są niepokojącym trendem, który dotarł do naszego kraju.
2: Z wielkim smutkiem obserwowaliśmy dramaty za oceanem. W wielu innych państwach europejskich Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie.
0: Zgodnie z dyspozycją premiera, policjanci będą mogli wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorami placówek. To reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenie na Mazowszu. W Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. Z kolei we wsi Leszczy Dół Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną, a ranił dyrektora i pracownika szkoły. W aktualnościach teraz Podkarpacie i protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki lecznicy z powodu ich zdaniem niedostatecznej komunikacji z pracownikami w sprawie restrukturyzacji zadłużonej placówki.
3: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umów o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty.
0: Tłumaczyła przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka. Zarzuty odpiera dyrektor sanockiego szpitala Wioletta Kacperska.
4: Każda oddziałowa, kierownik działu dostał dokładne informacje w postaci notatki służbowej, jak będzie wyglądała restrukturyzacja w jego dziale.
0: W proteście głodowym biorą udział 4 osoby, ale na liście gotowych do dołączenia znajduje się około 30 pracowników. Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie placówki przekracza 200 milionów złotych.
5: To są aktualności jedynki.
0: Stany Zjednoczone nie będą atakować Iranu do czasu wyborów do kongresu 3 listopada. Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social przekazał też, że blokada irańskich portów pozostanie w mocy, a ropa przepływa przez cieśninę Ormus.
6: Sama wojna oraz jej koszt wynoszący 3 miliardy dolarów miesięcznie stały się kluczowym tematem amerykańskiej kampanii wyborczej. Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że po wyborach spodziewa się gwałtownego spadku cen ropy. Jednak wysokie ceny paliw i wojna z Iranem stanowią poważne obciążenie dla kandydatów republikanów i zagrażają utrzymaniu przez nich większości w kongresie. W ostatnich tygodniach Iran i USA wymieniły się propozycjami mającymi na celu zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie cieśniny Ormus, kluczowego szlaku transportu energii na świecie. Donald Trump odrzucił jednak najnowszą ofertę Teheranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Na koniec Norwegia i poważna awaria jednej z sieci komórkowych spowodowała nie tylko problemy z połączeniami telefonicznymi i dostępem do internetu, ale też paraliż na kolei.
7: Jak donoszą norweskie media, mieszkańcy mieli trudności z wykonywaniem połączeń, a część osób nie mogła dodzwonić się także pod numery alarmowe. Skutki awarii były jednak poważniejsze, gdyż dotknęły nie tylko zwykłych użytkowników. Portal VG napisał, że zarządca infrastruktury kolejowej zdecydował o zatrzymaniu wszystkich pociągów na najbliższych stacjach, ponieważ nie był w stanie zapewnić prawidłowej łączności ze służbami ratunkowymi. Problemy zgłaszały także policja, straż pożarna i pogotowie. Nic nie wskazuje obecnie na to, aby awaria była skutkiem celowego działania. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, wysoko w górach przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 7 do 10 stopni w większości regionów. Deszcz utrzyma się też w ciągu dnia, pogodnie będzie dziś tylko na południowym zachodzie. Termometry pokażą przeważnie od 11 do 15 stopni. Nieco chłodniej będzie tylko na Podlasiu i w obszarach podgórskich Karpat.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 23. Policjanci sprawdzają, czy za serią ataków w szkołach może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, przejęła prokuratura okręgowa w Sosnowcu. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Policja sprawdza niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść w piątek. Służby sprawdzają również informacje mówiące o tym, że za serią ataków może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Podinspektor Monika Matyjewicz z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze sprawdzają każdy niepokojący sygnał pojawiający się w internecie.
2: Każda taka informacja, czy to jest post opublikowany, czy nagranie, czy komentarz, czy treści, które świadczą o zaniepokojeniu mieszkańców, czy poszczególnych osób, wszystkie te treści są sprawdzane i

0: obowiązek do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
1: Autorem nagrania mówiącego o planowanym na jutro ataku wygenerowanego przez sztuczną inteligencję może być 17-latek z powiatu przasnyskiego, którego zatrzymali już policjanci. Jest on obecnie przesłuchiwany. W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch poważnych ataków w szkołach. Dziś w Leszczy-Dole Nowinach pod Wyszkowem 15-letni były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Natomiast wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy zapewniają, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. Powodem przejęcia sprawy od prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej ma być długotrwała nieobecność prokuratora, który zajmował się sprawą. Wszystkie prowadzone przez niego śledztwa trzeba było rozdzielić pomiędzy innych prokuratorów. Zmiana jednostki nie oznacza zmiany kierunku śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zapewnia, że dalsze czynności będą podejmowane na podstawie gromadzonego materiału dowodowego. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia. Parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Jego kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut. 49-letniego dilera narkotykowego zatrzymali policjanci z Katowic. Przejęli ponad 2 kg narkotyków. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej policji, działania przeprowadzono w dzielnicy Szopienice.
3: Policjanci przeszukali mieszkanie 49-latka oraz użytkowane przez niego pomieszczenia gospodarcze. W trakcie czynności zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków, ziela konopi, marihuany, MDMA oraz blisko 15 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury. Usłyszał tam zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne osoby związane z klubem i piłką nożną. Pierwszy z murali ma przedstawiać Stanisława Oślizłę. Jak mówi Krzysztof Lewandowski, jeden z inicjatorów powstania szlaku, to wyjątkowa postać dla Górnika Zabrze.
4: Stanisław Oślizło to absolutna legenda polskiej, a przede wszystkim zabrzańskiej piłki nożnej. Ten pierwszy mural będzie w Zabrzu przy ulicy Wolności 292 na przepięknie wyremontowanej kamienicy i na pewno mieszkańcy Zabrza będą z tego dumni. Chcemy ten mural odsłonić z okazji 89. rocznicy urodzin Stanisława Oślizło.
1: Ostateczna decyzja w sprawie szlaku murali jeszcze nie została podjęta. Wciąż trwa dyskusja na ten temat. Zdaniem meteorologów jutro o poranku w regionie zachmurzenie będzie duże, w ciągu dnia już umiarkowane. Termometry pokażą do 14 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja zatrzymała 17-letniego mieszkańca powiatu Przasnyskiego na Mazowszu. To prawdopodobnie on jest autorem nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Chodzi o film z groźbą ataku na liceum w Przasnyszu. Nastolatek został przesłuchany, powiedziała Polskiemu Radiu Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji.
1: Był tam taki film nagrany z modulowanym głosem. Film dający pewne... taki lęk wywołujący strach i obawy w ludziach, więc osoba podejrzewana o publikację tego filmu została zatrzymana.
0: Z kolei 19-letni sprawca ataku w Ostrołęce usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa. Zarzuty postawiono też 17-latkowi zatrzymanemu w sierpcu. Młody mężczyzna miał mówić kolegom o planach zrobienia czegoś złego w szkole. Sejm przegłosował wieczorem ustawę wprowadzającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. Jego zapisy mają pozwolić na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład nawoływania do przemocy. Przed głosowaniem wywiązała się wymiana zdań. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uważa, że ustawa dawno weszłaby w życie, gdyby nie weto prezydenta.
2: Zło trzeba tępić w świecie realnym i w internecie. Zło trzeba tępić tam, gdzie się rodzi. Dzisiaj to zło rodzi się na wielkich platformach cyfrowych. Rodzi się na mediach społecznościowych.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił po głosowaniu, że Karol Nawrocki będzie przyglądał się pracom nad ustawą w Senacie.
3: Niepokojąca jest ta zapowiedź premiera, który mówi, że będą wracać do tych rozwiązań, które były powodem weta. To znaczy nie ma poszukiwania konsensusu.
0: Prezydent zarzucał poprzedniej wersji ustawy próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ukraińska delegacja dziś i jutro będzie rozmawiać w Stanach Zjednoczonych o pokoju z Rosją. W spotkaniach wezmą udział wysłannicy z Europy. Według ukraińskich mediów tematem rozmów ma być aktywizacja rozwiązań dyplomatycznych i przygotowanie ewentualnych trójstronnych rozmów z Rosją. Tymczasem w przededniu rozmów amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że brak jest perspektywy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, który osiągnął strategiczny impas. Spotkało się to z dość ostrą reakcją prezydenta Władimira Zełenskiego, który stwierdził, że USA mogłyby, ale nie chcą wywrzeć na Rosji odpowiedniej presji, która zmusiłaby Kreml do rozwiązań pokojowych. Tymczasem nie będzie przymusu w sprawie SAFE. Niewykorzystana pula pożyczek z unijnego funduszu nie zostanie automatycznie przekazana Ukrainie, zapewniła w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o pulę prawdopodobnie kilkunastu miliardów euro.
5: Teraz już żadnych wątpliwości nie ma.
6: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
5: Komisja Europejska uważa, że pieniądze należy przeznaczyć na obronę przeciwdronową w ramach współpracy Unii z Ukrainą, ale to wcale nie oznacza, jak mówiła wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że pieniądze muszą trafić do ukraińskich firm.
6: Polska ma świetne firmy dronowe. Nie tylko polska armia wyposaża się w te drony. Te drony walczą też na Ukrainie.
5: Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o część niewykorzystanej puli SAFE. Pod uwagę będzie brać po pierwsze czas, pożyczki trzeba wykorzystać do 2030 roku. No i pytanie, co z kolejnym zadłużaniem, bo pożyczki z SAFE Polska będzie musiała spłacić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Kampania w Krakowie dobiega końca. W ostatnich dniach kandydaci i ich sztaby przenieśli polityczne spory do sądów. Łukasz Gibała złożył 3 pozwy w trybie wyborczym, Monika Piątkowska i jej współpracownicy 2. Zapadły 2 prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi.
7: Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostować wypowiedź o tym, że nigdy nie miał długów. Według sądu wypowiedź mogła mieć wpływ na kształtowanie preferencji wyborczych. Wniosek w tej sprawie złożył komitet Moniki Piątkowskiej.
8: Czy milionowe pożyczki są dla pana tak nieistotne, że nie warto o nich pamiętać? Dlaczego to sąd musi panu przypominać?
7: Komentowała senator Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei pozwał w trybie wyborczym wicepremiera Radosława Sikorskiego.
9: Wicepremier Sikorski nazwał mnie mitomanem lub kłamcą, a to w sposób oczywisty podważa moje zaufanie wobec wyborców, a ponieważ sąd nic takiego nie orzekł, więc uważam, że powinien te słowa sprostować.
7: Radosław Sikorski w czasie spotkania z wyborcami Moniki Piątkowskiej, używając takich określeń, komentował pierwszy wyrok sądu, który zapadł w trybie wyborczym. Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostować informacje na temat jego rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę. Mieszkańcy w przedterminowych wyborach zdecydują, kto dokończy kadencję odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: Przed nami deszczowy piątek, pogodnie i bez opadów, tylko na południowym zachodzie Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 11 do 15 stopni w większości regionów.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk.

kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Minęła 23. Policjanci sprawdzają, czy za serią ataków w szkołach może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, przejęła prokuratura okręgowa w Sosnowcu. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Policja sprawdza niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść w piątek. Służby sprawdzają również informacje mówiące o tym, że za serią ataków może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. Podinspektor Monika Matyjewicz z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze sprawdzają każdy niepokojący sygnał pojawiający się w internecie.
2: Każda taka informacja, czy to jest post opublikowany, czy nagranie, czy komentarz,

0: się kryminalnie wykonują szereg czynności zmierzających do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
1: Autorem nagrania mówiącego o planowanym na jutro ataku wygenerowanego przez sztuczną inteligencję może być 17-latek z powiatu przasnyskiego, którego zatrzymali już policjanci. Jest on obecnie przesłuchiwany. W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch poważnych ataków w szkołach. Dziś w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem 15-letni były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły. Natomiast wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Młody mężczyzna usłyszał już zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Przyznał się do winy.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy zapewniają, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. Powodem przejęcia sprawy od prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej ma być długotrwała nieobecność prokuratora, który zajmował się sprawą. Wszystkie prowadzone przez niego śledztwa trzeba było rozdzielić pomiędzy innych prokuratorów. Zmiana jednostki nie oznacza zmiany kierunku śledztwa. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zapewnia, że dalsze czynności będą podejmowane na podstawie gromadzonego materiału dowodowego. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 23 kwietnia. Parlamentarzysta, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Jego kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut. 49-letniego dilera narkotykowego zatrzymali policjanci z Katowic. Przejęli ponad 2 kg narkotyków. Jak mówi Dominik Michalik z katowickiej policji, działania przeprowadzono w dzielnicy Szopienice.
3: Policjanci przeszukali mieszkanie 49-latka oraz użytkowane przez niego pomieszczenia gospodarcze. W trakcie czynności zabezpieczyli ponad 2 kg narkotyków, ziela konopi, marihuany, MDMA oraz blisko 15 tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury. Usłyszał tam zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz ich udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
1: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne osoby związane z klubem i piłką nożną. Pierwszy z murali ma przedstawiać Stanisława Oślizłę. Jak mówi Krzysztof Lewandowski, jeden z inicjatorów powstania szlaku, to wyjątkowa postać dla Górnika Zabrze.
4: Stanisław Oślizło to absolutna legenda polskiej, a przede wszystkim zabrzańskiej piłki nożnej. Ten pierwszy mural będzie w Zabrzu przy ulicy Wolności 292 na przepięknie wyremontowanej kamienicy i na pewno mieszkańcy Zabrza będą z tego dumni. Chcemy ten mural odsłonić z okazji 89. rocznicy urodzin Stanisława Oślizło.
1: Ostateczna decyzja w sprawie szlaku murali jeszcze nie została podjęta. Wciąż trwa dyskusja na ten temat. Zdaniem meteorologów jutro o poranku w regionie zachmurzenie będzie duże, w ciągu dnia już umiarkowane. Termometry pokażą do 14 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja rozpoczyna patrole pod szkołami, a minister edukacji Barbara Nowacka ma się dziś spotkać z radami dyrektorów szkół, by dyskutować o tym, jak poprawić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Tymczasem eksperci apelują do rodziców, by znaleźli więcej czasu na rozmowy z dziećmi i po prostu poświęcili najbliższym więcej uwagi.
1: Doktor Karolina Appelt wskazuje, że o zagrożeniach, bezpieczeństwie i potrzebach młodych ludzi w pierwszej kolejności powinni wiedzieć właśnie rodzice.
2: I ważne jest, żeby ten dorosły był obecny, żeby był wrażliwy, jakby właśnie obserwował tego młodego człowieka, był z nim też w kontakcie, ale także, myślę, chciał go wysłuchać.
1: Profesor Natalia Walter zwraca uwagę, że w domach i szkołach mamy niewiele czasu, aby rozwijać zachowania empatyczne. Pedagog wyjaśnia, co stanowi spore wyzwanie w odkrywaniu problemów i pragnień młodych ludzi.
3: Mówimy o takiej empatii kognitywnej, czyli patrzę na kogoś, wchodząc w jego buty, czyli z jego perspektywy.
1: Po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach w ostatnich dniach policjanci w całym kraju będą częściej patrolować okolice szkół, a także zaglądać do budynków. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Sejm przyjął ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na mniej niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Regulacje pozwolą na eliminację szarej strefy, zapewniał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
4: Każdy, kto prowadzi najem krótkoterminowy, będzie musiał uzyskać wpis. Tak, czyli będziemy wiedzieli, czy obok nas jest najem, czy też nie, z kontaktem do osoby, która prowadzi taki najem i plus regulamin, gdzie jest cisza nocna. Dlaczego cisza nocna? Dlatego, że jeżeli dany lokal w ciągu 6 miesięcy będzie miał 3 naruszenia porządku publicznego, można taki lokal wykreślić z najmu krótkoterminowego.
0: Lokalne samorządy będą mogły zakazać prowadzenia najmu krótkoterminowego na terenie danej gminy.
4: Samorządy będą mogły na przykład określić miejsca, gdzie najem będzie ograniczony lub go nie będzie. Takie sytuacje są potrzebne, na przykład w Zakopanem, gdzie burmistrz ma wolne tereny, chce budować mieszkanie, a niekoniecznie spowodować, że te mieszkania były sprzedawane, bo mieszkańcy wyprowadzają się, po prostu są wykupywani w tej chwili przez ludzi z ogromnym kapitałem.
0: Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy mają uzyskać nowe uprawnienia od stycznia 2028 roku. Ustawa wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa w razie potrzeby podwyższyć stopy procentowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce. Dodał jednak, że jeśli tak się stanie, konieczna będzie reakcja.
6: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakiekolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
0: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Na koniec Niemcy. To pierwszy unijny kraj, który odwiedzi Andy Barnham po objęciu funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty w Berlinie z kanclerzem Friedrichem Merzem ogłosi wejście w życie ustawy o współpracy podpisanej w ubiegłym roku jeszcze przez poprzednika brytyjskiego premiera.
7: Szefowie rządów Niemiec i Wielkiej Brytanii podpisali w Berlinie dokumenty ratyfikujące traktat z Kensington. Ta umowa otwiera nowe możliwości po tym, gdy Wielka Brytania niestety opuściła Unię Europejską. Przede wszystkim ułatwiamy wzajemny dostęp uczniów do drugiego kraju, bez wiz. Robimy to, żeby młoda generacja mogła zobaczyć, jak dobrze współpracujemy w europejskim gronie. Podkreślił kanclerz Friedrich Merz w otoczeniu uczniów brytyjskiej szkoły w Berlinie. Premier Andy Barnham dodał, że zakres traktatu jest dużo szerszy. Podnosimy bezpieczeństwo Europy, rozwijamy nasze gospodarki i standard życia mieszkańców. Wierzę, że to będzie następstwem ratyfikacji tej umowy. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że liderzy obu krajów podpisali też pakt o cyberobronie. Niemcy i Wielka Brytania pogłębią wymianę informacji między swoimi tajnymi służbami, żeby lepiej bronić infrastruktury przed aktami sabotażu, przede wszystkim ze strony Rosji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Piątek zapowiada się deszczowo niemal w całej Polsce. Pogodniej bez opadów tylko na południowym zachodzie kraju. A na termometrach dziś w większości regionów od 11 do 15 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Jest piątek. Policja sprawdza pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o możliwych kolejnych atakach w szkołach. W Sosnowcu obchodzono Ogólnopolski Dzień Ratownika Medycznego. Bielsko-Biała nie będzie zieloną stolicą Europy w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Władze kilku mazowieckich samorządów prewencyjnie zamkną dziś niektóre szkoły podstawowe. Dotyczy to m.in. Legionowa i Piaseczna. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach z użyciem niebezpiecznych narzędzi w mazowieckich szkołach policjanci będą raz dziennie wchodzić do placówek i kontrolować bezpieczeństwo. Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przyznaje, że resort dostaje sygnały o panice w szkołach.
2: Na pewno panice, wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję.
0: Policja sprawdza niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść dziś. W tej sprawie zatrzymano już 17-latka z powiatu Przasnyskiego. Służby sprawdzają również informacje, jakoby za serią ataków mogło stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków. W związku z atakami szef MSWiA wydał policji polecenie, zgodnie z którym wokół szkół w całej Polsce ma być więcej patroli. W te działania włączają się także mundurowi w naszym regionie, mówi rzeczniczka śląskiej policji Sabina Chyra-Giereś.
3: Policjanci prowadzą działania prewencyjne w rejonie placówek oświatowych. Zwracają uwagę na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Reagują zarówno na zgłoszenie, jak i na wszelkie niepokojące sytuacje, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i pracowników szkół.
0: W czwartek w Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów. W środę w Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wczoraj we wsi Leszczy-Dłunowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną i ranił dyrektora oraz pracownika szkoły.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Mamy najlepszych ratowników medycznych w Europie, mówiła w Sosnowcu wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk. Odbyły się tam obchody Ogólnopolskiego Dnia Ratownika Medycznego. To święto ma podkreślić rolę osób ratujących życie i zdrowie w ramach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na miejscu był reporter Radia Katowice Artur Zubek.
4: Specyfika tej pracy sprawia, że często nie ma czasu na wahanie ani na długie przygotowania. Każde wezwanie oznacza konieczność szybkiej oceny sytuacji i podjęcia decyzji, od której może zależeć czyjeś życie.
5: 5 milionów połączeń rocznie. Blisko 3 miliony wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego rocznie. 3 miliony pacjentów trafia rocznie na SOR. I to, drodzy Państwo, to są tylko liczby, ale wiemy dobrze, że za każdą tą liczbą stoi człowiek, stoi konkretna osoba.
0: Podczas święta podsumowano także 20 lat funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W Częstochowie ogłoszono wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Z puli ogólnomiejskiej wybrano 5 projektów do realizacji, tłumaczy Justyna Głąb z Urzędu Miasta w Częstochowie.
6: Na pierwszym miejscu miejsce spotkań i relaksu Limanka. Drugie to boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Turystycznej. Trzeci projekt to cyfrowy Kopernik. Czwarty to Zaczytana Częstochowa. Dostęp do e-booków i audiobooków dla mieszkańców naszego miasta. I ostatni projekt to wyposażenie sceniczne na potrzeby organizacji imprez w dzielnicy Gnaszynka Wodrza.
0: W sumie wykonanych zostanie 98 zadań. W zakończonym w środę głosowaniu udział wzięło ponad 22 tysiące osób. Bielsko-Biała nie będzie zieloną stolicą Europy 2028 roku. Prestiżowy tytuł i 600 tysięcy euro nagrody zdobyła Saragosa. O ten zaszczyt walczyły jeszcze także Aalborg, Porto i Koszyce. Wyniki konkursu ogłoszono wczoraj podczas uroczystej gali w Gujmaraes. Tytuł zielonej stolicy Europy przyznawany jest przez Komisję Europejską miastom za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska, jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju. Zdaniem meteorologów noc w regionie z opadami deszczu w ciągu dnia padać już nie powinno. Zachmurzenie od dużego po umiarkowane, a na termometrach tylko do 14 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja rozpoczyna patrole pod szkołami, a minister edukacji Barbara Nowacka ma się dziś spotkać z radami dyrektorów szkół, by dyskutować o tym, jak poprawić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Tymczasem eksperci apelują do rodziców, by znaleźli więcej czasu na rozmowy z dziećmi i po prostu poświęcili najbliższym więcej uwagi.
1: Doktor Karolina Appelt wskazuje, że o zagrożeniach, bezpieczeństwie i potrzebach młodych ludzi w pierwszej kolejności powinni wiedzieć właśnie rodzice.
2: I ważne jest, żeby ten dorosły był obecny, żeby był wrażliwy, jakby właśnie obserwował tego młodego człowieka, był z nim też w kontakcie, ale także, myślę, chciał go wysłuchać.
1: Profesor Natalia Walter zwraca uwagę, że w domach i szkołach mamy niewiele czasu, aby rozwijać zachowania empatyczne. Pedagog wyjaśnia, co stanowi spore wyzwanie w odkrywaniu problemów i pragnień młodych ludzi.
3: Mówimy o takiej empatii kognitywnej, czyli patrzę na kogoś, wchodząc w jego buty, czyli z jego perspektywy.
1: Po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach w ostatnich dniach policjanci w całym kraju będą częściej patrolować okolice szkół, a także zaglądać do budynków. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Sejm przyjął ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na mniej niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Regulacje pozwolą na eliminację szarej strefy, zapewniał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
4: Każdy, kto prowadzi najem krótkoterminowy, będzie musiał uzyskać wpis. Tak, czyli będziemy wiedzieli, czy obok nas jest najem, czy też nie, z kontaktem do osoby, która prowadzi taki najem i plus regulamin, gdzie jest cisza nocna. Dlaczego cisza nocna? Dlatego, że jeżeli dany lokal w ciągu 6 miesięcy będzie miał 3 naruszenia porządku publicznego, można taki lokal wykreślić z najmu krótkoterminowego.
0: Lokalne samorządy będą mogły zakazać prowadzenia najmu krótkoterminowego na terenie danej gminy.
4: Samorządy będą mogły na przykład określić miejsca, gdzie najem będzie ograniczony lub go nie będzie. Takie sytuacje są potrzebne, na przykład w Zakopanem, gdzie burmistrz ma wolne tereny, chce budować mieszkanie, a niekoniecznie spowodować, że te mieszkania były sprzedawane, bo mieszkańcy wyprowadzają się, po prostu są wykupywani w tej chwili przez ludzi z ogromnym kapitałem.
0: Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy mają uzyskać nowe uprawnienia od stycznia 2028 roku. Ustawa wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa w razie potrzeby podwyższyć stopy procentowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce. Dodał jednak, że jeśli tak się stanie, konieczna będzie reakcja.
6: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakiekolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
0: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Na koniec Niemcy. To pierwszy unijny kraj, który odwiedzi Andy Barnham po objęciu funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty w Berlinie z kanclerzem Friedrichem Merzem ogłosi wejście w życie ustawy o współpracy podpisanej w ubiegłym roku jeszcze przez poprzednika brytyjskiego premiera.
7: Szefowie rządów Niemiec i Wielkiej Brytanii podpisali w Berlinie dokumenty ratyfikujące traktat z Kensington. Ta umowa otwiera nowe możliwości po tym, gdy Wielka Brytania niestety opuściła Unię Europejską. Przede wszystkim ułatwiamy wzajemny dostęp uczniów do drugiego kraju, bez wiz. Robimy to, żeby młoda generacja mogła zobaczyć, jak dobrze współpracujemy w europejskim gronie. Podkreślił kanclerz Friedrich Merz w otoczeniu uczniów brytyjskiej szkoły w Berlinie. Premier Andy Barnham dodał, że zakres traktatu jest dużo szerszy. Podnosimy bezpieczeństwo Europy, rozwijamy nasze gospodarki i standard życia mieszkańców. Wierzę, że to będzie następstwem ratyfikacji tej umowy. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że liderzy obu krajów podpisali też pakt o cyberobronie. Niemcy i Wielka Brytania pogłębią wymianę informacji między swoimi tajnymi służbami, żeby lepiej bronić infrastruktury przed aktami sabotażu, przede wszystkim ze strony Rosji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Piątek zapowiada się deszczowo niemal w całej Polsce. Pogodniej bez opadów tylko na południowym zachodzie kraju. A na termometrach dziś w większości regionów od 11 do 15 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopro.
8: Tu Radio Dźwięk.

Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym fu-

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A do 7,5 godziny skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice i Piotr Pagieła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Polska policja sprawdza informacje o możliwych kolejnych atakach w szkołach. Doniesienia o takich zagrożeniach pojawiły się w mediach społecznościowych. Według wpisów do takich ataków miałoby dojść dzisiaj. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy zapewniają jednak, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. 650 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii otrzyma Bielski Szpital Wojewódzki. Pieniądze pochodzą z resortu zdrowia. Placówka jest jedną z największych i najnowocześniejszych na południu Polski. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne postaci związane z tym klubem i piłką nożną. Bohaterem pierwszego z murali ma być Stanisław Oślizło.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Przy Polskiego Radia.
5: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
5: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Będzie więcej patroli wokół szkół i kontrole wewnątrz. To reakcja na czarną serię ataków nożem.
4: Ustawa antyalkoholowa z poparciem Sejmu zakłada nocną prohibicję i zakaz reklam, są jednak wyjątki.
5: Potężny wybuch pod Parczewem na Lubelszczyźnie z domu. Pozostały tylko gruzy.
4: Dziewiętnastoletni nożownik z Ostrołęki z zarzutami. Piętnastolatek z Podwyżkowa, który śmiertelnie ugodził nożem woźną, zatrzymany. Kolejny nastolatek, który groził atakiem w szkole, w rękach policji.
5: Po serii tragicznych wydarzeń na Mazowszu dziś przed wszystkimi szkołami, a także na szkolnych korytarzach pojawią się patrole.
4: Dyrektorzy zapewniają, że zrobią wszystko, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
5: Mimo to wśród dzieci i rodziców panuje niepokój.
4: To po sygnałach, że atak dziewiętnastolatka w szkole w Ostrołęce i wczorajsza tragedia w Leszczy-Dole Nowinach. To odpowiedź na makabryczne internetowe wezwanie.
5: Służby apelują o nieuleganie fałszywym informacjom o rzekomych kolejnych agresorach.
6: Uczniowie w Ostrołęce mówią o niepokoju.
7: Na po prostu wiadomościach jakiś znajomy pisali, że no ma być więcej po prostu takich akcji.
8: To są wszystko fake newsy.
7: No tak, ale wolimy na razie nie przychodzić, bo nie wiemy, co będzie dalej.
6: W internecie mnożą się nieprawdziwe, anonimowe informacje o rzekomych kolejnych agresorach.
9: Bierze udział w wyścigu zabójstw, nazwanej potocznie Krwawym Piątkiem.
6: 17-letni mieszkaniec powiatu Przasnewskiego, prawdopodobny autor tego nagrania, został przez policję zatrzymany, a prokuratura apeluje,
10: żeby zachować spokój i nie rozprzestrzeniać informacji, które są w przestrzeni medialnej, szczególnie w mediach społecznościowych.
6: Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukaszewicz.
10: Robimy wszystko, żeby takim sytuacjom zapobiec.
6: Prewencyjnie w szkołach i wokół nich mają dziś pojawić się patrole policji i Ostrołęka. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Ale mimo apeli o nieuleganie panice, władze kilku mazowieckich samorządów prewencyjnie zamkną dziś niektóre placówki edukacyjne. Dotyczy to m.in. Legionowa i Piaseczna.
5: A w reakcji na przemoc szerzącą się w sieci Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych.
4: Przed decyzją posłów głos zabrał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Zło trzeba tępić w świecie realnym i w internecie. Zło trzeba tępić tam, gdzie się rodzi. Dzisiaj to zło rodzi się na wielkich platformach cyfrowych. Tam kiełkuje i tam oplata umysły naszych dzieci.
5: Poprzednią wersję ustawy zawetował prezydent. Uznał ją za próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
4: Współpracownicy głowy państwa zapowiadają, że Karol Nawrocki oceni przepisy dopiero, gdy wyjdą z Senatu.
5: Nocna prohibicja w całym kraju, zakaz reklamy alkoholu i wyższe opłaty za jego sprzedaż. To założenia ustawy, którą wczoraj przyjął Sejm.
4: Na butelkach będzie też obowiązkowe ostrzeżenie o szkodliwości trunku, podobnie jak na paczkach papierosów.
5: Od przepisów będą jednak wyjątki. PSL-owi udało się wywalczyć poprawkę, zgodnie z którą od 22 do 6 będzie możliwa degustacja win.
12: Tam są elementy, które podlegają notyfikacji. Notyfikacja zajmie wiele miesięcy, co opóźni wejście w życie tej ustawy w sposób oczywisty.
5: Tak mówił Szymon Hołownia z Polski 2050, która krytykuje poprawkę ludowców, bo to będzie wymagało dalszych prac i tylko wydłuży wejście w życie ustawy. A poseł PSL-u Krzysztof Paszyk cieszy się z tego, że Sejm przyjął ich poprawkę.
8: Byliśmy zdecydowanie kategorycznie przeciwni, żeby rikoszetem ucierpieli przedsiębiorcy, którzy prowadzą winnice, których produkty nie trafiają na półki sklepowe.
4: Ustawa trafi teraz do Senatu.
5: Wybuch o nieustalonej przyczynie doprowadził do całkowitego zniszczenia domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
4: Jak mówi Ewelina Semeniuk, rzeczniczka parczewskiej policji, pierwsze zgłoszenie mówiło o uderzeniu jakiegoś obiektu.
5: Ta informacja została zweryfikowana.
13: Możemy wykluczyć uderzenie jakiegokolwiek obiektu w budynek. Doszło do wybuchu z nieustalonych do tej pory przyczyn. Będziemy prowadzili czynności, zabezpieczamy miejsce zdarzenia.
4: W domu mieszkały 3 osoby, żadnej z nich nie było w środku w chwili eksplozji.
5: Tysiące Hiszpanów uczestniczyło w marszu upamiętniającym Marii Carmen Abascal. To zmarła 87-latka, której eksmisja doprowadziła do masowych protestów w całym kraju.
4: Kobieta stała się symbolem walki o prawo do mieszkania.
5: Demonstrację zwołał Związek Lokatorów. W marszu ulicami Madrytu przeszło około 20 tysięcy osób.
4: Hiszpańskie media podają, że na dniach Abascal miała podpisać ugodę, na mocy której miała wrócić do mieszkania, które zajmowała przez niemal całe swoje życie.
5: Kobieta została eksmitowana, gdy przestała płacić czynsz, który wzrósł trzykrotnie z 500 do 1500 euro.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
14: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju w Szanghaju. Polak pokonał w 2 setach Australijczyka Jamesa Tuckwortha. W drugiej rundzie trafi na tenisistę, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego rywalem będzie 24-krotny mistrz Wielkiego Szlema, Serb Nowak Dżokowicz.
15: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, bo to był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj w mecze. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie, będę grał mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Dam z siebie wszystko, no i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie, pozdrowienia.
14: Obaj panowie spotkają się po raz 9. Do tej pory za każdym razem triumfował Nowak Dżokowicz. A dziś w Pekinie mecz o półfinał Igi Świątek z Belgijką Elise Mertens. Przypomnę, że Polka wygrała ten turniej 3 lata temu. Drugie zwycięstwo kobiecej reprezentacji Polski w futsalu w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku Białej Polki pokonały Norweszki 3-0. Dzień wcześniej rozbiły Belgijki 7-0, a w sobotę w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Ukrainkami. Zwycięstwo w turnieju daje bezpośredni awans na Euro, ale można sobie go także zapewnić, mając odpowiednio wysoki bilans na drugiej pozycji. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin będzie ubiegał się o kolejną kadencję w roli szefa organu zarządzającego europejskim futbolem. Słowenia poinformował o tym w Berlinie podczas spotkania z prezesami i sekretarzami generalnymi 55 krajowych związków piłkarskich zrzeszonych w UEFA. Start Czeferina w wyborach na prezydenta UEFA oznacza, że wypadnie on z grona potencjalnych kandydatów do zastąpienia Szwajcara Gianniego Infantino w marcowych wyborach na szefa FIFA. W środę chęć konkurowania z Infantino wyraził już były szwajcarski piłkarz Ramon Vega. Ponownie o sporcie za godzinę.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Pogoda. W miarę pogodnie będzie dziś tylko na Dolnym Śląsku, poza tym chmury, deszcz, a w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura o wiele niższa niż wczoraj, wyniesie maksymalnie od 11 do 15 stopni, a jeszcze chłodniej będzie na obszarach podgórskich do 8. Wiatr umiarkowany i dość silne, a ciśnienie powoli, ale rośnie. Na barometrach w Warszawie 996 hektopaskali.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat. W powiatach tuż przy granicy z Ukrainą jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 47% energii elektrycznej. Od 9 do 18 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci. Na Wybrzeżu Wschodnim w związku z prognozowanym silnym wiatrem możliwe są wahania i wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich z możliwością osiągnięcia stanów ostrzegawczych.
16: Jedynka.
17: Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: Ustaj. Wyruszam na okoliczne drogi i raportujemy bieżącą sytuację samochodową, kołową ogólnie. Pierwsze dzisiaj to radio, Dorota Stabik. Dzień dobry.
18: Dzień dobry. W Tychach już tłoczniej na przejeździe przez Czułów ulicą Katowicką. Tam powstaje ścieżka rowerowa i są spore kłopoty z ruchem. Na południu regionu ciasno już w Kozach na drodze 52, gdzie także można spotkać panów w pomarańczowych kamizelkach. Natężony ruch już także na trasie S1 między Żywcem a Przybędzą. Wzmożony ruch na autostradzie A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Jadący drogą 91 na północ regionu z większym ruchem muszą się liczyć między Markowicami a Kozie Głowami. Tam ruszyła przebudowa drogi krajowej 91. W związku z tym w rejonie zmiany są wprowadzone, zmieniona jest organizacja ruchu. Zamknięta została lewa jezdnia w kierunku Częstochowy na całym odcinku. Ruch w obu kierunkach prowadzony jest jezdnią w kierunku Katowic. Kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

tradycję i oschedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem.

że nie wie, czy ma 38 stopni, czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie,

i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A do 7.30 godziny skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice i Piotr Pagieła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Polska policja sprawdza informacje o możliwych kolejnych atakach w szkołach. Doniesienia o takich zagrożeniach pojawiły się w mediach społecznościowych. Według wpisów do takich ataków miałoby dojść dzisiaj. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu przejęła śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Śledczy zapewniają jednak, że to tylko zabieg organizacyjny i nie ma związku z oceną dotychczasowego postępowania. 650 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii otrzyma Bielski Szpital Wojewódzki. Pieniądze pochodzą z resortu zdrowia. Placówka jest jedną z największych i najnowocześniejszych na południu Polski. Szlak murali Górnika Zabrze chcą stworzyć tamtejsi społecznicy. Inicjatywa ma pokazać historię i ważne postaci związane z tym klubem i piłką nożną. Bohaterem pierwszego z murali ma być Stanisław Oślizła.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kierowcy przekazują teraz o kolizji na trasie S52 między Harbutowicami a Bielskiem. Doszło do niej w Jasienicy i korek jest na pasach do Bielska. Stłuczka też na drodze S1 w samym Bielsku przed węzłem Lipnik na pasach do Tychów. Przed chwilą natomiast zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4. Przypominam, w rejonie węzła Zabrze Południe doszło do zderzenia ciężarówki z osobówką. Teraz na autostradzie A4 ciasno w Katowicach, w rejonie węzła Mikałowska i natężony ruch między Mysłowicami a Katowicami. Korek na DTS-ce w Katowicach przy wlocie do centrum od Gliwic. Nogę z gazu trzeba zdjąć już na granicy Katowic i Chorzowa. Sznur samochodów na wlocie do Katowic od Sosnowca, mocno zakorkowany wjazd do Katowic od Mikołowa Wiślanką. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
5: Wybiła siódma, jest piątek, to dziewiąty dzień października. Michał Nogaś, dzień dobry. Audycja poranna w programie trzecim. Serwis Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
6: Przypadki przemocy w szkołach są niepokojącym trendem, mówi premier po atakach na Mazowszu.
7: Napastnik z Ostrołęki usłyszał już zarzuty. W tym serwisie połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu.
6: Ukraińska delegacja będzie rozmawiać w USA o pokoju z Rosją. Kijów i Waszyngton różnią się co do ceny perspektywy rozwiązania konfliktu.
7: Zadaniem rządu jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, by ograniczyć ryzyko kolejnych aktów przemocy, mówi premier Donald Tusk po serii ataków nastolatków w szkołach na Mazowszu.
6: Szef rządu zwrócił uwagę, że powtarzające się przypadki przemocy w szkołach są niepokojącym trendem, który dotarł do naszego kraju.
8: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Polski do tej pory to nie dotyczyło, ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie. Nie miejmy złudzeń, bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
7: Wczoraj w szkole podstawowej w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym 15-letni uczeń zaatakował nożem 3 osoby. 37-letnia pracownica szkoły zmarła mimo reanimacji. Ranni zostali dyrektor i nauczycielka.
6: W środę w szkole w Ostrołęce zaatakował 19-latek, który ranił nożem 9 osób. Wczoraj Jakub B. został przesłuchany przez prokuraturę i postawiono mu zarzuty próby zabójstwa.
7: Dziś uczniowie szkoły wracają na lekcje. W Ostrołęce sprawę monitoruje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Powiedz, jakie są reakcje mieszkańców?
9: Dzień dobry. Wciąż mieszkańcy Ostrołęki, szczególnie ci młodzi, czują się niepewnie, a pytanie przeze mnie uczniowie mówili, że czekają na szkolenia.
10: No jak się to wydarzyło, to każdy nauczyciel na razie miał po prostu panikę, zaczęli wszystko zamykać i nie mieli nawet czasu nic wytłumaczyć. Właśnie mi się wydaje, że w tych dniach właśnie dzisiaj i jutro będą jakieś takie lekcje, żeby nam tłumaczyli, co mamy robić.
9: Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski mówił, że w szkole, w której doszło do ataku nożownika, będzie przeprowadzony audyt, a za 2 godziny odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół.
11: Przewidziane jest spotkanie z wszystkimi dyrektorami ostrołęckich placówek oświatowych i również w tych placówkach zostaną zlecone takie audyty, żeby sprawdzić procedury, ewentualnie rekomendacje co do tego, aby te procedury wprowadzić.
9: W szkole, w której miał miejsce atak, będą dziś strażnicy miejscy, a wokół wielu placówek edukacyjnych mają się pojawić mundurowi, w tym policja.
6: Mówił Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację.
7: Sejm przegłosował ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Celem ustawy wyeliminowanie szarej strefy.
6: Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na okres krótszy niż 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych, mówi wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.
12: Czyli będziemy wiedzieli, czy obok nas jest najem, czy też nie, z kontaktem do osoby, która prowadzi taki najem i plus regulamin, gdzie jest cisza nocna. Dlaczego cisza nocna? Dlatego, że jeżeli dany lokal w ciągu 6 miesięcy będzie miał 3 naruszenia porządku publicznego, można taki lokal wykreślić z najmu krótkoterminowego.
7: Ponadto lokalne samorządy będą mogły wprowadzić tak zwane strefy wolne od Airbnb, czyli zakazać prowadzenia najmu krótkoterminowego na terenie danej gminy. Ustawa wkrótce trafi do Senatu.
6: Dziś i jutro ukraińska delegacja w USA będzie rozmawiać z Amerykanami o pokoju z Rosją. W spotkaniach uczestniczyć mają wysłannicy Europy. Kijów i Waszyngton różnią się co do oceny perspektywy rozwiązania konfliktu. O szczegółach Paweł Buszko.
13: Ukrainę w USA reprezentować mają m.in. szef ukraińskiej służby wywiadu zagranicznego Rustem Umiarow oraz szef biura prezydenta Kryło Budanow. Rozmawiać będą z amerykańskimi wysłannikami Steve'em Witkowem i Jaredem Kushnerem. Obaj Amerykanie około miesiąca temu gościli w Kijowie. Według ukraińskich mediów tematem rozmów ma być aktywizacja rozwiązań dyplomatycznych i przygotowanie ewentualnych trójstronnych rozmów z Rosją. Tymczasem w przededniu wizyty ukraińskiej delegacji amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że brak jest perspektyw na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, który osiągnął strategiczny impas. Spotkało się to z dość ostrą reakcją prezydenta Zełenskiego, który stwierdził, że USA mogłyby, ale nie chcą wywrzeć odpowiedniej presji na Rosję. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: I jeszcze zapowiedź na koniec. O 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Magdalena Sroka z PSL-u.
6: To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: No to posłuchajmy serwisu sportowego w stylu niepowtarzalnym. Dariusz Urbanowicz.
15: Nie wiem, czy mi się uda tak bardzo, ale zaczniemy od Szczypiorniaka i Ligi Mistrzów. Wisła Płock po prawdziwej strzelaninie w Skopie pokonała Vardar 32-26. Macedoński klub w przeszłości wygrywał Ligę Misiów. Płoczanie okopali się na drugim miejscu w tabeli za Melzungen. Tylko czołowa dwójka z grupy awansuje do drugiego etapu rozgrywek. W Ekstraklasie pań szczypiornistki MKS-u Gniezno pokonały galiczankę Lwów 36-26. Elpis Tolero, czyli Krzysztof Piątek, kierował futbolówkę do siatki na boiskach Serie A na zawołanie. To przed laty rozgrywał mecze życia po wielokroć. Złote czasy ma już jednak za sobą, ale potrafi przypomnieć o sobie co i rusz. Napastnik zachwycający również w reprezentacji Polski gra obecnie w katarskim klubie Al Duhail Doha. Jego drużyna wygrała 4-0 z Al Shamal Ar Ruwais. Piątek wpisał się na listę i strzelców, i asystentów. Czy Gianni Infantino zostanie zdetronizowany? Niewykluczone i wielu kibiców pewnie by sobie tego życzyło. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin zapowiedział, że będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta FIFA. Piotr Zieliński został wyróżniony podczas gali Premio Gentleman. Pomocnik reprezentacji Polski otrzymał nagrodę Gentleman Inter dla najbardziej kulturalnego zawodnika Interu Mediolan oraz za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o pięknego gola Voleja w wygranym 2-1 meczu z Hellasem Verona. Czekamy na emocje tenisowe, które już około południa zobaczymy dziś w akcji Igę Świątek i Huberta Hurkacza. Ten drugi zagra z samym Nowakiem Dżokowiczem w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju.
16: Mierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko. No i dziękuję wszystkim oczywiście za niesamowite wsparcie. Pozdrowienia.
15: Dziękujemy bardzo, mówił Hubert Hurkacz, a wczoraj pokonał Jamesa Duckworth'a w dwóch setach. Oczywiście był tiebreak, jak żeby inaczej, 6-3 i 7-6. Iga Świątek z kolei zagra dziś w ćwierćfinale tysięcznika w Pekinie. Po drugiej stronie siatki stanie Elise Mertens z Belgii.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: No pięknie, jednej tylko nie zrozumiałem rzeczy. Co to jest Liga Misiów?
15: Liga Misiów? No tak się mówi na Ligę Mistrzów. A Szczypiorniaka zrozumiałeś?
5: Tak, to piłka ręczna, ale...
15: Ale też nie wiadomo skąd to określenie.
5: No myślałem, że wiesz.
15: Ja wiem.
5: No to powiedz.
15: Chodzi o Szczypiorno, czyli dzisiejszą już dzielnicę Kalisza, w której byli internowani polscy legioniści i właśnie tam się zetknęli z grą, jeszcze wówczas 11-osobową w piłkę ręczną i No właśnie, stąd też nazwa Szczypiorniak.
5: A jak to było z cegłą?
18: Ja chciałbym wytłumaczyć, że rzut cegłą faktycznie jest związany z żargonem koszykarskim, ale rzut cegłą polega na tym, że jeżeli się rzuca i piłka nawet nie dotknie obręczy, tylko regularnie trafiamy w tak zwaną tablicę, do której obręcz jest przymocowana i tylko rzucamy w tą tablicę mocno tą piłką, to nazywane jest to rzut cegłą, z angielskiego brick, czyli cegła.
15: O, czyli taki rzut mocno niecelny o deskę.
5: Another brick in the basketball. I jeszcze mam zadanie dla ciebie.
19: Podczas ostatnich Mistrzostw Świata w piłce nożnej komentatorzy używali, a wielokrotnie i nadużywali określenia piłkarskie DNA. Ja nie chciałbym za bardzo w to zagłębiać się, bo to chyba nie o to chodzi, ale gdyby tak rozszyfrować piłkarskie DNA, jeżeli w ogóle istnieje, naszej drużyny, to i trenerowi byłoby łatwiej, i działaczom, PZPN-owi. No bardzo bym prosił o wyjaśnienie, bo trochę mnie to intryguje.
15: Kiedyś śmiano się z Lecha Poznań, że nie ma DNA zwycięzca. Proszę, są mistrzami Polski już z drugi rok z rzędu, więc...
5: To gdybyś mógł po ósmej przygotować taki referat, wyjaśni DNA polskiej piłki, to bylibyśmy wszyscy...
15: I będę kandydował na prezesa PZPN wtedy.
5: No, myślę, że masz spore predyspozycje.
3: Sponsorem programu... Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

jestem ptak.

0: Minęła godzina 8. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w województwie śląskim. Za chwilę więcej na ten temat. W Częstochowie ogłoszono przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje o oddawanie krwi wszystkich grup ujemnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w województwie śląskim, zapowiedział na naszej antenie Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Samorząd województwa śląskiego prowadzi 43 szpitale o bardzo różnym charakterze. Jak mówił Waldemar Bojarun, potrzebujemy konsolidacji szpitali, co pozwoli ograniczyć liczbę podmiotów prowadzących te placówki, a cała rozmowa na naszej stronie internetowej.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz Częstochowa, tam ogłoszono przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Zakres prac obejmuje okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu i głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
3: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
0: A w planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia, by poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć dostępność do parku. Miasto czeka na oferty wykonawców do 3 listopada. Warsztaty teatralne, kawiarenka wspomnień czy warsztaty terapeutyczne z wykorzystywaniem dźwięków. Takie zajęcia przewidziano dla seniorów w Pyskowicach. Trwa tam nabór do programu Czas Seniora. Zaplanowano także warsztaty zachęcające do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej czy spotkania integrujące. Udział w projekcie dla osób starszych jest bezpłatny. Zapisywać się można internetowo lub w siedzibie Urzędu Miasta w Pyskowicach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaapelowało o oddawanie krwi wszystkich grup ujemnych. Będzie można to zrobić w Tychach, w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum, który od 9 do 14 będzie stacjonował przy ulicy Bielskiej 107. Krew może oddać każdy, kto ma co najmniej 18, ale nie więcej niż 65 lat, waży minimum 50 kg i cieszy się dobrym zdrowiem. Konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego. O pogodzie jeszcze. Dziś w naszym regionie będzie pogodnie, ale chłodno. Temperatura do 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Minęła 8 w piątek. Michał Nogaś, program trzeci. Dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost, Romuald Wójcik.
6: Część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołała dziś zajęcia. To efekt ataków nastoletnich nożowników.
7: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma przyjąć sprawozdanie w sprawie wniosku o postawienie szefa NBP przed Trybunałem Stanu.
6: Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych odbędzie się transmisja z egzekucji przez rozstrzelanie.
7: Sąd rodzinny i nieletnich zajmie się dziś sprawą 15-letniego nożownika, sprawcy ataku w szkole podwyżkowym. Wczoraj chłopak zabił woźną, a dwie osoby ranił. Część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołuje dziś zajęcia.
6: W gminie Wyszków zamknięte będą dziś wszystkie placówki edukacyjne. Przed szkołą Leszczy Dole Nowinach, gdzie doszło do tragedii, jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale. Co dzieje się na miejscu dobę po tym zdarzeniu?
8: Normalnie o tej porze w szkole rozlegałby się właśnie pierwszy dzwonek. Dziś to się nie wydarzy. Placówka jest zamknięta, dzieci zostały w domach. Przed budynkiem szkoły pali się kilka zniczy. Na ulicy, przy której znajduje się ta szkoła, jest dziś niemal pusto. Osoby, które spotkałem, są wstrząśnięte tragedią, która się tu rozegrała. Nie ukrywają też, że boją się. Boją się zarówno o siebie, jak i o swoich bliskich.
9: No jest trochę, nie powiem, że nie, bo jest. Bym skłamała, jakby powiedziała, że nie. Nie, tak rano przyszłam i tak ciemno jeszcze jest, tak, otwierasz, taka szarówka, także nie wiadomo, kto będzie pierwszym klientem.
10: Wnuki same się boją, wie pan, no wczoraj też wnuczka chodzi do 5 lat, już taka dziewczynka, to płakała ze strachu, no co te dzieci przeżywały, co były wczoraj, no powiedz pan, to jest tragedia.
8: Dziś sprawcą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich, który będzie rozważał podjęcie środków tymczasowych. Przypomnę, że 15-latek może odpowiadać jako osoba dorosła.
6: Michał Fabisiak, dziękujemy za relację.
7: W środę w zespole szkół w Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Wczoraj usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa.
6: W sierpcu policjanci udaremnili atak 17-latka w jednej ze szkół. W Pępowie w Wielkopolsce 13-latek przyszedł do szkoły z nożem.
7: To traumatyczne wydarzenia, które mogą odbić się na psychice młodych osób. Dlatego bardzo ważne jest teraz zaopiekowanie psychologiczne, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
11: Cały czas mamy na uwadze to, że po takim doświadczeniu może być PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Mogą być lęki związane z powrotem do szkoły, z powrotem do w ogóle takiego codziennego funkcjonowania. Ale to się nie wydarzy, jeżeli młody człowiek będzie miał właśnie obok siebie to profesjonalne wsparcie, ale także mądrego dorosłego, który będzie nie lekceważyć tego, co się po prostu dzieje i co się wydarzyło.
7: Po atakach premier podjął decyzję, by w pobliżu szkół było więcej patroli. Oprócz tego policjanci raz dziennie mają wchodzić do szkoły i sprawdzać bezpieczeństwo.
6: Dziś Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma przyjąć sprawozdanie w sprawie wstępnego wniosku o postawienie szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.
7: We wniosku zarzucała się prezesowi NBP naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez należytego upoważnienia od Rady Polityki Pieniężnej, czy poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP.
6: Prezes Glapiński uważa, że powody są polityczne.
12: Bank Centralny nie podda się żadnej politycznej presji. Sejm i rząd nie mają żadnego prawa ingerowania w prowadzoną przez Bank Centralny politykę pieniężną. Tak mówi nasza konstytucja i cały porządek prawny. W całej zresztą Unii Europejskiej jest tak samo.
7: Posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej zaplanowano na 9.
6: W Stanach Zjednoczonych ma się odbyć transmisja z egzekucji Nidala Hassana, skazanego za zabicie 13 osób w strzelaninie w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku. Hassan, były psychiatra wojskowy, ma być pierwszą osobą straconą przez rozstrzelanie od 1945 roku.
7: Egzekucja ma się odbyć w bazie Fort Hood w czwartek, 3 grudnia o 13. Dzień tygodnia, godzina i miejsce mają odpowiadać okolicznościom strzelaniny z 2009 roku. Zgodnie z amerykańskim prawem wojskowym egzekucja przez rozstrzelanie wymaga zgody prezydenta.
6: Donald Trump zatwierdził wykonanie wyroku na wniosek szefa Pentagonu. Nie robiliśmy tego od czasów II wojny światowej. Cóż, w pewnym sensie mamy podobne podejście jak w czasie tej wojny, powiedział Pete Hegseth.
7: To już ostatni dzień kampanii wyborczej w Krakowie. Na finiszu kampanii kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaapelowała do swojego kontrkandydata Łukasza Gibałę o udział w debacie. Zapraszam w piątek o 17 na rynek główny, mówiła Monika Piątkowska.
13: Będę czekała na pana na rynku głównym. Zadajmy sobie pytania wzajemne. Pozwólmy zadać też pytania dziennikarzom. Jak chce się zarządzać drugim największym miastem w Polsce? Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce?
6: Kandydaci deklarowali gotowość do rozmowy, jednak sztaby nie porozumiały się co do jej formuły.
7: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Mr. Urbanowicz w studiu. Słuchamy serwisu sportowego.
14: I'm back. Wisła Płock górą. W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Szczypiornistów nawciarze pokonali Vardar Skopje 32-26. To trzecia wygrana w sezonie Wisły, co bardzo ważne w nowym systemie rozgrywek, mówi Lovro Mihic.
15: W krótszym czasie trzeba pokazać i zdobyć jak najwięcej punktów, bo nie tak jak w zeszłym sezonie. Można było źle zacząć i dopiero po przerwie na mistrzostwa zacząć dobrze grać i awansować jednak do drugiej grupy, czyli do drugiej fazy. Przed nami jest bardzo ciężki miesiąc, dużo grania i musimy wywalczyć awans do drugiej grupy.
14: Wisła Płock jest druga w grupie. Przypomnę, w środę Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35, ale to dopiero pierwsza porażka kieleckiej drużyny w sezonie i tak jak Wisła jest druga w grupowej tabelce. Ciekawe, czy piłkarzom nożnym z Płocka pójdzie tak dobrze jak ich kolegom z firmy. Zagrają dziś na wyjeździe do Krakowa, a zmierzą się z ekstraklasowym Beniaminkiem, czyli Wieczystą. Piłka nożna wraca na krajowe boiska po przerwie reprezentacyjnej. Dziś rozpocznie się 10. kolejka ekstraklasy. Drugi piątkowy szlagier odbędzie się pod Jasną Górą. Medaliki podejmą Gieksę, czyli Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice. To o 20.30. Polskie futsalistki idą jak burza przez eliminację Mistrzostw Europy. Wygrały już z Belgią 7-0, wczoraj z Norwegią 3-0. Jeśli w sobotę podtrzymają passę i zwyciężą Ukrainę, awansują bezpośrednio na Euro. Na przyszłoroczny turniej da się też awansować z drugiego miejsca, ale pod warunkiem posiadania dobrego bilansu bramkowego. Sezon w kolarstwie szosowym kończy się gwałtownie. W sobotę najważniejszy klasyk jesieni, czyli wyścig spadających liści Il Lombardia. Przygrywką do startu wokół Lombardii była wczorajsza jednodniówka Grand Piemonte. W 110. edycji imprezy triumfował Francuz Dorian Godon, kolega z grupy Michała Kwiatkowskiego z Netcompany Ineos. Do pokonania było 185 km. Nasi kolarze nie startowali. Głośno niedawno było o szwajcarskim piłkarzu, który sfałszował certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19 w 2022 roku. Granita Xhaka ukarano grzywną w wysokości 150 tysięcy franków szwajcarskich. W przeliczeniu to około 700 tysięcy złotych. Grzywna jednak została zawieszona na 2 lata, co oznacza, że Xhaka nie musi nic płacić, o ile w ciągu okresu tej próby nie dopuści się kolejnych wykroczeń.
16: W serwisie padło z ust Dariusza słowo Beniaminek. Z pomocą przychodzi Michał Jędrkowiak.
17: Drużyna, która w danym sezonie uzyskała awans do wyższej klasy lub ligi. To by się zgadzało. Ale dlaczego Beniaminek? Beniaminek to od Beniamina, a chodzi o Beniamina biblijnego. Tenże biblijny Beniamin był ostatnim, najmłodszym dzieckiem patriarchy Jakuba. Ma to sens.
16: No i jeszcze...
14: Dziękuję za tę egzegezę.
16: Bardzo proszę, polecamy się. I jeszcze w temacie hat-tricka.
18: Bo jest hat-trick i klasyczny hat-trick. Hat-trick to 3 bramki w meczu. Przedzielone tam bramkami innych kolegów z drużyny. A klasyczny hat-trick to jest 1., 2. i 3. bramka. A to nie może być 1-0, 2-0, 3-0. To może być 3-0, 4-0, 5-0. Ale 3 bramki pod rząd to jest klasyczny hat-trick. A 3 bramki w meczu to jest hat-trick.
14: A co ciekawe, w hokeju jest taki zwyczaj, że po zdobyciu hat-tricka przez jakiegoś zawodnika kibice rzucają czapki na lodowisko.
16: A ty kiedyś zdobyłeś 3 gole z rzędu?
14: Nie.
16: Gdy chodzi o pogodę, bo w jej rejonach się znajdujemy, to przypomnę, że słońce strzela dziś na krótszy słupek od 9 do 15 stopni.
19: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Kierowcy przekazują teraz o kolizji na trasie S52 między Harbutowicami a Bielskiem. Doszło do niej w Jasienicy i korek jest na pasach do Bielska. Stłuczka też na drodze S1 w samym Bielsku przed węzłem Lipnik na pasach do Tychów. Przed chwilą natomiast zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4. Przypominam, w rejonie węzła Zabrze Południe doszło do zderzenia ciężarówki z osobówką. Teraz na autostradzie A4 ciasno w Katowicach, w rejonie węzła Mikałowska i natężony ruch między Mysłowicami a Katowicami. Korek na DTS-ce w Katowicach przy wlocie do centrum od Gliwic. Nogę z gazu trzeba zdjąć już na granicy Katowic i Chorzowa. Sznur samochodów na wlocie do Katowic od Sosnowca, mocno zakorkowany wjazd do Katowic od Mikołowa Wiślanką. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
20: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub więzienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę. Przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiecie.

0: Minęła godzina 8. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w województwie śląskim. Za chwilę więcej na ten temat. W Częstochowie ogłoszono przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach apeluje o oddawanie krwi wszystkich grup ujemnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w województwie śląskim, zapowiedział na naszej antenie Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Samorząd województwa śląskiego prowadzi 43 szpitale o bardzo różnym charakterze. Jak mówił Waldemar Bojarun, potrzebujemy konsolidacji szpitali, co pozwoli ograniczyć liczbę podmiotów prowadzących te placówki, a cała rozmowa na naszej stronie internetowej.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz Częstochowa, tam ogłoszono przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Zakres prac obejmuje okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu i głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
3: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
0: A w planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia, by poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć dostępność do parku. Miasto czeka na oferty wykonawców do 3 listopada. Warsztaty teatralne, kawiarenka wspomnień czy warsztaty terapeutyczne z wykorzystywaniem dźwięków. Takie zajęcia przewidziano dla seniorów w Pyskowicach. Trwa tam nabór do programu Czas Seniora. Zaplanowano także warsztaty zachęcające do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej czy spotkania integrujące. Udział w projekcie dla osób starszych jest bezpłatny. Zapisywać się można internetowo lub w siedzibie Urzędu Miasta w Pyskowicach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaapelowało o oddawanie krwi wszystkich grup ujemnych. Będzie można to zrobić w Tychach, w mobilnym punkcie Regionalnego Centrum, który od 9 do 14 będzie stacjonował przy ulicy Bielskiej 107. Krew może oddać każdy, kto ma co najmniej 18, ale nie więcej niż 65 lat, waży minimum 50 kg i cieszy się dobrym zdrowiem. Konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego. O pogodzie jeszcze. Dziś w naszym regionie będzie pogodnie, ale chłodno. Temperatura do 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 października, minęła 9.
6: Agnieszka Drost
5: i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki.
6: Po tragicznych wydarzeniach w szkołach policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowielanie fałszywych doniesień.
5: W nocy Rosja znowu zaatakowała Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszano alerty.
6: Dziś tuż przed 11 dowiemy się, kto dostanie pokojową Nagrodę Nobla.
5: Policja apeluje o zachowanie spokoju, rzetelne korzystanie z informacji i niepowielanie fałszywych doniesień. Apel ma związek z niepotwierdzonymi doniesieniami o internetowym wyzwaniu dotyczącym ataków w szkołach.
6: Policjanci nieustannie prowadzili czynności, by zweryfikować te doniesienia. Informujemy, że dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawiające się tego typu wydarzenia rzeczywiście miało miejsce, napisała w komunikacie policja. Policja przypomina też, że za celowe próby wywołania paniki grozi odpowiedzialność karna.
5: Tymczasem funkcjonariusze ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który groził atakiem w szkole. Chłopak nagrał i rozpowszechnił w internecie film z groźbami. Dziś rano został doprowadzony na komendę, mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie.
7: Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje tego bezmyślnego zachowania.
6: Część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Dyrektorzy mają zwiększyć kontrolę bezpieczeństwa, a przy placówkach pojawią się patrole policji i straży miejskiej.
5: To dorośli powinni wpływać na dzieci i młodzież, a przede wszystkim nie powinni podgrzewać emocji. Tak mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce posłanka PSL Magdalena Sroka.
8: My, dorośli, powinniśmy nie podgrzewać i nie przekazywać niesprawdzonych informacji. W tym momencie jest to niezwykle ważne. Przede wszystkim skupić się na przestrzeni wirtualnej i tym, co dzieje się w internecie, w jaki sposób nauczyć najmłodszych weryfikacji informacji, które do nich docierają.
5: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
6: Dziś i jutro ukraińska delegacja w USA będzie rozmawiać z Amerykanami o pokoju z Rosją. Kijów i Waszyngton różnią się co do oceny perspektywy rozwiązania konfliktu. Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że konflikt osiągnął strategiczny impas. Wołodymyr Zełenski odpowiedział, że USA mogłyby, ale nie chcą wywrzeć odpowiedniej presji na Rosję.
5: Ukraina niemal cały czas jest atakowana przez rosyjskie drony. W nocy bezzałogowce zaatakowały zachód kraju. W polskich województwach lubelskim i podkarpackim ogłaszano alarmy.
4: Mieszkańcy graniczącego z Polską obwodu wołyńskiego donoszą o nocnych wybuchach. Internetowe kanały monitorujące ruch bezzałogowców i rakiet informują o co najmniej jednym rosyjskim dronie, który kierował się w stronę przejścia granicznego Jagodzin-Dorohusk. Najprawdopodobniej został on unieszkodliwiony około 20 km od granic z Polską. Przejście graniczne czasowo wstrzymywało pracę. W nocy alarmy bombowe słyszeli też mieszkańcy wielu innych ukraińskich regionów oraz miast. W Zaporożu kierowana bomba lotnicza uderzyła w pobliżu budynków mieszkalnych. Zginął co najmniej jeden cywil, a pięciu zostało rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Papież Leon XIV, Trybunał Sprawiedliwości, czy może Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Dziś dowiemy się, kto dostanie pokojową Nagrodę Nobla.
5: Profesor Paweł Łuków z Uniwersytetu Warszawskiego przypomina, że decyzje potrafią wywołać spore zaskoczenie.
9: Więc patrzyłbym z jednej strony w kierunku kryzysów humanitarnych, które są gdzieś na obrzeżach wydarzeń światowych, a w każdym razie uwagi prasy i różnych mediów. A z drugiej strony patrzyłbym na takie rzeczy, które związane są z przeciwdziałaniem autorytaryzmowi.
5: Komitet Nagrody ma w sumie 287 zgłoszeń opisujących osoby lub instytucje wyróżniające się swoją działalnością.
6: To będzie wyjątkowy koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Piosenki z jej tekstami w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wykona zespół Raz, Dwa, Trzy.
5: Grupa powróci do tego repertuaru po ponad dwóch dekadach, przypomina dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska.
10: Pierwszy raz, kiedy zespół Raz, Dwa, Trzy zmierzył się z repertuarem piosenek Agnieszki Osieckiej, to była piąta rocznica śmierci poetki. Teraz wydaje nam się, że ten powrót do tych piosenek, które oni tak świetnie wymyślili, że wyprowadzają publiczność w pole. Trudno po pierwszym dźwięku rozpoznać, jaki znany, naprawdę znany przebój ze słowami Osieckiej wykonują.
5: Początek koncertu o 19:00, transmisja na naszej antenie, stronie internetowej i na kanale Trójki na YouTubie.
11: Klimat.
6: Jakość powietrza w przeważającej części Polski jest bardzo dobra lub dobra. Najwięcej energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, prawie ponad 50%. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
5: Susza hydrologiczna nie ustępuje, alertami objęta jest niemal prawie cała Polska, z małymi wyjątkami na północy.
6: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: A teraz Dariusz Urbanowicz o sporcie.
12: Niemal prawie już zaczynam. To już dziś, drodzy Państwo, po przerwie reprezentacyjnej wraca Ekstraklasa. Kibice wypuszczeni, spragnieni emocji, bo jakby nie było, to najlepsza liga świata. Na start 10. kolejki wieczysta Kraków zmierzy się z Wisłą Płock, której trener Adam Majewski tak mówił przed dzisiejszym starciem.
13: Wiemy, że Wieczysta dysponuje nieograniczonym budżetem finansowym. Co chwila dochodzą nowi zawodnicy o dużych umiejętnościach, także potencjał piłkarski jest naprawdę niesamowity. Na razie jeszcze nie przekłada to na wyniki w Ekstraklasie. Jesteśmy wyżej w tabeli, jedziemy na trudny teren. Szkoda, że Wieczysta na ten moment nie ma swojego stadionu, bo jedziemy na stadion Wisły, na którym byliśmy. I dobrze, bo już wiem czegoś spodziewać, tylko że nie będzie 35 tysięcy ludzi, tylko pewnie 3. I do tego też będzie trzeba się przystosować. Wiemy sam, jakie mocne strony i słabe.
12: Pierwszy gwizdek przedejmonta o 18:00, o 20:15 Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. W pierwszej lidze dziś tylko jeden mecz, o 20:30 Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z Pogonią Siedlce. Plejada siatkarskich gwiazd zbierze się w ten weekend w Lublinie. W tamtejszym Globusie odbędzie się piąty memoriał memoriał Tomasza Wójtowicza, czyli turniej Bogdanka Volley Cup. Na liście startowej wicemistrz Polski Bogdanka Luk Lublin, brązowy medalista PGE Projekt Warszawa, mistrz Słowenii ACH Volley Lubliana i piąty zespół tureckiej Ligi Galatasaray Stambuł. Turniej to preludium przed startem Tauron Ligi już za tydzień. Wyjątkowa obsada uświetni też drugi jubileusz obchodzony w tym roku, 50. rocznicę olimpijskiego złota polskich siatkarzy w Montrealu, którego jednym z głównych architektów był patron turnieju czyli Tomasz Wójtowicz. W sobotę o godzinie 17.30 Luk Lublin zmierzy się z Galatasarajem. O 20.30 drugi półfinał Projekt zagra z Lublianą. Niedziela przyniesie rozstrzygnięcia. O 17.30 mecz o trzecie miejsce. O 20.30 wielki finał. Miejmy nadzieję, że finały przed naszymi tenisistami w Azji. Oto czekamy na rozpoczęcie dwóch pojedynków, którym będziemy przyglądać się ze szczególnym zainteresowaniem. O godzinie 13 w Pekinie Iga Świątek zagra z Alice Mertens w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000. Belgijka niedawno w Singapurze dostała srogiego łupnia od Maji Chwalińskiej, ale szybko się pozbierała i przedwczoraj ograła czwartą rakietę świata. Coco Gauff. Na godzinę 12 anonsowany został pojedynek Huberta Hurkacza z Nowakiem Djokovicem. Genialny serbski tenisista jest w formie. W niedzielę wygrał turniej w Pekinie. Hurkacz też gra nieźle. W Chengdu doszedł do finału. Będzie interesująco. Ciekawie też w Chicago. Robert Lewandowski dostąpił zaszczytu otwarcia meczu lokalnej drużyny baseballowej Chicago White Sox. Napastnik reprezentacji Polski dokonał honorowego pierwszego rzutu. Był w efektownym czarnym stroju z nazwiskiem i numerem 9 oczywiście oraz w szarych skarpetkach, jak na White Sox przystało.
14: A chciałem zapytać właśnie, czy może w białych skarpetkach. Nieelegancka.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
14: Dziś białe skarpetki przekształcą się zdecydowanie w szare, chmurno i deszczowo prawie w całej Polsce, tylko na południowym zachodzie pogodniej bez deszczu, w Karpatach. Deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach i nad morzem porywisty wiatr, na termometrach od 9 stopni na Podhalu do 14 na zachodzie.
15: Sponsorem programu...
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
18: Tu Radio Dźwięk.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 10. Rząd apeluje, by po atakach nożowników nie siać paniki i korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł informacji. Poważne utrudnienia w kolejowym ruchu towarowym w naszym regionie przy granicy ze Słowacją. Gmina Zbrosławice otrzyma blisko 600 tysięcy złotych dofinansowania na bezpieczeństwo mieszkańców i edukację dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Minister Tomasz Siemoniak zaapelował, by po atakach nożowników nie siać paniki i korzystać ze sprawdzonych informacji. Koordynator służb specjalnych odniósł się w ten sposób do ataków nożowników w szkołach.
2: Trzeba działać w bardzo odpowiedzialny sposób. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników jest absolutnym priorytetem i też polityka informacyjna w tym zakresie musi być odpowiedzialna, wyważona, a każdy podejrzany sygnał, każde podejrzenie, że coś może się wydarzyć, trzeba natychmiast zgłaszać policji.
0: O zachowanie spokoju apeluje też policja. Apel ma związek z niepotwierdzonymi doniesieniami o internetowym wyzwaniu dotyczącym ataków w szkołach. Funkcjonariusze informują, że dotychczas nic nie wskazuje na pojawienie się takiego zjawiska. Policja przypomina też, że za celowe próby wywołania paniki grozi odpowiedzialność karna.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz o poważnych utrudnieniach w ruchu kolejowym w naszym regionie przy granicy ze Słowacją. Dotyczy to ruchu towarowego, a to na skutek pożaru nowej kolejowej podstacji trakcyjnej, która objął część urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Żylinie. Pożar miał miejsce wczoraj po południu. Awaria wpływa na ruch pociągów z Polski na Słowację od strony Chałupek i Bogumina oraz Zebrzydowic i Petrowic przez przejście graniczne mosty u Jabłonkowa-Czadca. Mogą tam jeździć tylko lokomotywy spalinowe i to w ograniczonym czasie. Trwają prace naprawcze, a utrudnienia mają potrwać około 2 tygodni. Gmina Zbrosławice otrzyma blisko 600 tysięcy złotych dofinansowania na bezpieczeństwo mieszkańców i edukację dzieci. Wsparcie pozwoli kupić nowe wyposażenie dla strażaków ochotników oraz zorganizować bezpłatne zajęcia edukacyjne dla 300 dzieci i młodzieży. Zakupione zostanie 88 kompletów środków ochrony osobistej dla jednostek OSP w Czekanowie, Łubiu, Świętoszowicach, Wierzchowie i Zbrosławicach. A uczestnicy zajęć poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przećwiczą podstawy pierwszej pomocy i reagowania na zagrożenia, a także wezmą udział w warsztatach konstrukcyjnych rozwijających umiejętności praktyczne i współpracę w grupie. Ponad 1300 zawodników z różnych krajów, w tym około 50-osobowa grupa z Polski, będzie walczyć o medale Mistrzostw Świata Weteranów w Szermierce. Zawody zaczynają się dziś w stolicy Gruzji, Tbilisi. Biało-czerwonej reprezentacji jest 4 przedstawicieli klubu szermierczego Beldon Katowice. Weterani to sportowcy w wieku 40+. Ich droga do szlachetnych sportów szermierczych jest bardzo różna, mówi jeden z reprezentantów, Aleksander Mazik.
3: Jako dzieci zaczęliśmy trenować tą dyscyplinę, ten sport przez kilka, niektórzy nawet kilkanaście lat. Później niektórzy z nas mieli dłuższy rozbrat z tym sportem i się wraca. Ja 10 lat temu wróciłem, po ponad ćwierć wieku, ale są osoby, które nigdy nie trenowałem szermierki i w starszym wieku, 40 parę, nawet ponad 50, dopiero zaczynają.
0: Mistrzostwa Świata Weteranów w Szermierce z udziałem czwórki z Katowic potrwają do 17 października. W regionie dziś pogodnie, ale chłodno, temperatura do 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz w tunelu na DTS-ce w Katowicach. Na pasach do Chorzowa zderzyła się ciężarówka z osobówką. Policja dopiero jedzie na miejsce zdarzenia. Natężony ruch na autostradzie A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Korek też na drodze 94 między Bytomiem a Czeladzią. Także w miejscu prac. W korku ustawiają się również kierowcy na drodze krajowej 79 między Mysłowicami a Sosnowcem oraz oraz przy dojeździe do drogi S1. W Tychach tłoczno na drodze 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na tej drodze tłok także w Bieruniu. Na jedynce między Tychami a Bielskiem ciaśniej w Pszczynie i Goczałkowicach. Na południu regionu korkuje się przejazd przez Kozy drogą Krajową 52. Korek na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca, zatłoczony wjazd do Żywca starą drogą z Bielska i natężony ruch także na drogach w centrum Żywca. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 października, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policji udało się złapać 10 osób, które rozpowszechniały informacje o planowanych atakach. Incydent na kolei w okolicach Pszczyny. Lokomotywa wyjechała ze stacji bez zgody dyżurnego ruchu. Wysłannicy prezydenta Trumpa mają się w tym miesiącu spotkać z Władimirem Putinem. Policja apeluje, żeby każdy przypadek podejrzanego zachowania u uczniów jak najszybciej zgłaszać. To apel do nauczycieli, do rodziców i uczniów. Ma to pomóc w udaremnianiu kolejnych ewentualnych ataków. Dotychczas policji udało się ująć 10 osób, które rozpowszechniały informacje o planowanych atakach. Wśród nich są nastolatkowie z Mazowsza i Warszawy, mówi Katarzyna Nowak z Komendy Stołecznej Policji.
8: Jeżeli mamy informacje o osobach, które nietypowo się zachowują, które nadmiernie interesują się treściami agresywnymi w internecie, które wyszukują w internecie krwawych, czy to filmików, czy treści, które przynoszą do szkoły niebezpieczne narzędzia. Takie informacje powinny być przekazane nauczycielom, policji.
7: Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak apeluje, żeby po atakach nożowników nie siać paniki i korzystać ze sprawdzonych informacji.
2: Trzeba działać w bardzo odpowiedzialny sposób. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników jest absolutnym priorytetem i też polityka informacyjna w tym zakresie musi być odpowiedzialna, wyważona, a każdy podejrzany sygnał, każde podejrzenie, że coś może się wydarzyć, trzeba natychmiast zgłaszać policji.
7: A teraz w serwisie Trójki Leszczy Dole nowiny 24 godziny po tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. 15-letni nożownik w tutejszej szkole podstawowej przy użyciu ostrego narzędzia zabił jedną osobę, dwie ranił. W Leszczy Dole nowinach jest Michał Fabisiak. Witaj.
9: Dzień dobry.
7: Powiedz, co mówią dziś mieszkańcy?
9: Mieszkańcy przyznają, że wczorajsza tragedia zasiała w nich ziarno strachu. Mówią, że boją się o swoich bliskich, przede wszystkim dzieci czy wnuki. Te do szkoły dziś nie poszły. Placówka jest zamknięta. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, winą za to, co stało się tu, czy również w Ostrołęce, obarczają między innymi internet.
10: W ogóle to jest wszystko przez te telefony, laptopy, to wie pan, naogląda się tego cholerstwa. I to przez to się tak dzieje, bo przecież dla mnie tego nie było, no. Także to powinniście za to wziąć rodzice, no jakoś.
11: Nauczyciel żadnego prawa nie ma to do ucznia, bo no to zaraz albo poskarży się rodzicom, rodzice przyjeżdżają zaraz. I to dziś tak nie było.
9: W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami na Mazowszu policja zapowiada więcej patroli w rejonie szkół. W niektórych miejscach funkcjonariusze mogą jednak pracować po cywilnemu. No i właśnie taki nieoznakowany patrol przejechał dosłownie 20 minut tuż obok naszego wozu. Dodam jeszcze, że sąd rodzinny w Wyszkowie zajmie się dziś sprawcą ataku. 15-latek może odpowiadać jak osoba dorosła, jeśli tak zdecyduje sąd.
7: O czym mówił Michał Fabisiak. Część szkół odwołała dziś zajęcia. W innych placówkach zajęcia będą się odbywać, ale wprowadzono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Dyrektorzy mają zwiększyć kontrolę bezpieczeństwa. Przy placówkach pojawiają się patrole policji i straży miejskiej. Lokomotywa PKP Cargo wyjechała ze stacji bez zgody dyżurnego ruchu. Do zdarzenia doszło w Pszczynie na linii Katowice z Wardoń wczoraj wieczorem. Lokomotywa wjechała na jeden z rozjazdów, co doprowadziło do jego uszkodzenia. Wstrzymany został ruch pociągów w kierunku stacji Tychy oraz Radostawice. Opóźnionych było prawie 30 pociągów pasażerskich. Utrudnienia trwały do 2:30 w nocy. W październiku Steve Witkoff i Jared Kushner mają przyjechać do Moskwy, informują rosyjskie media państwowe, powołując się na doniesienia Axios. Celem wizyty ma być bezpośrednie spotkanie z Władimirem Putinem. Rosyjscy dziennikarze przypominają też, że dziś przedstawiciele Trumpa spotkają się z ukraińską delegacją i wysłannikami Unii Europejskiej.
12: Od lutego nie ma bezpośrednich spotkań delegacji ukraińskiej z rosyjską. Rozmowy o zawieszeniu broni Kijów i Moskwa prowadzą oddzielnie z Waszyngtonem. W tym czasie Władimir Putin wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany przerwaniem działań działań zbrojnych. Rosyjski opozycjonista Artiom Parzenko w rozmowie z Polskim Radiem wskazał, że dyktator nie skończy wojny, dopóki nie osiągnie trzech celów. To bardzo trudne pytanie. On ma kilka celów. Chce zniszczenia Ukrainy, rozpadu NATO i rozpadu Unii Europejskiej. On chce, żeby wszystkie struktury, żeby wszystkie światowe sojusze się rozpadły, bo on widzi w nich zagrożenie. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Kremla oraz rosyjskiego MSZ wskazują, że Moskwa jest nastawiona na kontynuowanie wojny w brutalny sposób, aby zmusić Ukraińców do kapitulacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Na południowym zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze pochmurno-deszczowo, w górach i nad morzem porywisty wiatr, w Zakopanem 9 stopni, w Suwałkach 11, w Warszawie 13, w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu 14, a w Gdańsku i Rzeszowie 15.
13: Autopromocja.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła 10. Rząd apeluje, by po atakach nożowników nie siać paniki i korzystać tylko ze sprawdzonych źródeł informacji. Poważne utrudnienia w kolejowym ruchu towarowym w naszym regionie przy granicy ze Słowacją. Gmina Zbrosławice otrzyma blisko 600 tysięcy złotych dofinansowania na bezpieczeństwo mieszkańców i edukację dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Minister Tomasz Siemoniak zaapelował, by po atakach nożowników nie siać paniki i korzystać ze sprawdzonych informacji. Koordynator służb specjalnych odniósł się w ten sposób do ataków nożowników w szkołach.
2: Trzeba działać w bardzo odpowiedzialny sposób. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży, nauczycieli, pracowników jest absolutnym priorytetem i też polityka informacyjna w tym zakresie musi być odpowiedzialna, wyważona, a każdy podejrzany sygnał, każde podejrzenie, że coś może się wydarzyć, trzeba natychmiast zgłaszać policji.
0: O zachowanie spokoju apeluje też policja. Apel ma związek z niepotwierdzonymi doniesieniami o internetowym wyzwaniu dotyczącym ataków w szkołach. Funkcjonariusze informują, że dotychczas nic nie wskazuje na pojawienie się takiego zjawiska. Policja przypomina też, że za celowe próby wywołania paniki grozi odpowiedzialność karna.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Teraz o poważnych utrudnieniach w ruchu kolejowym w naszym regionie przy granicy ze Słowacją. Dotyczy to ruchu towarowego. A to na skutek pożaru nowej kolejowej podstacji trakcyjnej, który objął część urządzeń sterowania ruchem kolejowym w Żylinie. Pożar miał miejsce wczoraj po południu. Awaria wpływa na ruch pociągów z Polski na Słowację od strony Chałupek i Bogumina oraz Zebrzydowic i Petrowic przez przejście graniczne mosty u Jabłonkowa-Czadca. Mogą tam jeździć tylko lokomotywy spalinowe i to w ograniczonym czasie. Trwają prace naprawcze, a utrudnienia mają potrwać około 2 tygodni. Gmina Zbrosławice otrzyma blisko 600 tysięcy złotych dofinansowania na bezpieczeństwo mieszkańców i edukację dzieci. Wsparcie pozwoli kupić nowe wyposażenie dla strażaków ochotników oraz zorganizować bezpłatne zajęcia edukacyjne dla 300 dzieci i młodzieży. Zakupione zostanie 88 kompletów środków ochrony osobistej dla jednostek OSP w Czekanowie, Łubiu, Świętoszowicach, Wieszowie i Zbrosławicach. A uczestnicy zajęć poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przećwiczą podstawy pierwszej pomocy i reagowania na zagrożenia, a także wezmą udział w warsztatach konstrukcyjnych rozwijających umiejętności praktyczne i współpracę w grupie. Ponad 1300 zawodników z różnych krajów, w tym około 50-osobowa grupa z Polski, będzie walczyć o medale Mistrzostw Świata Weteranów w Szermierce. Zawody zaczynają się dziś w stolicy Gruzji, Tbilisi. Biało-czerwonej reprezentacji jest 4 przedstawicieli klubu szermierczego Beldon Katowice. Weterani to sportowcy w wieku 40+. Ich droga do szlachetnych sportów szermierczych jest bardzo różna, mówi jeden z reprezentantów, Aleksander Mazik.
3: Jako dzieci zaczęliśmy trenować tą dyscyplinę, ten sport przez kilka, niektórzy nawet kilkanaście lat. Później niektórzy z nas mieli dłuższy rozbrat z tym sportem i się wraca. Ja 10 lat temu wróciłem, po ponad ćwierć wieku, ale są osoby, które nigdy nie trenowały szermierki i w starszym wieku, 40 parę, nawet ponad 50, dopiero zaczynają.
0: Mistrzostwa Świata Weteranów w Szermierce z udziałem czwórki z Katowic potrwają do 17 października. W regionie dziś pogodnie, ale chłodno, temperatura do 15 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uwaga teraz, w tunelu na DTS-ce w Katowicach na pasach do Chorzowa zderzyła się ciężarówka z osobówką. Policja dopiero jedzie na miejsce zdarzenia. Natężony ruch na autostradzie A1 w miejscu prac między Bytomiem a Pyrzowicami. Korek też na drodze 94 między Bytomiem a Czeladzią. Także w miejscu prac. W korku ustawiają się również kierowcy na drodze krajowej 79 między Mysłowicami a Sosnowcem oraz przy dojeździe do drogi S1. W Tychach tłoczno na drodze 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na tej drodze tłok także w Bieruniu. Na jedynce między Tychami a Bielskiem ciaśniej w Pszczynie i Goczałkowicach. Na południu regionu korkuje się przejazd przez Kozy drogą krajową 52. Korek na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca, zatłoczony wjazd do Żywca starą drogą z Bielska i natężony ruch także na drogach w centrum Żywca. 691 400 400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja skontrolowała 10 tysięcy placówek i zatrzymała 10 osób pod powiedzą za kierowanie gruźb karalnych. W poniedziałek prezentacja raportu w sprawie Pegasusa. Dokument liczy ponad 700 stron. Dożywocie dla zabójcy profesora Przemysława Jezierskiego, który zginął w Grecji. Od dziś policjanci będą kontrolowali tereny wokół szkół i za zgodą dyrektorów wchodzili do placówek. Do tej pory zatrzymano 10 osób, które rozpowszechniały informacje o planowanych atakach. Na warszawskim Ursynowie pedagog szkolny znalazł nóż motylkowy u ucznia w szkole. 14-latek został zatrzymany, mówi Marta Haberska z mokotowskiej policji.
8: Zatrzymaliśmy 14-latka. Dodatkowo ujawniliśmy również 14 petard hukowych.
7: O losie nastolatka zdecyduje sąd rodzinny. Są patrole policji i straży miejskiej przed szkołami, ale uczniowie nie wierzą w internetowe plotki o kolejnych atakach w szkołach. W ratuszu w Ostrołęce zakończyła się narada dyrektorów szkół na temat bezpieczeństwa. Sprawę monitoruje na miejscu Mariusz Pieśniewski. Witaj.
9: Dzień dobry.
7: Powiedz, co mówią uczniowie i nauczyciele?
9: Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce, w którym we środę zaatakował mnożownik, uczniowie nadal czują niepokój. Podkreślają jednak, że na miejscu są służby i nie wierzą w internetowe plotki o kolejnych atakach.
10: Jednak szok jest, ale nie trzeba aż tak się bardzo obawiać. No jest tam policja. Uważam, że jest bezpiecznie.
11: Ogólnie ja tam się czuję w miarę dobrze. Krążą takie plotki, ale miejmy nadzieję, że to nieprawda.
10: To jest jakaś głupota i że jakoś nie trzeba się tym przejmować.
9: W miejscowym ratuszu zakończyła się właśnie narada prezydenta z dyrektorami placówek edukacyjnych. Dyrektor jednego z przedszkoli, Magdalena Szewczyk, mówiła mi, że w wielu przedszkolach odpowiednie zasady bezpieczeństwa działają od dawna.
12: Są od wielu lat wprowadzane. Przedszkole, tak jak moje przedszkole, ono jest zamykane, tam z zewnątrz nikt nie wejdzie. My to monitorujemy, kto wchodzi.
9: A w mieście już widać służby patrolujące okolice placówek edukacyjnych.
7: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. W poniedziałek Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentuje raport ze swoich prac. Dokument liczy ponad 700 stron, a także potwierdza, że Pegasus został zakupiony i używany przez służby bez akredytacji, bo strona izraelska miała dostęp do przesyłanych danych. Mówiła w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Magdalena Sroka. Szefowa Komisji do spraw Pegasusa podkreśliła, że polskie służby ostrzegały o tym, że ze strony izraelskiej następowała infekcja, czyli włamanie na telefon użytkownika.
13: Służby, gdyby w mojej ocenie nie naciski polityczne, nie zdecydowałyby się na zakup i korzystanie z takiego narzędzia.
7: Magdalena Sroka dodała, że odpowiedzialność powinien ponieść także były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Sąd w Atenach skazał na dożywocie sprawcę zabójstwa polskiego profesora Przemysława Jezierskiego. Ekonomista zginął w lipcu 2025 roku. Jak informuje grecka stacja Sky, sąd uznał oskarżonego za winnego większością 4-3.
14: Według lokalnych mediów 35-letni sprawca po zatrzymaniu przyznał, że sam zaplanował i przeprowadził zabójstwo. Twierdził, że chciał zakończyć spór sądowy między naukowcem a jego byłą żoną. Kobietę i jej dzieci uważał za swoją rodzinę. Obawiał się, że profesor zabierze dzieci do Polski. Była żona Przemysława Jeziorskiego również została zatrzymana. Zarzucono jej nakłanianie do zabójstwa. Jak podają greckie media, zmarła w więzieniu w Korydalos, gdzie odebrała sobie życie. Jej udział w zbrodni nie został rozstrzygnięty przez sądy. Jan Olęcki, Polskie Radio.
7: Przemysław Jezierski był ekonomistą i ojcem dwojga dzieci. Bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego nie jest skażone po atakach dronów na statki. Monitoring wody ma być kontynuowany w najbliższych dniach. W ostatnim czasie drony zaatakowały 2 statki handlowe w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.
15: Kontrolę zarządzono po ataku z 6 października, w którym jeden statek zatonął, a drugi został poważnie uszkodzony. Władze Syrii domagają się od Sofii wyjaśnień, dlaczego już dzień po zatonięciu statku Alfa Watan zakończono poszukiwania załogi. 9 z 10 jej członków było obywatelami Syrii. Do dzisiaj nie odnaleziono nikogo. Służby bułgarskie nie tylko nie poszukują ofiar z powierzchni, ale też nie planują eksploracji wraku jednostki. Piotr Piętka, Polskie Radio.
7: I na koniec mamy jeszcze informację z ostatniej chwili. Pokojowa Nagroda Nobla została przyznana i powędrowała do Navantina Navi Pillaya za działania na rzecz pokoju na świecie. Do tej sprawy wrócimy w kolejnym serwisie Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Czwartkowe popołudnie pochmurne na zachodzie, w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie opady deszczu, od 17 stopni na Pomorzu do 24 w centrum i 25 na Podkarpaciu.
17: Sponsorem programu
4: tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 12. 46 szkół w Polsce odwołało dziś zajęcia lekcyjne. To szkoły z Mazowsza i Lubelszczyzny. Muzeum Śląskie przygotowuje się do rewitalizacji zabytkowych obiektów dawnej kopalni Katowice. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna dzisiaj nowy sezon artystyczny.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła zaprasza. Łącznie 46 szkół odwołało dzisiaj zajęcia lekcyjne. Chodzi o 45 szkół z województwa mazowieckiego i jedną z województwa lubelskiego. W związku z ostatnimi atakami nożowników w szkołach na Mazowszu policja w całym kraju kontroluje okolice szkół. Również w Częstochowie prowadzone są takie działania. Pojawiamy się także w miejscach, w których dzieci i młodzież mogą przebywać, mówi Marlena Leszczyniak z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.
2: Prowadzone są wzmożone działania prewencyjne oraz patrole, a policjanci reagują na każde zgłoszenie i każdą informację mogącą mieć wpływ na bezpieczeństwo. Każdy sygnał jest przez nas dokładnie sprawdzany i nie jest bagatelizowany. W przypadku otrzymania informacji o potencjalnym zagrożeniu policjanci podejmują niezwłocznie odpowiednie działania.
0: Policja apeluje jednocześnie, aby przekazywać informacje dotyczące rzeczywistych zagrożeń.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Kolejne pokopalniane budynki w Katowicach dostaną swoje nowe życie. Muzeum Śląskie przygotowuje się do rewitalizacji zabytkowych obiektów dawnej kopalni Katowice. To ostatni etap przemiany północnej części muzealnego kompleksu. W planach jest nie tylko remont historycznych budynków, ale też przystosowanie ich do nowych funkcji wystawienniczych i edukacyjnych. To efekt wieloletniej pracy wielu ludzi, mówi dyrektor Muzeum Śląskiego dr Łukasz Galusek.
3: Dla mnie to jest w ogóle fenomen ciągłości, ten śląski fenomen ciągłości, który polega na tym, że my potrafimy się głęboko zmienić po to, żeby zachować ciągłość. I kopalnia Katowice jest o tym, koleje tej rewitalizacji są o tym, potrafimy się spierać, potrafimy mieć różne koncepcje, ale nie zmieniamy raz obranej drogi i proszę zobaczyć, no mamy coś, czego w innym miejscu w Polsce nie ma.
0: Zakres prac obejmuje kilka obiektów związanych z przemysłową przeszłością tego miejsca. To m.in. dawna kuźnia i warsztat mechaniczny, a także wieża ciśnień i zabudowanie kompleksu szybu Bartosz. Teraz Wisła, tam dzisiaj ostatnie spotkanie w ramach jesiennego cyklu regionalnego Obserwatorium Czytelnictwa Dom Pracy Twórczej imienia Jerzego Pilcha. Źródło słów zaprosił bibliotekarzy, nauczycieli i edukatorów na warsztat Czytanie Łączy. Uczestnicy zastanawiają się, jak połączyć siły szkół, bibliotek, instytucji kultury i organizacji społecznych i jak utworzyć lokalną sieć czytelnictwa. To czwarte spotkanie. Wcześniejsze dotyczyły m.in. pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i aktywnych metod pracy z literaturą.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna dziś nowy sezon artystyczny. W sali koncertowej orkiestry o 19.30 zabrzmi trzecia symfonia Gustawa Mahlera, monumentalne przedstawienie narodzin świata. Jak mówi dyrektor orkiestry Adam Balas, ten sezon będzie przebiegać pod hasłem Orkiestra, Przestrzeń, Emocje.
4: Te trzy słowa oddają istotę instytucji, której orkiestra pełni tę funkcję pierwszoplanową. Przestrzeń to wspaniała siedziba, to duma, a emocje oczywiście to naturalny czynnik, który towarzyszy wszystkim naszym koncertom.
0: A jednym z głównych bohaterów NOSPR-u będzie w tym sezonie Ludwig van Beethoven. W przyszłym roku przypada 200. rocznica śmierci tego kompozytora. Do końca dnia będzie w miarę pogodnie, ale chłodno, temperatura do 15 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. S1, Dankowice, pasy w stronę Oświęcimia. Tam kierowca uderzył w bariery energochłonne. Lewy pas zablokowany, droga korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak spore utrudnienia w związku z robotami drogowymi na drodze krajowej 79 w Jaworznie. Jeszcze przed Łubowcem mamy zwężenia i ograniczenie prędkości. Droga korkuje się w obydwu kierunkach. Roboty drogowe mamy także na jedynce do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic i utrudnienia w obydwu kierunkach. Prace drogowe nadal spowalniają też ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. 691 400 400. Czekamy na
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 października, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś odwołano zajęcia w 46 polskich szkołach, to dane z resortu edukacji. W rękach policji jest 10 nastolatków, chodzi o kierowanie gróźb karalnych. Sejmowa komisja za wnioskiem o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Łącznie 46 szkół odwołało dziś zajęcia lekcyjne, dowiedziało się Polskie Radio w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Chodzi o 45 szkół z województwa mazowieckiego i jedną szkołę z województwa lubelskiego. Informacje do resortu przekazali kuratorzy oświaty. Policja skontrolowała 10 tysięcy placówek i zatrzymała 10 osób. Większości odpowiedzą za kierowanie gróźb karalnych. Wśród nich był nastolatek z Nysy, który umieścił w internecie zdjęcie szkoły z grafiką bomby. Do jego ujęcia doszło rano, mówi Ewelina Karpińska z Opolskiej Policji.
9: Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego w Nysie pracują już nad tą sprawą. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. W tej chwili prowadzone są czynności z udziałem 16-letniego ucznia szkoły, które mają na celu wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Najważniejsze, w tym momencie nie ma zagrożenia dla uczniów ani dla kadry kierowniczej i pracowników szkoły.
8: Wielu uczniów zostało dziś w domach. W niektórych szkołach na zajęcia przyszło tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt osób. Także do drugiego liceum ogólnokształcącego w Łomży przyszło niewielu uczniów. Ci, którzy przyszli, nie czują zagrożenia.
10: Jedyny niepokój, jaki czułem, to jak wsiadałem do pustego autobusu, gdyż w piątki zawsze są pełne o tej porze. Wsiadam do autobusu i patrzę, a tam prawie nikogo nie ma. Może z 5 uczniów było.
11: Zdecydowanie widać dzisiaj bardzo niską frekwencję.
12: Wicedyrektor drugiego liceum w Łomży, Elżbieta Nieciecka.
11: Dzisiaj w szkole powinny być oddziały od 1 do 3, bo klasy czwarte są na pielgrzymce. W pozostałych klasach jest około 30 osób w szkole na ten moment.
12: We wszystkich klasach?
11: We wszystkich klasach.
12: Czyli 10% przyszło do szkoły.
8: Na skutek ataków w szkołach na Mazowszu wczoraj i przedwczoraj zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. W środę w Ostrołęce 19-letni napastnik ranił 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. W czwartek natomiast w miejscowości Leszczydł Nowiny 15-latek zabił woźną, a ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za wnioskiem o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Ze zgromadzonego materiału wynika, że Zarząd Narodowego Banku Polskiego podejmował decyzje leżące w gestii Rady Polityki Pieniężnej, mówi Patryk Gabriel z Koalicji Obywatelskiej. Według komisji decyzje podejmowane przez prezesa NBP miały charakter polityczny.
13: Równie wielkie wątpliwości budzi choćby obniżka stóp procentowych o 0,75 punktu procentowego 6 września 2023 roku przy ponad 10% inflacji i 39 dni przed wyborami. Kiedy dołożymy do tego wizyty na Nowogrodzkiej prezesa Narodowego Banku Polskiego albo udzielane tydzień przed wyborami wywiady, to rysuje nam się obraz, który wymaga bardzo dużego namysłu Sejmu i kolejnych kroków, jeżeli taka będzie decyzja.
8: Sejm podda pod głosowanie wniosek o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Komisja sformułowała wobec prezesa NBP 8 zarzutów. Laureatką pokojowej Nagrody Nobla została Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka, za jej wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego, ogłosił chwilę po 11 norweski Komitet Noblowski w Oslo.
14: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026. To Navathanam Navi Pillay.
15: Pokój wymaga sprawiedliwości, mówił dzisiaj w Oslo przewodniczący norweskiego Komitetu Noblowskiego. Navi Pillay była pierwszą kobietą wykonującą zawód prawniczy w prowincji RPA Natal oraz pierwszą niebiałą kobietą w Sądzie Najwyższym. To powrót do klasyki, mówi dr Justyna Nakoniczna-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
16: I Komitet Noblowski w moim przekonaniu bardzo dał mocny sygnał, w zasadzie informację skierowaną do prezydenta Trumpa, wybierając osobę, która zajmuje się prawem międzynarodowym, ochroną praw człowieka, funkcjonowała w instytucjach międzynarodowych różnych.
15: Pochodząca z Indii i mieszkająca w RPA prawniczka, jako adwokat wielokrotnie broniła także przeciwników apartheidu.
8: A materiał przygotowała Karolina Gonet.
17: Klimat.
8: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Popołudnie pogodne na południowym zachodzie, poza tym sporo chmur, przelotne opady. Teraz na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 12 w Warszawie, 14 w Ustce.
18: autopromocja.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Na zegarze 13. Po atakach w szkołach na Mazowszu internet zalała dezinformacja. W walkę z nią zaangażowano cyberwojska. Więcej o tym powiemy Państwu za chwilę. Zajrzymy również do Cieszyna, gdzie przed szkołami można spotkać policjantów. Miasto zaapelowało też do placówek oświatowych o organizowanie spotkań z uczniami o bezpieczeństwie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększa skuteczność swoich kontroli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 18. W monitorowanie sieci pod kątem dezinformacji po atakach w szkołach zaangażowano cyberwojska, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef resortu obrony mówił, że trzeba sprawdzić, czy w szerzenie fałszywych informacji po atakach nożowników były zaangażowane rosyjskie służby.
2: Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, to tego też nie należy wykluczyć, czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi jedna i druga bezpośrednio, to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
0: Okolice szkół patroluje policja, a część placówek odwołała swoje lekcje. Przedwczoraj 19-letni nożownik ranił w Ostrołęce 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Wczoraj w Leszczydole Nowinach Podwyżkowem 15-latek zabił 37-letnią woźną i ranił 2 inne osoby. Zachowajmy spokój, ale bądźmy uważni i reagujmy, apeluje burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Władze miasta poleciły dyrektorom placówek oświatowych pilne przejrzenie procedur zabezpieczenia szkół przed dostępem osób postronnych i procedur monitoringu. Zalecają również przeprowadzenie przez wychowawców i nauczycieli rozmów z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo adekwatne działania zgodne z wytycznymi Komendy Głównej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi także cieszyńska policja. Funkcjonariuszy przed drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie spotkał reporter Radia Katowice Szymon Brandes.
3: Mijam patrol policji. Mogę pani wyjść.
4: Dobra, dziękuję bardzo.
5: Czujesz się bezpiecznie w szkole?
6: No ja się czuję bezpiecznie.
5: Jakaś panika w związku z ostatnimi wydarzeniami?
6: Nie, raczej nie.
5: Regina Rakowska, dyrektor liceum.
7: Patrol pojawił się rano, czujemy się zaopiekowani, ale też nie wzbudza to jakiejś paniki ani innych emocji w nas. Może jesteśmy bardziej wyczuleni, uważniejsi. Przypomnieliśmy oczywiście procedury, no i na ten moment myślę, że to w zupełności wystarczy.
0: Cieszyńska policja monitoruje wszystkie szkoły na terenie miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Zawieszony od 1,5 roku w funkcji rektora Uniwersytetu Jana Długosza, profesor Janusz K. złożył rezygnację. Uczelnia nie wskazała jednak powodu. Profesor Janusz K. został wybrany na kadencję 2024-2028. 3 marca ubiegłego roku zatrzymało go Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie katowickiego pionu Prokuratury Krajowej. Prowadziło ono śledztwo w sprawie korupcji, które objęło samorządowców i przedsiębiorców z Częstochowy i okolic. Janusz K. był wtedy 8 osobą, jakiej postawiono zarzuty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększa skuteczność kontroli. Jeszcze kilka lat temu ZUS prowadził rocznie około 60 tysięcy kontroli. Obecnie jest ich znacznie mniej, ale ich skuteczność wyraźnie wzrosła i sięgnęła 90%. Kontrole przeprowadzone w tym roku dały już wynik ponad 373 milionów złotych. Śląskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są najbardziej skuteczne w kraju. 4 minuty po 13 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskim będzie umiarkowane i małe. Termometry wskazują teraz do 15 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jest na Przedgórzu, tam do 12 kresek powyżej zera.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od południa regionu. S1, Dankowice, pasy w stronę Oświęcimia. Tam kierowca uderzył w bariery energochłonne. Lewy pas zablokowany, droga korkuje się. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak spore utrudnienia w związku z robotami drogowymi na drodze krajowej 79 w Jaworznie. Jeszcze przed Łubowcem mamy zwężenia i ograniczenie prędkości. Droga korkuje się w obydwu kierunkach. Roboty drogowe mamy także na A1. jedynce do Bieszowice. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Gliwic i utrudnienia w obydwu kierunkach. Prace drogowe nadal spowalniają też ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenie.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Tomek, Jacek, Lesio, Krzysio, Robert, Broszka, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, dalej, hej. Trzymajcie się, hej.

Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 14. Śląska Policja informuje, że nie odnotowała poważnych zdarzeń w szkołach i placówkach oświatowych. Sytuacja jest stale monitorowana. Nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z wyzwaniem. Tak zdarzenia w szkołach na Mazowszu komentuje opieki paliatywnej Palium. W Częstochowie posadzono żonkile. Więcej o tej akcji powiemy za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Nie odnotowano poważnych zdarzeń w szkołach i placówkach oświatowych województwa śląskiego, informuje policja. Funkcjonariusze od rana są w gotowości w związku z rzekomymi zapowiedziami ataków. Jak mówi rzeczniczka śląskiej policji Sabina Chyra-Giereś, sygnały o różnych zdarzeniach są na bieżąco weryfikowane.
2: Każdy taki sygnał traktujemy bardzo poważnie. Na bieżąco go weryfikujemy, sprawdzamy. Oczywiście, jeśli potwierdzimy zgłoszenie, to podejmujemy odpowiednie czynności. Na tę chwilę nie odnotowaliśmy zdarzeń, które stwarzałyby realne zagrożenie bezpieczeństwa. Od wczoraj oczywiście patrolujemy okolice placówek oświatowych, dbamy o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników.
0: Policja apeluje również do rodziców o rozmowy ze swoimi

0: Tymi dziećmi na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z bezmyślnym przekazywaniem niesprawdzonych informacji nastolatków w związku z rozpowszechnianiem wśród uczniów informacji mających wywołać strach,
1: nauczycieli i pracowników.
0: Policja apeluje również do rodziców o rozmowy ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z bezmyślnym przekazywaniem niesprawdzonych informacji i panikę dochodzi w wielu miejscowościach w Polsce. Nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z jakimś ogólnopolskim wyzwaniem, w którym młodzi ludzie uczestniczyli, uspokaja wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Oczywiście badane są sytuacje indywidualne, czy nie było jakiejś dwu- czy trzyosobowej grupy w jakimś komunikatorze. Już mamy te dowody zabezpieczone, telefony i smartfony zabezpieczone. To będzie sprawdzone.
0: Wczoraj zaatakował pracowników szkoły w Leszczy-Dole-Nowinach. Zginęła 37-letnia woźna.
3: Polskie Radio Katowice.
0: Przed Centrum Opieki Paliatywnej Palium w Częstochowie posadzono żonkile. W ten sposób częstochowskie hospicjum zainaugurowało kolejną kampanię Pola Nadziei. W akcji wzięły udział także przedszkolaki oraz uczniowie częstochowskich szkół, z którymi rozmawiał reporter Radia Katowice Grzegorz Mach.
4: Mamy sadzić kwiatki
5: dla osób starszych w potrzebie.
6: Żeby wspierać osoby chore, które są w tym hospicjum i żeby startować akcję Żonkilowe Pola Nadziei.
7: Co symbolizują te żonkilowe pola?
6: Odrodzenie, bo żonkile na zimę jakby marnieją, a żeby wiosną wypuścić piękne kwiaty.
0: Nie tylko dla naszych podopiecznych, ale również dla nas. Udział dzieci i młodzieży w tej kampanii jest ważny. To są ewentualni przyszli wolontariusze, których cały czas brakuje, podkreśla prezeska Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej Anna Kaptacz.
8: Nawet już dzieci w przedszkolu uczą się wrażliwości. W szkole podstawowej i średniej ta wrażliwość wzrasta. To na pewno uczy ich od najmłodszych lat wrażliwości i chęci pomagania w przyszłości, kiedy już są osobami dorosłymi. Wiedzą, że osoba ciężko chora, leżąca w łóżku, potrzebuje pomocy osoby zdrowej.
0: Kampanię zainicjowano w Wielkiej Brytanii w 1986 roku. Jest to symboliczny akt solidarności z umierającymi. Wiosną, gdy zakwitają żonkile, odbywa się szeroko zakrojona akcja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby lokalnych hospicjów. 14 kolejnych działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL-u odebrało w Katowicach Krzyże Wolności i Solidarności. W województwie śląskim takie odznaczenie otrzymało już łącznie około 1300 osób. Uroczystość, na której uhonorowano osoby działające na rzecz niepodległości, suwerenności i respektowania praw człowieka, odbyła się w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni Wujek. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskiem będzie umiarkowane i małe. W Katowicach teraz sporo słonecznych chwil. Termometry wskazują do 15 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jest w rejonach podgórskich, tam do 12 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Na wiadomości Autoradia zaprasza Marcin Rudzki.
11: I zaczynamy ponownie od południa regionu. Przypominamy, S1 Dankowice, pasy w stronę Oświęcimia. Tam kierowca uderzył w bariery energochłonne. Lewy pas wciąż zablokowany. Teraz przenosimy się do Bielska-Białej. Zjazd z trasy S52 w ulicę Katowicką. Tam także kierujący uderzył w bariery. Zjazd chwilowo jest zablokowany. Zachowajmy ostrożność. Mamy też kolizję w Mysłowicach przed zjazdem na przejazd kolejowy na pasach w stronę do Jaworzna. Droga korkuje się. Kolejna kolizja. To już Sosnowiec, S1, pasy w stronę Tychów na wysokości Jęzora. Tutaj także mamy spory korek. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych to najbardziej neurologiczne miejsce. Aktualnie to DK79 w Jaworznie, jeszcze przed Łubowcem. Przypominamy tutaj zwężenia i ograniczenia prędkości w obydwu kierunkach. Droga może się już mocniej korkować. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
12: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 października, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd zaczyna posiedzenie w sprawie sprawcy ataku w szkole podwyżkowym. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska. Dziś ostatni dzień kampanii prezydenckiej w Krakowie. Wieczorem piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej wykona zespół Raz, Dwa, Trzy. kwestii bezpieczeństwa polskich dzieci i spokoju w szkołach nie ma miejsca na kompromis. Tak pisze premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że odebrał w tej sprawie meldunek od policji i innych służb. A w sądzie rejonowym w Wyszkowie właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie w sprawie sprawcy ataku w szkole w Leszczydole. W nowinach 15-latek przy użyciu noża zabił tam 37-letnią woźną oraz ranił nauczycielkę i dyrektora. Ustawa wdrażała

0: Rządzący unijny akt o usługach cyfrowych w przyszłym tygodniu będzie w Senacie. Przepisy ustawy pozwolą na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Szefowa Izby Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśla, że sprawa jest pilna i dlatego Senat nie będzie zwlekał z zajęciem się ustawą.
1: Nie mówimy tutaj o ograniczaniu wolności, natomiast mówimy o bezpieczeństwie. To bezpieczeństwo dotyczy po pierwsze młodzieży, dzieci, ale po drugie także dotyczy bezpieczeństwa naszego kraju.
0: To drugie podejście do przyjęcia przepisów wdrażających akt o usługach cyfrowych pozwalających na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Poprzednią wersję ustawy zawetował Karol Nawrocki. Sejm poparł nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Ustawa wprowadzająca prohibicję między 22 a 6 rano, całkowity zakaz reklam alkoholu, również piwa i piwa zero oraz zakaz promocji cenowych na alkohol wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie. To krok we właściwym kierunku, tak mówi prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich, Jan Śpiewak.
2: Samorządy będą miały możliwość również wydłużyć tą nocną ciszę aż do 9 rano. Ja nie znajduję żadnego powodu, dla którego należałoby umożliwić sprzedaż alkoholu w godzinach 6 i 9. Setki tysięcy małpek jest sprzedawanych codziennie rano w Polsce.
0: Sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych będzie można prowadzić w restauracjach, barach i hotelach. Pozwy w trybie wyborczym i brak debaty. Kampania przed wyborami prezydenta Krakowa dobiega końca. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska mają ostatnie godziny na przekonanie mieszkańców przed niedzielną drugą turą przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. W ostatnich dniach kandydaci i ich sztaby przenieśli kampanię do sądów.
3: Łukasz Gibała złożył 3 pozwy w trybie wyborczym, Monika Piątkowska 2. Zapadły 2 prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi. Łukasz Gibała na temat jego rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Monika Piątkowska sprostowała wypowiedź na temat sposobu głosowania swojego kontrkandydata w Radzie Miasta. Wszystko wskazuje na to, że między kandydatami nie dojdzie do przedwyborczej debaty, choć Monika Piątkowska zaprosiła Łukasza Gibałę do rozmowy o godzinie 17 na rynku głównym.
4: I odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście. Pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania.
5: Pani senator, stańmy do debaty, zadawajmy sobie naprzemiennie pytania, bez żadnych pomocy.
3: Sztaby kandydatów od ponad tygodnia nie mogą porozumieć się co do formuły debaty.
0: Juliuszka.
3: Sztaby kandydatów od ponad tygodnia nie mogą porozumieć się co do formuły debaty.
6: Mógł on się odbyć w jakimkolwiek innym miejscu niż studio imienia Agnieszki Osieckiej, które nieraz słyszała muzykę skomponowaną do jej chyba 3 i specjalnie dla nas... Specjalnie na ten jeden, jedyny wieczór zespół Raz, Dwa, Trzy wraca do piosenek Agnieszki Osieckiej.
0: Początek koncertu o godzinie 19:00, transmisja na Antowoj oraz kanale Trójki na YouTubie. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, na zachodzie chwilami pogodnie, w górach i nad morzem porywisty wiatr od 9 do 15 stopni.
8: Autopromocja.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz zapraszamy na skrót najważniejszych informacji w studiu Łukasz Łaskawiec.
2: W piątek w całej Polsce zamknięto 59 szkół, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Zapowiedziała również więcej treningów w szkołach dotyczących różnych sytuacji kryzysowych. 14 kolejnych działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL-u odebrało w Katowicach Krzyże Wolności i Solidarności. W województwie śląskim takie odznaczenia otrzymało już łącznie około 1300 osób. Zawieszony od półtora roku w Uniwersytetu Jana Długosza profesor Janusz K. złożył rezygnację. Pismo to uruchamia procedurę wyboru nowego rektora, czym zajmie się uczelniane kolegium elektorów. Profesor Janusz K. został wybrany na kadencję 2024-2028. 3 marca ubiegłego roku zatrzymało go Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie katowickiego pionu Prokuratury Krajowej.

0: Rozpoczęła się rewitalizacja północnej części kopalni Katowice, między innymi kompleksu Szybu Bartosz z XIX-wieczną maszyną parową na rzecz Muzeum Śląskiego. Prace mają się zakończyć na stulecie muzeum, które przypada w 2029 roku.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 października, minęła już 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja skontrolowała 15 tysięcy szkół i będzie je dalej kontrolować, zapewnia szef MSWiA. Ostatnie godziny kampanii przed głosowaniem na prezydenta w Krakowie. Przeszukania w środkowej Anglii w związku z wtargnięciem Łotyszy do bazy RAF-u. Policjanci w szkołach, sprawdzanie każdego sygnału i kolejne zatrzymania młodych osób. Przedstawiciele rządu i służb podsumowują piątek w polskich szkołach po tragicznych wydarzeniach z ostatnich dni. Przed resortem spraw wewnętrznych i administracji jest Martyna Szymczakowska, która była na konferencji prasowej.
1: Dzień dobry. Te najnowsze informacje, które znamy, są następujące. Do godziny 12 funkcjonariusze byli w 15 tysiącach placówek. Policjanci wchodzili do szkół po wcześniejszym kontakcie z dyrektorami, a w samą akcję jest zaangażowanych 24 tysiące mundurowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapewnił, że działania będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszystkich złych rzeczy, które w ostatnich dniach wydarzyły się w polskich szkołach. Dodał, że tu nie będzie kompromisu, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przekazał też najnowsze ustalenia dotyczące tragicznych wydarzeń, do których już doszło.
2: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że te trzy akcje, czyli trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i nie doszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
1: 59 szkół jest dzisiaj zamkniętych, to głównie placówki z Mazowsza, bo tu doszło do tych tragicznych sytuacji. Niemal 20 tysięcy placówek działa normalnie. Zatrzymano też 19 młodych osób, uczniów, którzy publikowali niepokojące treści, grozili, przynosili do szkół niebezpieczne narzędzia. Najczęściej były to nieodpowiedzialne zachowania. Obecnie trwają z tymi osobami czynności.
0: Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Wielu uczniów nie przyszło dziś na lekcje na Podlasiu. Część rodziców w obawie o bezpieczeństwo dzieci nie wysłała ich do szkoły. W piątym liceum w Białymstoku w niektórych klasach była połowa osób. Rozmawialiśmy z uczniami, którzy przyszli na zajęcia.
3: Na pewno 1/3 dzisiaj jej nie ma. Z naszej klasy w domu zostało z 15 osób. Połowy klasy nie ma.
4: Nie za dużo. Wystraszyli się. Wszystko, co w internecie teraz krąży. Boją się, że będzie jakiś atak. Wątpię, żeby jakiś był.
5: Dużo nie przyszło. Mam koleżankę i jej mama mnie puściła z obawy, że coś może się wydarzyć.
6: Mamy bezpieczeństwo jakieś w szkole, że są osoby, które mogą nam pomóc i zapewnić nam bezpieczeństwo, ale myślę, że większość uczniów się boi.
7: To są dwie opcje. Ominąć szkołę. Rodzice pozwalają, a cały sens tej sytuacji jest taki pewnie, że po prostu jest dezinformacja. Więc przyszedłem do szkoły bez obaw.
0: Przy wszystkich szkołach były patrole policji i straży miejskiej. Debata o debacie i dalszy ciąg pozwów w trybie wyborczym zdominowały ostatni dzień kampanii w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska wykorzystują ostatnie godziny przed ciszą wyborczą na przekonanie do siebie krakowian. Czy jest szansa, że dojdzie do bezpośredniego starcia kandydatów i debaty? To Pawlicy, który jest w Krakowie.
8: Debaty nie było i wszystko wskazuje na to, że nie będzie. Łukasz Gibała zapowiedział, że nie skorzysta z zaproszenia Moniki Piątkowskiej na rynek główny. Wczoraj do udziału w debacie ostatniej szansy kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaprosiła Łukasza Gibałę. Dziś kandydat w czasie konferencji na Starym Kleparzu odpowiedział na zaproszenie.
9: Co to za debata, jeśli kandydatka w jednostronnie ogłasza na kilkanaście godzin przed tym wydarzeniem, że zapraszam je w takie a takie miejsce bez uzgodnienia formuły, więc no moim zdaniem to bardziej przypomina cyrk niż debatę.
10: Uważam, że jest to po prostu skandaliczny sposób prowadzenia kampanii, dlatego ja raz jeszcze zapraszam Łukasza Gibałę. Chodź chłopie, 17 pod Skarbonką, spotkajmy się i porozmawiajmy o naszym mieście.
8: Sztaby kandydatów już w zeszłym tygodniu nie doszły do porozumienia na temat formuły rozmowy. Kampania przed drugą turą wyborów przeniosła się za to do sądów. W pozwach w trybie wyborczym jest remis. 3 złożył sztab Łukasza Gibały, 3 sztab Moniki Piątkowskiej. Zapadły prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi.

0: odpowiedzi.
1: Paweł Pawlice, dziękujemy. Z ostatnich sondaży wynika, że Łukasz Gibała może liczyć na 60%, a Monika Piątkowska na 40%. Brytyjska policja przeszukuje dwie nieruchomości w okolicach Peterborough we wschodniej Anglii. To dalszy ciąg śledztwa po wtargnięciu dwóch Łotyszy do bazy RAF-u na południu. Śledczy próbują ustalić, po co mężczyźni weszli na jej teren, relacjonuje Anna Rączkowska.
2: Sprawę prowadzi policja antyterrorystyczna. Początkowo mężczyzn zatrzymano za podejrzenie nielegalnego wejścia i uszkodzenia mienia. Teraz śledczy badają również, czy weszli do bazy z zamiarem działania na szkodę Wielkiej Brytanii. Dlatego zastosowano wobec nich przepisy ustawy o bezpieczeństwie narodowym. O samych zatrzymanych wiadomo niewiele. Mają 32 i 36 lat, są obywatelami Łotwy i mieszkają w Wielkiej Brytanii. Policja nie ujawniła ich nazwisk ani zawodu. Nie ustalono, czy działali na zlecenie obcego państwa. Obu znaleziono wewnątrz ogrodzenia bazy około 2 w nocy. Poszukiwania rozpoczęły się 4 godziny wcześniej, gdy patrol odkrył samochód, a następnie wyrwę w ogrodzeniu. Saperzy sprawdzili auto, nie znaleźli w nim nic niebezpiecznego. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, aż 86% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno z małymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu i od 9 do 15 stopni.
4: Autopromocja. I tylko dęby.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Zaczynamy od Mysłowic. Droga Krajowa 79 przed przejazdem kolejowym na pasach w stronę Jaworzna. Mamy kolizję. Droga korkuje się. Kolejna kolizja to już Sosnowiec. S1, pasy w stronę Tychów na wysokości Jęzora. Tutaj także mamy korek. Teraz przenosimy się do Katowic. Przypomnijmy, droga Krajowa 86, pasy w stronę Tychów za wiaduktem kolejowym, jeszcze przed stacją benzynową. Tam mamy kolizję. Do tego kierowcy informują o kolejnej kolizji na tej trasie na pasach w stronę Tychów na wysokości Bulowca. Niestety trasa jest mocno zakorkowana. Ruch na głównych drogach w regionie wzmożony. Utrudnienia większe w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: tu Radio Dźwięk.
1: A teraz czas na skrót informacji. Łukasz Łaskawiec.
2: 15-letni nożownik z Leszczy Dołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nieletnim zajęli się biegli psychiatrzy. Będą wobec niego stosowane takie same przepisy jak wobec dorosłych. Nastolatka zatrzymano wczoraj po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb dotyczących szkół. Po ostatnich atakach w mazowieckich szkołach policja skontrolowała w całym kraju 15 tysięcy placówek oświatowych i przeprowadziła 300 interwencji. Do 21 października studenci z całego kraju mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Klimatonu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. Wydarzenie odbędzie się jednocześnie w ponad 100 miastach na całym świecie. Przed Centrum Opieki Paliatywnej Palium w Częstochowie posadzono żonkile. W ten sposób częstochowskie hospicjum zainaugurowało kolejną kampanię Pola Nadziei. W akcji wzięły udział przedszkolaki, a także uczniowie częstochowskich szkół.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 października, minęła już 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja skontrolowała 15 tysięcy szkół i będzie je dalej kontrolować, zapewnia szef MSWiA. Ostatnie godziny kampanii przed głosowaniem na prezydenta w Krakowie. Przeszukania w środkowej Anglii w związku z wtargnięciem Łotyszy do bazy RAF-u. Policjanci w szkołach, sprawdzanie każdego sygnału i kolejne zatrzymania młodych osób. Przedstawiciele rządu i służb podsumowują piątek w polskich szkołach po tragicznych wydarzeniach z ostatnich dni. Przed resortem spraw wewnętrznych i administracji jest Martyna Szymczakowska, która była na konferencji prasowej.
1: Dzień dobry. Te najnowsze informacje, które znamy, są następujące. Do godziny 12 funkcjonariusze byli w 15 tysiącach placówek. Policjanci wchodzili do szkół po wcześniejszym kontakcie z dyrektorami, a w samą akcję jest zaangażowanych 24 tysiące mundurowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapewnił, że działania będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszystkich złych rzeczy, które w ostatnich dniach wydarzyły się w polskich szkołach. Dodał, że tu nie będzie kompromisu, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przekazał też najnowsze ustalenia dotyczące tragicznych wydarzeń, do których już doszło.
2: Nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że te trzy akcje, czyli trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i nie doszła w sierpcu, były ze sobą powiązane.
1: 59 szkół jest dzisiaj zamkniętych, to głównie placówki z Mazowsza, bo tu doszło do tych tragicznych sytuacji. Niemal 20 tysięcy placówek działa normalnie. Zatrzymano też 19 młodych osób, uczniów, którzy publikowali niepokojące treści, grozili, przynosili do szkół niebezpieczne narzędzia. Najczęściej były to nieodpowiedzialne zachowania. Obecnie trwają z tymi osobami czynności.
0: Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Wielu uczniów nie przyszło dziś na lekcje na Podlasiu. Część rodziców w obawie o bezpieczeństwo dzieci nie wysłała ich do szkoły. W piątym liceum w Białymstoku w niektórych klasach była połowa osób. Rozmawialiśmy z uczniami, którzy przyszli na zajęcia.
3: Na pewno 1/3 dzisiaj jej nie ma. Z naszej klasy w domu zostało 15 osób. Połowy klasy nie ma.
4: Nie za dużo. Wystraszyli się. Wszystko, co w internecie teraz krąży. Boją się, że będzie jakiś atak. Wątpię, żeby jakiś był.
5: Dużo nie przyszło. Mam koleżankę i jej mama mnie puściła z obawy, że coś może się wydarzyć.
6: Mamy bezpieczeństwo jakieś w szkole, że są osoby, które mogą nam pomóc i zapewnić nam bezpieczeństwo, ale myślę, że większość uczniów się boi.
7: To są dwie opcje. Ominąć szkołę. Rodzice pozwalają, a cały sens tej sytuacji jest taki pewnie, że po prostu jest dezinformacja. Więc przyszedłem do szkoły bez obaw.
0: Przy wszystkich szkołach były patrole policji i straży miejskiej. Debata o debacie i dalszy ciąg pozwów w trybie wyborczym zdominowały ostatni dzień kampanii w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska wykorzystują ostatnie godziny przed ciszą wyborczą na przekonanie do siebie krakowian. Czy jest szansa, że dojdzie do bezpośredniego starcia kandydatów i debaty? To pytanie do Pawła Pawlicy, który jest w Krakowie.
8: Debaty nie było i wszystko wskazuje na to, że nie będzie. Łukasz Gibała zapowiedział, że nie skorzysta z zaproszenia Moniki Piątkowskiej i nie przyjdzie na rynek główny. Wczoraj do udziału w debacie Ostatniej Szansy kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaprosiła Łukasza Gibałę. Dziś kandydat w czasie konferencji na Starym Kleparzu odpowiedział na zaproszenie.
9: Co to za debata, jeśli kandydatka jednostronnie ogłasza na kilkanaście godzin przed tym wydarzeniem, że zapraszam je w takie a takie miejsce bez uzgodnienia formuły, więc no moim zdaniem to bardziej przypomina cyrk niż debatę.
10: Uważam, że jest to po prostu skandaliczny sposób prowadzenia kampanii, dlatego ja raz jeszcze zapraszam Łukasza Gibałę. Chodź chłopie, 17 pod skarbonką, spotkajmy się i porozmawiajmy o naszym mieście.
8: Sztaby kandydatów już w zeszłym tygodniu nie doszły do porozumienia na temat formuły rozmowy. Kampania przed drugą turą wyborów przeniosła się za to do sądów. W pozwach w trybie wyborczym jest remis. 3 złożył sztab Łukasza Gibały, 3 sztab Moniki Piątkowskiej. Zapadły prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi.
0: Paweł Pawlica, dziękujemy. Z ostatnich sondaży wynika, że Łukasz Gibała może liczyć na 60%, a Monika Piątkowska na 40%. Brytyjska policja przeszukuje dwie nieruchomości w okolicach Peterborough we wschodniej Anglii. To dalszy ciąg śledztwa po wtargnięciu dwóch Łotyszy do bazy RAF-u na południu. Śledczy próbują ustalić, po co mężczyźni weszli na jej teren, relacjonuje Anna Rączkowska.
11: Sprawę prowadzi policja antyterrorystyczna. Początkowo mężczyzn zatrzymano za podejrzenie nielegalnego wejścia i uszkodzenia mienia. Teraz śledczy badają również, czy weszli do bazy z zamiarem działania na szkodę Wielkiej Brytanii. Dlatego zastosowano wobec nich przepisy ustawy o bezpieczeństwie narodowym. O samych zatrzymanych wiadomo niewiele. Mają 32 i 36 lat, są obywatelami Łotwy i mieszkają w Wielkiej Brytanii. Policja nie ujawniła ich nazwisk ani zawodu. Nie ustalono, czy działali na zlecenie obcego państwa. Obóz znaleziono wewnątrz ogrodzenia bazy około 2 w nocy. Poszukiwania rozpoczęły się 4 godziny wcześniej, gdy patrol odkrył samochód, a następnie wyrwę w ogrodzeniu. Saperzy sprawdzili auto, nie znaleźli w nim nic niebezpiecznego. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra. Aż 86% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno z małymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu i od 9 do 15 stopni.
13: Autopromocja. I tylko dęby.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
15: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Zaczynamy od Mysłowic. Droga Krajowa 79 przed przejazdem kolejowym na pasach w stronę Jaworzna. Mamy kolizję, droga korkuje się. Kolejna kolizja to już Sosnowiec z jedynka, pasy w stronę Tychów na wysokości Jęzora. Tutaj także mamy korek. Teraz przenosimy się do Katowic. Przypomnijmy, droga Krajowa 86, pasy w stronę Tychów za wiaduktem kolejowym, jeszcze przed stacją benzynową. Tam mamy kolizję. Do tego kierowcy informują o kolejnej kolizji na tej trasie na pasach w stronę Tychów na wysokości Bulowca. Niestety trasa jest mocno zakorkowana. Ruch na głównych drogach w regionie wzmożony. Utrudnienia większe w miejscach prac drogowych. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
16: Tu Radio Dźwięk.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz czas na skrót informacji. Łukasz Łaskawiec.
2: 15-letni nożownik z Leszczy Dołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nieletnim zajęli się biegli psychiatrzy. Będą wobec niego stosowane takie same przepisy jak wobec dorosłych. Nastolatka zatrzymano wczoraj po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb dotyczących szkół. Po ostatnich atakach w mazowieckich szkołach policja skontrolowała w całym kraju 15 tysięcy placówek oświatowych i przeprowadziła 300 interwencji. Do 21 października studenci z całego kraju mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Klimatonu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. Wydarzenie odbędzie się jednocześnie w ponad 100 miastach na całym świecie. Przed Centrum Opieki Paliatywnej Palium w Częstochowie posadzono żonkile. W ten sposób częstochowskie hospicjum zainaugurowało kolejną kampanię Pola Nadziei. W akcji wzięły udział przedszkolaki, a także uczniowie częstochowskich szkół.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Jest 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Czas na serwis trójki. Krzysztof Zyblewski.
4: Sąd zdecydował o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich 15-latka, który zaatakował w szkole pod Wyszkowem. Amerykańskie sankcje podważają rządy prawa na całym świecie, podkreśla po decyzji Waszyngtonu Międzynarodowy Trybunał Karny. Po fali krytyki prezydent Czech przerywa urlop i oddaje swój obywatelski obowiązek. Na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich zostanie umieszczony 15-latek, który w szkole podstawowej w Leszczy Dole Nowinach śmiertelnie ugodził nożem woźną i zranił 2 osoby. Tak zdecydował sąd rejonowy w Wyszkowie. W związku z tym, że sprawca jest nieletni, zajmuje się nim wydział rodzinny. Jest z kolei prokuratorski zarzut dla 17-latka z Sierpca, który zapowiadał, że zrobi coś złego w szkole. Jest też wniosek o 2 miesiące aresztu. Dzięki szybkiej reakcji udało się udaremnić atak. Nastolatka zatrzymano wczoraj rano.
5: Usłyszał zarzut groźby karalne pozbawienia życia osób uczęszczających do szkoły, czyli uczniów oraz kadry nauczycielskiej. Prokurator wskazywał, że z uwagi na to, że podejrzany może mataczyć w sprawie, jest to taka przesłanka prewencyjna, która zaistniała w tym przypadku.
4: Mówi Piotr Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku. Policja i służby sprawdzają każdą niepokojącą sytuację, która może zagrozić bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w szkołach. Zapewniają szef MSWiA i komendant główny policji. To po ostatnich atakach i obawach, czy nie będzie kolejnych. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która była na konferencji prasowej. Martyno, powiedz, jakie nowe dane poznaliśmy.
6: 59 szkół było dzisiaj zamkniętych. Zdecydowana większość na Mazowszu, bo tu doszło do ataków. Jest też kilka kolejnych przypadków wniesienia do szkół niebezpiecznego narzędzia. Te narzędzia zostały już zabezpieczone. To również 300 zgłoszeń podejrzanych sytuacji do służb. Każda informacja jest sprawdzana i traktowana poważnie. Policjanci sprawdzają też przestrzeń internetową, zapewnia komendant główny policji Marek Boroń.
7: 20 zdarzeń, gdzie najczęściej są to groźby, gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole.
6: W najbliższych dniach przy szkołach nadal będzie więcej policji. Funkcjonariusze współpracując z dyrektorami będą też wchodzić do placówek, by dbać o bezpieczeństwo.
4: Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Dodajmy, że w sądzie rejonowym trwa posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu dla 19-latka, który zaatakował w Ostrołęce. Prokuratura chce dla niego od 3 miesięcy aresztu. Podejrzany w szkole i parku ranił nożem 9 osób. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny. Retorsji grożą firmom, które świadczą usługi dla MTK. Prezydent Donald Trump nigdy nie pozwoli Trybunałowi ścigać Amerykanów, przekazał agencji Reutera w komentarzu szef dyplomacji USA Marco Rubio. Z kolei Międzynarodowy Trybunał Karny w oświadczeniu podkreśla, że sankcje podważają rządy prawa na całym świecie i pracę tej niezależnej instytucji. Dodajmy, że jego była sędzia Navi Pillay kilka godzin przed decyzją Waszyngtonu otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. W polityce to rzadkość, a jednak czasem nawet polityk potrafi przyznać się do błędu. Prezydent Czech Petr Pavel, po tym jak wylała się na niego fala krytyki, że nie weźmie udziału w wyborach samorządowych, bo jest na wakacjach, postanowił zaskoczyć. Przerwał urlop i pojawił się, by zagłosować w niewielkiej miejscowości Czernouczek. Zawsze podkreślałem, że prezydent powinien dawać przykład. Odkąd wyjechałem na urlop, ta sprawa nie dawała mi spokoju. Cieszę się, że mogłem naprawić ten błąd i pójść na wybory, by w ten sposób dać obywatelom sygnał, że również oni powinni wziąć udział w tych wyborach. W Czechach trwają dwudniowe wybory samorządowe, a w części kraju także wybory do Senatu. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: O sporcie po 17:00 Adam Malecki.
9: Hubert Hurkacz wygrał z wielkim Nowakiem Dżokowiczem. Polak pokonał Serba po raz pierwszy w karierze, a było to ich 9. spotkanie. Hubi w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3. Jego kolejnym rywalem będzie Chińczyk Yi Zhu, który pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Z Szanghaju przenosimy się do Pekinu. Można szybką koleją, 1100 km nawet w 4 godziny. W stolicy Chin grała Iga Świątek i nieoczekiwanie przegrała z tą, z którą jak dotąd zawsze wygrywała, czyli Elis Mertens. Belgijka tym razem była mocniejsza i wygrała w dwóch setach 7-6, 6-3. Pojedynek Mertens ze Świątek nie był jedynym zaplanowanym na dzisiaj pojedynkiem pomiędzy Belgią i Polską. Także w piłce nożnej kobiecej walczyć będą czerwone płomienie z naszymi Orlicami. Stawką dwóch meczów jest awans do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane już dzisiaj wieczorem w Leuven. Jakiego meczu spodziewa się obrończyni Julia Walentowicz?
10: Dużo walki. Oczywiście Belgia to jest dobra drużyna, inaczej by nie była w tej sytuacji, ale mam tą ogromną wiarę w naszą grupę i w to, co my robimy, że dużo walki, ale widzę to bardzo pozytywnie.
9: Początek meczu o 20:15, rewanż w Gdańsku 13 października. Dziś też po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 10 kolejki zagrają Wieczysta Kraków z Wisłą Płock. Trener gości Adam Majewski jest dobrej myśli.
11: Jesteśmy wyżej w tabeli, jedziemy na trudny teren. Szkoda, że Wieczysta na ten moment nie ma swojego stadionu, pojedziemy na stadion Wisły, na którym byliśmy. I dobrze, bo już wiemy czegoś spodziewać, tylko że nie będzie 35 000 rodzin, tylko pewnie 3 i do tego też będzie trzeba się przystosować. Wiemy sam, jakie mocne strony i słabe. Także jedziemy z pozytywnym nastawieniem.
9: Początek meczu o 18:00, w innym meczu o 20:30 Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju, a temperatura minimalna od 7 do 11 stopni. To na przeważającym obszarze kraju chłodniej, miejscami na wschodzie i południowym wschodzie, tam 4, od 4 do 6 stopni, a na obszarach podgórskich Karpat około 2 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem programu
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Serwis Autoradia przygotował Marcin Rudzki.
13: Tym razem zaczynamy od Sosnowca. S1 pasy w stronę Tychów na wysokości Jęzora. Tutaj mamy korek spowodowany kolizją. Teraz przenosimy się do Katowic. Przypominamy, droga krajowa 86, pasy w stronę Tychów za wiaduktem kolejowym. Tam kolizja jeszcze przed stacją paliw. Do tego kierowcy informują o kolejnej kolizji na tej trasie na pasach w stronę Tychów na wysokości Burowca. Niestety trasa wciąż mocno korkuje się. Mamy też kolizję na DTS-ce za tunelem, pasy w kierunku Sosnowca, tutaj także korek. Teraz kolizję na autostradzie A4, pierwsza na wysokości Giszowca, a druga w rejonie zjazdu na Wesołą, na pasach w stronę Krakowa, tutaj także spore utrudnienia. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, utrudnień spodziewajmy się w miejscach prac drogowych. Te w Jaworznie na DK79, jeszcze przed Łubowcem mamy zwężenia i ograniczenie prędkości w obydwu kierunkach i tutaj niestety spodziewajmy się straty kilku minut. 691-400-400, czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
1: A teraz czas na skrót informacji. Łukasz Łaskawiec.
2: Służby nie potwierdzają na razie, aby ataki z ostatnich dni w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane. Nie potwierdzają się na razie także doniesienia, że były one efektem internetowego wyzwania. Policjanci skontrolowali dziś 15 tysięcy szkół. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna dziś nowy sezon artystyczny. W sali koncertowej orkiestry o 19:30 zabrzmi trzecia symfonia Gustawa Mahlera, monumentalne przedstawienie narodzin świata. 14 kolejnych działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL-u odebrało w Katowicach Krzyże Wolności i Solidarności. Takie odznaczenia otrzymało już łącznie około 1300 osób. Nawet 123 miliardy euro mogą trafić do Polski ze środków unijnych. Trwają prace nad przyszłym unijnym budżetem. Część z tej kwoty trafi do województwa śląskiego.

0: Nicki Minaj i Justin Bieber się Państwu prezentowali przez te ostatnie minuty, a ja teraz zapraszam na północ naszego regionu, żeby zaprezentować szczegóły bardzo ciekawej i bardzo szczytnej akcji. Przed Centrum Opieki Paliatywnej Palium w Częstochowie posadzono dziś żonkile. W ten sposób częstochowskie hospicjum zainaugurowało kolejną kampanię Pola Nadziei. W akcji wzięli udział także przedszkolaki i uczniowie częstochowskich szkół. Na miejscu był też oczywiście nasz reporter.
1: Za chwilkę posadzimy nasze żonkilowe pole nadziei. Prosimy o podejście do przygotowanego miejsca.
2: Czekamy w kolejce.
3: Czyli będziecie sadzić?
2: Tak. Mamy sadzić kwiatki?
4: Żeby żonkile sadzić.
5: Żeby wspierać osoby chore, które są w tym hospicjum. I żeby startować akcję Żonkilowe Pola Nadziei.
3: Co symbolizują te żonkilowe pola?
5: Odrodzenie, bo żonkile na zimę jakby marnieją, a żeby wiosną wypuścić piękne kwiaty.
3: Potrzebne są takie akcje jak ta?
5: Moim zdaniem bardzo są potrzebne. Dla ludzi, którzy chorują, którzy mogą być sami w tym. Dzięki nam mają takie wsparcie.
3: Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Pola Nadziei, który to już raz sadzicie żonkile?
6: Ponad 20, ale tak trochę mi się rachunki już pomyliły, ale na pewno ponad 20 raz.
3: Szkocka muzyka towarzyszy temu sadzeniu.
6: Ponieważ idea żonkilowe Pola Nadziei przyszła do nas ze Szkocji. Dlatego zawsze przy sadzeniu żonkili, ale także przy wiosennym Marszu Nadziei staramy się zaprosić zespół, który to nam tą ideę przybliża i zwraca uwagę na ten fakt, że to właśnie stamtąd do nas, do Polski dotarło. Najpierw do Krakowa, a my przejęliśmy tą inicjatywę i wszędzie w hospicjach, w stowarzyszeniach, które prowadzą opiekę paliatywną, opiekę hospicyjną, sadzi się żonkile na jesieni, rozpoczynając akcję i czekamy, aż przyniosą jako kwitnący kwiat na wiosnę nadzieję dla ciężko chorych pacjentów, dla ich rodzin, ale także dla nas, sprawujących tą opiekę, dla pracowników, dla wolontariuszy.
3: Sporo młodych ludzi było i też sadzili te żonkile.
6: Zawsze zapraszamy do tej kampanii dzieci. Nawet była pani ze żłobka. Opowiedziała mi, że nawet roczne dzieci wkładały u nich w żłobku cebulkę do dołka, bo w ich żłobku także utworzono żonkilowe pola nadziei i na wiosnę na pewno przyślą nam zdjęcie tego swojego pola, bo między innymi taki konkurs też odbywa się na wiosnę wśród szkół i wybieramy najpiękniejsze pola nadziei.
3: To ważne, żeby ci młodzi ludzie już zorientowali się, o co w ogóle chodzi z hospicjum?
6: Może te dzieci w żłobku jeszcze tego nie rozumieją, ale później nawet już dzieci w przedszkolu uczą się wrażliwości. W szkole podstawowej i średniej ta wrażliwość wzrasta poprzez przekazywanie im takich między innymi informacji, że wśród nas są osoby chore, są osoby potrzebujące pomocy, że należy tą pomoc świadczyć i to robią i kształcą to nasze młode społeczeństwo, zarówno pedagodzy, którzy zajmują się wychowywaniem dzieci w szkołach, ale także mogą tutaj korzystać z naszego budynku, odwiedzają nasze hospicjum, odwiedzają naszych pacjentów. Myślę, że to na pewno uczy ich od najmłodszych lat wrażliwości i chęci pomagania w przyszłości, kiedy już są osobami dorosłymi, wiedzą, że osoba ciężko chora, potrzebująca pomocy, leżąca w łóżku, potrzebuje pomocy osoby zdrowej.
3: Jolanta Rzeźniczak, przedszkole numer 17 w Częstochowie.
7: Przyszliśmy sadzić żonkile. Co roku w inauguracji uczestniczymy kampanii Pola Nadziei. Jak również wspieramy poprzez zakup cebulek żonkili. Bierzemy udział w Marszu Pola Nadziei w konkursach organizowanych przez hospicjum.
3: Ci najmłodsi, ci, którzy tu przyszli, oni wiedzą czemu? Czy jeszcze to jest dla nich za trudny temat?
7: Dla dzieci pięcioletnich, bo akurat jest to grupa dzieciaków pięcioletnich, jest troszeczkę za trudnym tematem, ale od najmłodszych lat uczymy dzieci szacunku, empatii, żeby potrafiły w starszym wieku wesprzeć osoby chore, samotne.
0: Wspierajmy się tak w ogóle. Dodam jeszcze w ramach małego rysu historycznego, że kampanię Pola Nadziei zainicjowano w Wielkiej Brytanii w 1986 roku i jest to taki symboliczny akt.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

wiecie, mówię to już któryś raz, w poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć jakby przy sobie nawzajem i wypuścić ten to coś. Robiliśmy to już w innych miastach i myślę, że spodoba wam się to.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa. Do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

wniosek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Ja mam karty pamięci zapisane po brzeg. Znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jestem.

0: Jest 18. Służby nie potwierdzają na razie, aby ataki z ostatnich dni w szkołach były ze sobą powiązane. 6 firm jest zainteresowanych przebudową węzła autostrady A4 w Chorzowie. Za najkorzystniejszą uznano najtańszą ofertę. Laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została prawniczka Navi Pillay.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Nie ma twardego wskazania na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister odniósł się do wydarzeń z ostatnich 2 dni w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaremnionego ataku w sierpcu.
2: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności. CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych 3 sprawców, 2 sprawców faktycznych, 1 potencjalny, ze sobą się kontaktował.
0: Potencjalne powiązania sprawców są przedmiotem śledztwa. Policja będzie sprawdzała ich kontakty. 6 ofert dostała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przetargu na przebudowę węzła autostrady A4 w Chorzowie. Korkujące się skrzyżowania węzła z drogami prowadzącymi m.in. w stronę centrum miasta i wschodnich dzielnic Rudy Śląskiej mają być przebudowane i uzupełnione o sygnalizację świetlną. Najtańsza oferta to ponad 5,5 miliona złotych. Termin na składanie ewentualnych odwołań upływa 13 października. Po uprawomocnieniu się decyzji GDDK i ja chcę podpisać umowę jeszcze w tym miesiącu. Na realizację robót będzie 6 miesięcy, ale z wyłączeniem okresu zimowego. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia rozpoczyna dziś nowy sezon artystyczny. W sali koncertowej orkiestry o 19.30 zabrzmi 3. Symfonia Gustawa Malera, monumentalne przedstawienie narodzin świata. Jak mówi dyrektor NOSPR-u Adam Balas, ten sezon będzie przebiegać pod hasłem Orkiestra, Przestrzeń, Emocje.
3: Te 3 słowa oddają istotę instytucji, której orkiestra pełni tę funkcję pierwszoplanową. Przestrzeń to wspaniała siedziba, to duma, a emocje... Oczywiście to naturalny czynnik, który towarzyszy wszystkim naszym koncertom.
0: Jednym z głównych bohaterów NOSPR-u będzie w tym sezonie Ludwig van Beethoven. W 2027 roku przypada bowiem 200. rocznica śmierci kompozytora.
1: Informacje ze świata.
0: Navi Pillay została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Prawniczkę z Republiki Południowej Afryki wyróżniono za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Była wysoka komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Badała także zbrodnie na terytoriach palestyńskich.
4: Zaczynała od obrony przeciwników apartheidu w Republice Południowej Afryki. Później, jak podkreślał szef Komitetu Noblowskiego Jürgen Watne-Friedens, pomagała doprowadzić sprawców najcięższych zbrodni przed sądy. W przełomowych sprawach przed międzynarodowymi sądami pokazała, że środki prawne mogą pomagać zapobiegać działaniom wojennym i przemocy. Laureatka kierowała też Komisją Śledczą ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. Przedstawiając ustalenia dotyczące Strefy Gazy, odrzucane przez Izrael, podkreślała, że w enklawie dochodzi do ludobójstwa. Wskazaliśmy 3 osoby, które naszym zdaniem są za to odpowiedzialne. To premier Benjamin Netanyahu, prezydent Itzhak Herzog i były minister obrony Yoav Gallant. 85-letnia Navi Pillay była także sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i przewodniczyła Trybunałowi dla Rwandy. Nagrodę Nobla odbierze 10 grudnia w Oslo.
0: Relacjonował Jan Olencki. 18.04 na zegarze, powoli spada temperatura. W nocy od 6 do 9 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 4 do 6, kresek powyżej zera. Po północy mogą miejscami wystąpić słabe opady deszczu. I to wszystko teraz. O 19.00 informacje Radia Katowice przedstawi Agnieszka Tatarczyk. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego wieczoru. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia jutro.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program 3 Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest piątek, 9 października, minęła 18. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
7: Minister edukacji apeluje do nauczycieli, by porozmawiali z uczniami o sytuacjach kryzysowych. Jest wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Komisja Europejska reaguje na amerykańskie sankcje nałożone na Trybunał w Hadze. Minister edukacji Barbara Nowacka apeluje do nauczycieli, by w przyszłym tygodniu spotkali się z uczniami na rozmowę o sytuacjach kryzysowych. Ma to związek z aktami agresji, do jakich doszło w szkołach podwyżkowym i w Ostrołęce.
5: By w najbliższych dniach porozmawiali z młodzieżą o tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie. To nie jest nic złego. To jest wręcz przeciwnie, właśnie dokładnie pożyteczne, pożądane działanie.
7: Dziś w Ostrołęce na lekcję przyszedł rano co czwarty uczeń. Władze miasta podkreślają, że patrole wokół szkół były prowadzone przez policję, straż miejską i formację samoobrony.
8: W szkołach w Ostrołęce jeszcze przez tydzień będą obowiązywać zaostrzone reguły bezpieczeństwa, mówił prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
9: Jest bardzo spokojnie. W związku z tą sytuacją, ta spirala wczoraj się w mediach społecznościowych kręciła odnośnie krwawego piątku. Ta frekwencja dzisiaj w szkołach jest niższa.
8: Służby otrzymały dwie informacje o incydentach. Zgłoszono ucznia, który pochwalał atak nożownika i drugą osobę. Policja i władze miejskie podkreślają, że nie można ufać fałszywym doniesieniom z internetu. 10 osób rozsiewających takie nieprawdziwe ostrzeżenia zostało zatrzymanych.
7: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu trafił do marszałka Sejmu. Skierowała go Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a zawiera 8 zarzutów. Ryszard Petru z Unii Centrum mówi, że komisja skupiała się na nich, a nie na tym, co na konferencjach prasowych, mówił Adam Glapiński.
10: Myśmy w naszych pracach komisji opierali się nie wyłącznie tylko na zeznaniach świadków, ale również na dokumentach, na korespondencji mailowej. Wynika z niej jednoznacznie, że proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje obligacje Skarbu Państwa. Dlaczego to jest ważne? Bo w ten sposób rodzi się inflacja.
7: Według posła PiS Pawła Szrota działania prezesa NBP były zgodne z prawem.
11: Były bardzo uzasadnione z powodów ekonomicznych i finansowych i miały na celu realizację interesu Rzeczypospolitej Polskiej. To, za co należy chwalić pana prezesa Glapińskiego, staje się przedmiotem wniosku wstępnego i zarzutów. Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego.
7: Komisja zajmowała się sprawą przez 2 lata, przesłuchała 60 świadków i przygotowała 150-stronicowy wniosek. Komisja Europejska zapowiedziała niezbędne kroki dla zapewnienia niezakłóconej pracy Międzynarodowego Trybunału Karnego po tym, jak Waszyngton nałożył sankcje na tę instytucję. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że ukarane zostaną firmy, które świadczą usługi dla MTK. Retorsje mają wejść w życie za 6 dni.
12: Klimat.
7: Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Prawie 4 minuty po 18:00 o sporcie Adam Malecki.
13: Piłkarze rozpoczęli granie w 10. kolejce Ekstraklasy. W pierwszym meczu w Krakowie Wieczysta podejmuje Wisłę Płock. Po 3 minutach jest 0-0. W drugim meczu dnia wieczorową porą zagrają Raków Częstochowa z GKS-em Katowice. Gospodarze wciąż zajmują ostatnie miejsce w tabeli, więc każdy punkt jest na wagę złota. Wie o tym trener Tomasz Kaczmarek.
14: Nie ma żadnego miejsca na wymówki. My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
13: Raków z GKS-em zagrają o 20:30. 15 minut wcześniej w pierwszym meczu barażowym zagra reprezentacja kobiet. Nasze piłkarki rozpoczynają walkę o udział w Mistrzostwach Świata w Brazylii. Rozpoczynają od meczu z Belgią. Jak zagrać, by wygrać, powie obrończyni Aleksandra Zaręba.
15: Że się różnimy, że mamy naprawdę bardzo dobre kontrataki i musimy się na tym skupić, tak samo na defensywie, żeby po prostu potem te kontrataki bardzo dobrze zrobić.
13: Początek meczu w Leuven o 20:15. W tenisie raz na wozie, raz pod wozem świętuje Hubert Hurkacz, który pierwszy raz w karierze pokonał Serba Nowaka Dżokowicza. Wynik 6-4, 6-3 i awans do trzeciej rundy turnieju w Singapurze. Przegrała za to Iga Świątek. W ćwierćfinale turnieju w Pekinie lepsza okazała się Elis Mertens, która wygrała 7-6, 6-3. To pierwsza w karierze porażka Świątek z Belgijką.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Jesień się rozkręca i jutro też będzie jesiennie. Przelotne opady deszczu możliwe, a temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni. Na przeważającym obszarze kraju cieplej na południowym wschodzie 18 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem programu był...
18: Tu Radio Dźwięk.
19: Serwis Autoradia przygotował Marcin Rudzki.
20: Tym razem zaczynamy od Sosnowca. S1 pasy w stronę Tychów na wysokości Jęzora. Tutaj mamy korek spowodowany kolizją. Teraz przenosimy się do Katowic. Przypominamy, droga krajowa 86, pasy w stronę Tychów za wiaduktem kolejowym. Tam kolizja jeszcze przed stacją paliw. Do tego kierowcy informują o kolejnej kolizji na tej trasie na pasach w stronę Tychów na wysokości Burowca. Niestety trasa wciąż mocno korkuje się. Mamy też kolizję na DTS-ce za tunelem, pasy w kierunku Sosnowca, tutaj także korek. Teraz kolizję na autostradzie A4, pierwsza na wysokości Giszowca, a druga w rejonie zjazdu na Wesołą, na pasach w stronę Krakowa, tutaj także spore utrudnienia. Ruch na głównych drogach w regionie raczej płynny, trudniej spodziewajmy się w miejscach prac drogowych. Te w Jaworznie na DK79, jeszcze przed Łubowcem mamy zwężenia i ograniczenie prędkości w obydwu kierunkach i tutaj niestety spodziewajmy się straty kilku minut. 691-400-400, czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
19: A teraz czas na skrót informacji. Łukasz Łaskawiec.
21: Służby nie potwierdzają na razie, aby ataki z ostatnich dni w szkołach na Mazowszu były ze sobą powiązane. Nie potwierdzają się na razie także doniesienia, że były one efektem internetowego wyzwania. Policjanci skontrolowali dziś 15 tysięcy szkół. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna dziś nowy sezon artystyczny. W sali koncertowej orkiestry o 19.30 zabrzmi trzecia symfonia Gustawa Mahlera, monumentalne przedstawienie narodzin świata. 14 kolejnych działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL-u odebrało w Katowicach Krzyże Wolności i Solidarności. Takie odznaczenia otrzymało już łącznie około 1300 osób. Nawet 123 miliardy euro mogą trafić do Polski ze środków unijnych. Trwają prace nad przyszłym unijnym budżetem. Część z tej kwoty trafi do województwa śląskiego.

0: Nicki Minaj i Justin Bieber się Państwu prezentowali przez te ostatnie minuty, a ja teraz zapraszam na północ naszego regionu, żeby zaprezentować szczegóły bardzo ciekawej i bardzo szczytnej akcji. Przed Centrum Opieki Paliatywnej Palium w Częstochowie posadzono dziś żonkile. W ten sposób częstochowskie hospicjum zainaugurowało kolejną kampanię Pola Nadziei. W akcji wzięli udział także przedszkolaki i uczniowie częstochowskich szkół. Na miejscu był też oczywiście nasz reporter.
1: Za chwilkę posadzimy nasze żonkilowe pole nadziei. Prosimy o podejście do przygotowanego miejsca.
2: Czekamy w kolejce.
3: Czyli będziecie sadzić?
2: Tak. Mamy sadzić kwiatki.
4: Żeby żonkile sadzić.
5: Żeby wspierać osoby chore, które są w tym hospicjum. I żeby wystartować akcję Żonkilowe Pola Nadziei.
3: Co symbolizują te żonkilowe pola?
5: Odrodzenie, bo żonkile na zimę jakby marnieją, a żeby wiosną wypuścić piękne kwiaty.
3: Potrzebne są takie akcje jak ta?
5: Moim zdaniem bardzo są potrzebne. Dla ludzi, którzy chorują, którzy mogą być sami w tym. Dzięki nam mają takie wsparcie.
3: Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Pola Nadziei, który to już raz sadzicie żonkile?
6: Ponad 20, ale tak trochę mi się rachunki już pomyliły, ale na pewno ponad 20 raz.
3: Szkocka muzyka towarzyszy temu sadzeniu.
6: Ponieważ idea żonkilowe Pola Nadziei przyszła do nas ze Szkocji. Dlatego zawsze przy sadzeniu żonkili, ale także przy wiosennym Marszu Nadziei staramy się zaprosić zespół, który to nam tą ideę przybliża i zwraca uwagę na ten fakt, że to właśnie stamtąd do nas, do Polski dotarło. Najpierw do Krakowa, a my przejęliśmy tą inicjatywę i wszędzie w hospicjach, w stowarzyszeniach, które prowadzą opiekę paliatywną, opiekę hospicyjną, sadzi się żonkile na jesieni, rozpoczynając akcję i czekamy, aż przyniosą jako kwitnący kwiat na wiosnę nadzieję dla ciężko chorych pacjentów, dla ich rodzin, ale także dla nas, sprawujących tą opiekę, dla pracowników, dla wolontariuszy.
3: Sporo młodych ludzi było i też sadzili te żonkile.
6: Zawsze zapraszamy do tej kampanii dzieci. Nawet była pani ze żłobka. Opowiedziała mi, że nawet roczne dzieci wkładały u nich w żłobku cebulkę do dołka, bo w ich żłobku także utworzono żonkilowe pola nadziei i na wiosnę na pewno przyślą nam zdjęcie tego swojego pola, bo między innymi taki konkurs też odbywa się na wiosnę wśród szkół i wybieramy najpiękniejsze pola nadziei.
3: To ważne, żeby ci młodzi ludzie już zorientowali się, o co w ogóle chodzi z hospicjum?
6: Może te dzieci w żłobku jeszcze tego nie rozumieją, ale później nawet już dzieci w przedszkolu uczą się wrażliwości. W szkole podstawowej i średniej ta wrażliwość wzrasta poprzez przekazywanie im takich między innymi informacji, że wśród nas są osoby chore, są osoby potrzebujące pomocy, że należy tą pomoc świadczyć i to robią i kształcą to nasze młode społeczeństwo, zarówno pedagodzy, którzy zajmują się wychowywaniem dzieci w szkołach, ale także mogą tutaj korzystać z naszego budynku, odwiedzają nasze hospicjum, odwiedzają naszych pacjentów. Myślę, że to na pewno uczy ich od najmłodszych lat wrażliwości i chęci pomagania w przyszłości, kiedy już są osobami dorosłymi, wiedzą, że osoba ciężko chora, potrzebująca pomocy, leżąca w łóżku, potrzebuje pomocy osoby zdrowej.
3: Jolanta Rzeźniczak, przedszkole numer 17 w Częstochowie.
7: Przyszliśmy sadzić żonkile. Co roku w inauguracji uczestniczymy kampanii Pola Nadziei. Jak również wspieramy poprzez zakup cebulek żonkili. Bierzemy udział w Marszu Pola Nadziei w konkursach organizowanych przez hospicjum.
3: Ci najmłodsi, ci, którzy tu przyszli, oni wiedzą czemu? Czy jeszcze to jest dla nich za trudny temat?
7: Dla dzieci pięcioletnich, bo akurat jest to grupa dzieciaków pięcioletnich, jest troszeczkę za trudnym tematem, ale od najmłodszych lat uczymy dzieci szacunku, empatii, żeby potrafiły w starszym wieku wesprzeć osoby chore, samotne.
0: Wspierajmy się tak w ogóle. Dodam jeszcze w ramach małego rysu historycznego, że kampanię Pola Nadziei zainicjowano w Wielkiej Brytanii w 1986 roku i jest to taki symboliczny akt.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.

Kolorowe sny, tamte dwie huśtawki i pod blokiem my, pąki nieskażone, świata trucizna mi, słońce w tamtej parfie.

0: Jest 19. 59 szkół zostało dziś zamkniętych w całej Polsce z powodu obaw przed atakami, podaje policja. Prewencyjnie zatrzymano kilkadziesiąt młodych osób. Częstochowski Park Lisiniec przejdzie kolejną przemianę. Jest przetarg na wykonanie prac. W Rybniku ktoś przywiązał do drzewa psa. Policję zaalarmował spacerowicz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie ma twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje były ze sobą powiązane, powiedział szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, odnosząc się do ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaremnionego ataku w sierpcu. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przekazała, że zamknięto 59 szkół w całej Polsce. Najwięcej, bo 45 w województwie mazowieckim. Policja sprawdza system kontroli dostępu osób postronnych do szkół. Dziś do południa skontrolowano 15 tysięcy placówek oświatowych. Policjanci w całej Polsce zatrzymali 59 młodych osób, które w opublikowanych w sieci filmikach groziły użyciem przemocy. Funkcjonariusze przypominają, że groźby podlegają karze, a internet nie zapewnia prywatności i bezkarności. Wielu prezydentów miasta w naszym regionie, m.in. Sosnowca, Siemianowic Śląskich czy Mysłowic, apelowało dzisiaj o spokój, niesianie paniki i niepowtarzanie sprawdzonych doniesień. W Częstochowie ogłoszono przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Zakres prac obejmie okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
2: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
0: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do parku. Miasto czeka na ofertę wykonawców do 3 listopada. Policjanci uratowali psa przywiązanego do drzewa dzielnicowi z posterunku w Świerklanach. Interweniowali po informacji od świadka, który przekazał, że spacerując po lesie znalazł porzuconego czworonoga. Do zdarzenia doszło przy ulicy Rajskiej w Rybniku. Mały, wystraszony pies został przez funkcjonariuszy nakarmiony i przekazany pod opiekę schroniska dla zwierząt. Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3, a w skrajnych przypadkach do 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 1300 zawodników z różnych krajów, w tym około 50-osobowa grupa z Polski, powalczy o medale Mistrzostw Świata Weteranów w Szermierce. Zawody rozpoczęły się dzisiaj w stolicy Gruzji. W biało-czerwonej reprezentacji jest czworo przedstawicieli klubu szermierczego Belton Katowice. W szabli wystąpią Leszek Gajda, Robert Nowicki i Aleksander Mazik, a we florecie Ewa Jabłońska. Weterani to sportowcy w wieku 40, 50, 60+, a nawet starsi. Ich droga do szlachetnych sportów szermierczych jest bardzo różna, mówi Aleksander Mazik.
3: Jako dzieci zaczęliśmy trenować tą dyscyplinę, ten sport przez kilka, niektórzy nawet kilkanaście lat. Później niektórzy z nas mieli dłuższy rozbrat z tym sportem i się wraca. Ja 10 lat temu wróciłem, po ponad ćwierć wieku, ale są osoby, które nigdy nie trenowały szermierki i w starszym wieku, 40 parę, nawet ponad 50, dopiero zaczynają.
0: Mistrzostwa Świata Weteranów w Szermierce z udziałem czwórki z Katowic potrwają do 17 października. W nocy popada deszcz, temperatura od 7 do 9 stopni, jutro do 16 i zmienna pogoda. Cały czas będzie nam towarzyszyć silniejszy wiatr.
4: Tu Radio Dźwięk. Amen.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawdzono 35 tysięcy szkół, zatrzymano niemal 60 osób. Policja podsumowuje dzisiejszą akcję przeprowadzoną po atakach nożowników. W Krakowie bez debaty przed niedzielnymi wyborami na prezydenta miasta. Łukasz Gibała odrzucił propozycję Moniki Piątkowskiej z KO. W Tatrach trudne warunki i są ostrzeżenia, że w weekend może być jeszcze gorzej. Akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do patroli funkcjonariuszy w szkołach po ataku nastoletnich uczniów z nożami podwyżkowymi w Ostrołęce na Mazowszu. Od tego czasu skontrolowano 35 tysięcy szkół. W związku z groźbami ataków zatrzymano łącznie 59 osób.
6: Minister Kierwiński powiedział, że nie ma informacji o ewentualnych powiązaniach sprawców ataków w szkołach.
7: CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
6: Policja monitoruje sytuację w mediach społecznościowych, ponieważ wzrosła liczba gróźb karalnych, które padają w internecie.
8: Gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole i to bardzo dużo tych informacji było.
6: Mówił komendant główny policji Marek Boroń. Do szkół trafią specjalne poradniki bezpieczeństwa. Wyśle je resort edukacji. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: I jeszcze w tym temacie doniesienia z sądu w Ostrołęce na Mazowszu. Ten zdecydował kilkadziesiąt minut temu, że 19-latek, który w szkole ranił nożem 9 osób, trafi do aresztu. Do ataku doszło w środę. Nie było przedwyborczej debaty w Krakowie. Monika Piątkowska przyszła na spotkanie zorganizowane przez jej sztab na Rynku Głównym. Od wczoraj zapraszała też swojego kontrkandydata. Łukasz Kibała nie przyjął zaproszenia. Kandydatka KO odpowiadała na pytania dziennikarzy i mieszkańców. Zwróciła się też do swojego kontrkandydata.
9: Łukaszu! Szybko poszło, 20 minut. Chcę ci powiedzieć, w ogóle nie boli. Było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie, grzecznie. Kraków nie jest samotną wyspą, samotny jeździec, outsider polityczny nie naprawi naszego miasta. Potrzebna jest nam otwartość, współpraca.
5: Łukasz Gibała organizację debaty nazwał cyrkiem. Z ostatnich sondaży wynika, że może on liczyć na 60% poparcia, a Monika Piątkowska na 40%. O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze odrzuca amerykańskie sankcje. Administracja prezydenta Donalda Trumpa nałożyła obostrzenia na tę instytucję. Stało się to w dniu, w którym Navi Pillay, była prezes i sędzia Trybunału, otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.
10: Trybunał w wydanym oświadczeniu stwierdził, że amerykańskie sankcje to zamach na praworządność i podstawy międzynarodowego porządku prawnego, który podważa prostą zasadę, że nikt nie stoi ponad prawem. Amerykanie próbują w ten sposób, zdaniem Trybunału, zakłócić jego działalność oraz zastraszyć osoby dla niego pracujące lub z nim współpracujące. Mimo to Trybunał zastraszyć się nie da i nadal będzie wypełniał swój mandat. Wzywamy państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych środków do jego funkcjonowania, czytamy w oświadczeniu. Administracja Trumpa początkowo sankcjami objęła 12 sędziów i prokuratorów. Teraz rozszerzyła je na sąd jako instytucję. Oznacza to m.in., że amerykańskie firmy nie będą mogły świadczyć Trybunałowi usług. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio obiecał likwidację Trybunału cegła po cegle. Premier Holandii Rob Jetten zapowiedział, że Holandia cegła po cegle będzie Trybunału bronić. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: Kto planuje weekend w Tatrach, musi wiedzieć, że w górach są trudne warunki. Po północnej stronie śnieg leży już od wysokości 1700 metrów. Na wyprawę w góry trzeba mieć odpowiedni sprzęt i trzeba umieć go używać.
11: Jest to śnieg twardy, zbetonowany, więc sam sprzęt sprawy nie załatwi. My musimy perfekcyjnie stawiać nogi w rakach, obsługiwać się czekanem. Te prognozy pogody są różne, więc trudno się odnieść, ale niektóre mówią, że ma przyjść ochłodzenie i w nocy marznąca mżawka, czy nawet śnieg.
5: Mówił ratownik TOPR Mieczysław Ziach. W ostatnich dniach po upadkach w górach zginęły dwie osoby, a kilka zostało ciężko rannych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W nocy opady deszczu stopniowo przemieszczające się od zachodu w głąb Polski. Na przeważającym obszarze kraju od 8 do 11 stopni, miejscami na wschodzie 7. Jutro w całym kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie głównie od 12 do 16 stopni.
12: Autopromocja.
13: Komórka. Tu radio dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocno. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem. Mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę. Mogłem iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem wpierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: Jest 19. 59 szkół zostało dziś zamkniętych w całej Polsce z powodu obaw przed atakami, podaje policja. Prewencyjnie zatrzymano kilkadziesiąt młodych osób. Częstochowski Park Lisiniec przejdzie kolejną przemianę. Jest przetarg na wykonanie prac. W Rybniku ktoś przywiązał do drzewa psa. Policję zaalarmował spacerowicz.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie ma twardego wskazania na to, że trzy tragiczne sytuacje były ze sobą powiązane, powiedział szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński, odnosząc się do ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaremnionego ataku w sierpcu. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka przekazała, że zamknięto 59 szkół w całej Polsce. Najwięcej, bo 45 w województwie mazowieckim. Policja sprawdza system kontroli dostępu osób postronnych do szkół. Dziś do południa skontrolowano 15 tysięcy placówek oświatowych. Policjanci w całej Polsce zatrzymali 59 młodych osób, które w opublikowanych w sieci filmikach groziły użyciem przemocy. Funkcjonariusze przypominają, że groźby podlegają karze, a internet nie zapewnia prywatności i bezkarności. Wielu prezydentów miast w naszym regionie, m.in. Sosnowca, Siemianowic Śląskich czy Mysłowic, apelowało dzisiaj o spokój, niesianie paniki i niepowtarzanie sprawdzonych doniesień. W Częstochowie ogłoszono przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Zakres prac obejmie okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
2: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
0: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do parku. Miasto czeka na ofertę wykonawców do 3 listopada. Policjanci uratowali psa przywiązanego do drzewa dzielnicowi z posterunku w Świerklanach. Interweniowali po informacji od świadka, który przekazał, że spacerując po lesie znalazł porzuconego czworonoga. Do zdarzenia doszło przy ulicy Rajskiej w Rybniku. Mały, wystraszony pies został przez funkcjonariuszy nakarmiony i przekazany pod opiekę schroniska dla zwierząt. Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3, a w skrajnych przypadkach do 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 1300 zawodników z różnych krajów, w tym około 50-osobowa grupa z Polski, powalczy o medale Mistrzostw Świata Weteranów w Szermierce. Zawody rozpoczęły się dzisiaj w stolicy Gruzji. W biało-czerwonej reprezentacji jest czworo przedstawicieli klubu szermierczego Belton Katowice. W szabli wystąpią Leszek Gajda, Robert Nowicki i Aleksander Mazik, a we florecie Ewa Jabłońska. Weterani to sportowcy w wieku 40, 50, 60 plus, a nawet starsi. Ich droga do szlachetnych sportów szermierczych jest bardzo różna, mówi Aleksander Mazik.
3: Jako dzieci zaczęliśmy trenować tą dyscyplinę, ten sport przez kilka, niektórzy nawet kilkanaście lat. Później niektórzy z nas mieli dłuższy rozbrat z tym sportem i się wraca. Ja 10 lat temu wróciłem, po ponad ćwierć wieku, ale są osoby, które nigdy nie trenowały szermierki i w starszym wieku, 40 parę, nawet ponad 50, dopiero zaczynają.
0: Mistrzostwa Świata Weteranów w Szermierce z udziałem czwórki z Katowic potrwają do 17 października. W nocy popada deszcz, temperatura od 7 do 9 stopni, jutro do 16 i zmienna pogoda. Cały czas będzie nam towarzyszyć silniejszy wiatr.
4: Tu Radio Dźwięk. Amen.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sprawdzono 35 tysięcy szkół, zatrzymano niemal 60 osób. Policja podsumowuje dzisiejszą akcję przeprowadzoną po atakach nożowników. W Krakowie bez debaty przed niedzielnymi wyborami na prezydenta miasta. Łukasz Gibała odrzucił propozycję Moniki Piątkowskiej z KO. W Tatrach trudne warunki i są ostrzeżenia, że w weekend może być jeszcze gorzej. Akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do patroli funkcjonariuszy w szkołach po ataku nastoletnich uczniów z nożami podwyżkowymi w Ostrołęce na Mazowszu. Od tego czasu skontrolowano 35 tysięcy szkół. W związku z groźbami ataków zatrzymano łącznie 59 osób.
6: Minister Kierwiński powiedział, że nie ma informacji o ewentualnych powiązaniach sprawców ataków w szkołach.
7: CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
6: Policja monitoruje sytuację w mediach społecznościowych, ponieważ wzrosła liczba gróźb karalnych, które padają w internecie.
8: Gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole i to bardzo dużo tych informacji było.
6: Mówił komendant główny policji Marek Boroń. Do szkół trafią specjalne poradniki bezpieczeństwa. Wyśle je resort edukacji. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Jeszcze w tym temacie doniesienia z sądu w Ostrołęce na Mazowszu. Ten zdecydował kilkadziesiąt minut temu, że 19-latek, który w szkole ranił nożem 9 osób, trafi do aresztu. Do ataku doszło w środę. Nie było przedwyborczej debaty w Krakowie. Monika Piątkowska przyszła na spotkanie zorganizowane przez jej sztab na Rynku Głównym. Od wczoraj zapraszała też swojego kontrkandydata. Łukasz Kibała nie przyjął zaproszenia. Kandydatka KO odpowiadała na pytania dziennikarzy i mieszkańców. Zwróciła się też do swojego kontrkandydata.
9: Łukaszu! Szybko poszło, 20 minut. Chcę ci powiedzieć, w ogóle nie boli. Było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie, grzecznie. Kraków nie jest samotną wyspą, samotny jeździec, outsider polityczny nie naprawi naszego miasta. Potrzebna jest nam otwartość, współpraca.
5: Łukasz Gibała organizację debaty nazwał cyrkiem. Z ostatnich sondaży wynika, że może on liczyć na 60% poparcia, a Monika Piątkowska na 40%. O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze odrzuca amerykańskie sankcje. Administracja prezydenta Donalda Trumpa nałożyła obostrzenia na tę instytucję. Stało się to w dniu, w którym Navi Pillay, była prezes i sędzia Trybunału, otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.
10: Trybunał w wydanym oświadczeniu stwierdził, że amerykańskie sankcje to zamach na praworządność i podstawy międzynarodowego porządku prawnego, który podważa prostą zasadę, że nikt nie stoi ponad prawem. Amerykanie próbują w ten sposób, zdaniem Trybunału, zakłócić jego działalność oraz zastraszyć osoby dla niego pracujące lub z nim współpracujące. Mimo to Trybunał zastraszyć się nie da i nadal będzie wypełniał swój mandat. Wzywamy państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych środków do jego funkcjonowania, czytamy w oświadczeniu. Administracja Trumpa początkowo sankcjami objęła 12 sędziów i prokuratorów. Teraz rozszerzyła je na sąd jako instytucję. Oznacza to m.in., że amerykańskie firmy nie będą mogły świadczyć Trybunałowi usług. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio obiecał likwidację Trybunału cegła po cegle. Premier Holandii Rob Jetten zapowiedział, że Holandia cegła po cegle będzie Trybunału bronić. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: Kto planuje weekend w Tatrach, musi wiedzieć, że w górach są trudne warunki. Po północnej stronie śnieg leży już od wysokości 1700 metrów. Na wyprawę w góry trzeba mieć odpowiedni sprzęt i trzeba umieć go używać.
11: Jest to śnieg twardy, zbetonowany, więc sam sprzęt sprawy nie załatwi. My musimy perfekcyjnie stawiać nogi w rakach, obsługiwać się czekanem. Te prognozy pogody są różne, więc trudno się odnieść, ale niektóre mówią, że ma przyjść ochłodzenie i w nocy marznąca mżawka, czy nawet śnieg.
5: Mówił ratownik TOP Mieczysław Ziach. W ostatnich dniach po upadkach w górach zginęły dwie osoby, a kilka zostało ciężko rannych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W nocy opady deszczu stopniowo przemieszczające się od zachodu w głąb Polski. Na przeważającym obszarze kraju od 8 do 11 stopni, miejscami na wschodzie 7. Jutro w całym kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie głównie od 12 do 16 stopni.
12: Autopromocja.
13: Komórka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: geht. Dziękujemy bardzo.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 20. 59 młodych osób, które w internecie groziły użyciem przemocy w rękach policji, która przypomina, że nikt nie jest w sieci anonimowy. Zawieszony od półtora roku w funkcji rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie profesor Janusz K. złożył rezygnację. Ma odpowiadać za korupcję. Samorząd Rudy Śląskiej pracuje nad przebiegiem trasy NS w stronę Mikołowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 59 osób zatrzymali policjanci w związku z groźbami ataków na szkoły. To efekt całodziennej akcji zarządzonej po atakach nożowników w ostatnich dniach. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych, mundurowi skontrolowali dziś prawie 35 tysięcy placówek. Odnotowano 172 zdarzenia, w których pojawiły się podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Agata Król.
2: Działania policji prowadzone były w całym kraju po atakach nożowników w szkołach, w środę w Ostrołęce i w czwartek w Leszczydole Nowinach, a także fali nieprawdziwych informacji krążących w mediach społecznościowych. W 45 szkołach, głównie na Mazowszu, odwołano lekcje. Sporo pracy mieli też mazowieccy policjanci, poinformował młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
3: W Żyradowie funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
2: Decyzją sądu 15-latek spod Żyrardowa spędzi 3 miesiące w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 17-latek usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gruźb karalnych. Nastolatek został objęty policyjnym dozorem. W wielu przypadkach dzieci tłumaczyły, że opublikowały niestosowne treści dla żartu.
0: W województwie śląskim było spokojnie, żadna szkoła nie została zamknięta. W wielu miastach odbyły się narady dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa. Zawieszony od półtora roku w funkcji rektora Uniwersytetu Jana Długosza, profesor Janusz K. złożył rezygnację. Pismo uruchamia procedurę wyboru nowego rektora częstochowskiej uczelni, czym zajmie się uczelniane kolegium elektorów. Profesor 3 marca 2025 roku został zatrzymany przez CBA. Według prokuratury Janusz K. miał zapewnić osobie z bliskiego otoczenia byłego wicemarszałka województwa śląskiego przychylność przy przyjęciu na studia na kierunku lekarskim wskazanej uczelni, za co według śledczych przyjął korzyść w postaci dotacji na realizację dwóch projektów badawczych. Janusz K. nie przyznał się do winy, został zawieszony w pełnieniu funkcji rektora. Teraz złożył rezygnację.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Samorząd Rudy Śląskiej pracuje nad przebiegiem trasy NS w stronę Mikołowa. To wczesny etap procedur. Miasto spodziewa się zgody na realizację inwestycji w połowie 2028 roku. Na spotkaniu z mieszkańcami na temat planowanego przebiegu trasy w rejonie Halemby zaprezentowano efekty analiz zespołu projektowego. Dotyczyły ponad 600 głosów, które wpłynęły po poprzednim spotkaniu w czerwcu. Przedstawiono też dwa nowe warianty przebiegu drogi. Nowy wariant numer 4, przygotowany jako odpowiedź na najczęściej powtarzające się prośby o korektę planowanego przebiegu trasy w rejonie ulic Kłodnickiej i Piotra Skargi. Wariant numer 5 zakłada poprowadzenie drogi po wschodniej stronie kopalni Halemba. Oddala to główny układ drogowy od zachodnich i centralnych zabudowań dzielnicy, ale też wiąże się z wydłużeniem trasy i zwiększaniem kosztów. Działacze opozycji antykomunistycznej zostali dziś uhonorowani w Katowicach. Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczono 14 osób. Wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma podkreśla, że odznaczeni ryzykowali nie tylko swoją wolnością, ale często też życiem.
4: Szczególnie widać tutaj w Wujku, czym mogła się skończyć zaangażowanie po stronie opozycji, protesty, bo to przecież nie tylko ksiądz Jerzy Popiełuszko, nie tylko Piotr Bartoszcze, ale zaczęło się, jeśli chodzi o stan wojenny, właśnie od takich wydarzeń tragicznych tutaj w Wujku w grudniu 1981.
0: Krzyże Wolności i Solidarności nadawane są przez prezydenta od 15 lat. W tym czasie wyróżnionych zostało już 1300 osób. Do 9 stopni w nocy w regionie będzie padać, jutro na przemian przejaśnienia i deszcz, do tego silniejszy wiatr, a temperatura do 16 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik z Ostrołęki na 3 miesiące trafił do aresztu. Usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa. O nieprzekazywanie niezweryfikowanych doniesień i korzystanie wyłącznie z potwierdzonych informacji apeluje policja. To w związku z nagraniami nastolatków, które krążą po internecie. Południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay otrzymała pokojową Nagrodę Nobla. 3-miesięczny areszt dla nożownika z Ostrołęki. Sąd podjął taką decyzję po prawie 2-godzinnym posiedzeniu. Jakub Z. po ataku w szkole, w której ranił uczniów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów, usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych.
2: Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie wobec 19-latka 3-miesięcznego aresztu ze względu m.in. na zagrożenie wysoką karą. Za zarzucane mu czyny grozi nawet dożywocie. Jakub Z. przyznał się do winy i odpowiadał na pytania śledczych, jednak jak podała prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnosiły się do istoty sprawy. Decyzją sądu nastolatek najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, przekazał rzecznik sądu Michał Pieńkowski.
5: Sąd uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości, jak również uznał, że podejrzany, przebywając na wolności, mógłby podjąć próby bezprawnego wpływania na tok tego postępowania.
2: Wcześniej sąd podjął decyzję w sprawie innego nastolatka. Nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. 15-latek został zatrzymany po ataku w szkole, gdzie ranił śmiertelnie 37-letnią woźną. Pokaleczył też 2 nauczycieli. Teraz chłopca przebadają biegli psychiatrzy. Agata Król, Polskie Radio.
6: Policja apeluje, aby nie przekazywać niezweryfikowanych doniesień i korzystać wyłącznie z potwierdzonych informacji. W internecie krążą nagrania nastolatków, którzy dla żartu grożą atakami na szkoły oraz wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach rozpowszechniane w formie internetowych łańcuszków. Pytany o te kwestie komendant główny policji Marek Boroń przypomina, że kierowanie gróźb w sieci grozi odpowiedzialnością karną.
7: Ja nie chciałbym się odnosić do tego, jaka odpowiedzialność grozi tym dzieciom, bo to są rzeczywiście głupie żarty. Ale dlatego chcemy edukować, żeby była ta świadomość tych młodych osób, żeby one dzisiaj już nie popadały w tą skrajną sytuację związaną z odpowiedzialnością karną. Więc edukujmy tą młodzież, bo bez kontroli w tej sieci dzisiaj funkcjonuje.
6: Sytuację w internecie monitoruje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW. Trzęsienie ziemi o magnitudzie według najnowszych szacunków 7,6 wystąpiło w rejonie Panamy wzdłuż południowego wybrzeża tego kraju. Wydano ostrzeżenie przed tsunami, czyli wysoką niszczycielską falą oceaniczną. Według amerykańskiego Centrum Ostrzegania przed Tsunami może w ciągu 3 godzin dotrzeć do wybrzeży Kostaryki, Ekwadoru, Peru, Nikaragui, Gwatemali, Salwadoru i Meksyku. Silne wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy Panamy. Pokojową Nagrodę Nobla za 2026 rok otrzymała południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay. Komitet docenił jej wieloletnią walkę o prawa człowieka i rozwój prawa międzynarodowego.
8: Zanim trafiła do międzynarodowych trybunałów, Navi Pillay sama mierzyła się z dyskryminacją w apartheidowskiej Republice Południowej Afryki. Opowiada profesor Marcin Zajenkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Jej działania na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych, praw człowieka w ogóle, ale też działania na rzecz międzynarodowych sprawiedliwości.
8: Zdaniem eksperta wybór laureatki ma również wymiar symboliczny.
9: To jest taki sygnał pewnego wyrazistego przekazu. W świecie, w którym jesteśmy zalani dezinformacją, relatywizmem postaw, to jest taki sygnał, to są dla nas fundamentalne wartości.
8: Jednym z najważniejszych osiągnięć Pillay była praca w Trybunale do Spraw Rwandy, gdzie uczestniczyła w przełomowej sprawie, która pomogła uznać przemoc seksualną za możliwe narzędzie ludobójstwa. Karolina Gonet, Trójka.
6: Uroczystość wręczenia pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia w Oslo.
10: Klimat.
6: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w Żywcu i Tomaszowie Lubelskim umiarkowana. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi teraz ponad 30% energii w sieci krajowej. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sport i Adam Malecki.
11: Nasze piłkarki walczą o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. W pierwszym meczu barażowym biało-czerwone mierzą się w Leuven z Belgijkami. Trwa pierwsza połowa, jest 0-0, choć mogło być 1-0 dla rywalek. Jednak polska bramkarka Kinga Seweryn obroniła rzut karny. 13 października zostanie rozegrany mecz w Gdańsku, rewanżowy. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęła się 10. kolejka. Na jej inaugurację w Krakowie Wieczysta wygrała 3-0 z Wisłą Płock. Trwa spotkanie w Częstochowie, gdzie ostatni w tabeli Raków podejmuje GKS Katowice. To Gieksa prowadzi od 35. minuty 1-0. tenisie wielki triumf Huberta Hurkacza i imponujące zwycięstwo Polaka z legendą Nowakiem Dziokowiczem 6-4, 6-3 i pierwsze zwycięstwo Hurkacza z Serbem.
10: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dziokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
11: Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju w Singapurze. W ćwierćfinale w Pekinie przegrała za to Iga Świątek 6-7, 3-6 z Elis Mertens. Belgijka zagrała świetne spotkanie, a Iga, mówi trener tenisa Radosław Nijaki.
12: Iga też zagrała bardzo dobre spotkanie, tak tu czasami bywa. Uważam, że jej forma powoli znowu wzrasta, no i czekamy na taki większy sukces i chcielibyśmy, żeby Polka wróciła na same szczyty światowego tenisa damskiego. Iga buduje swoją pewność siebie.
11: A w półfinale Belgijka Mertens zmierzy się z mistrzynią olimpijską Chinką Cheng. To jeszcze ekstraklasa siatkarek. Trwa druga kolejka. W zakończonym już meczu Stal Mielec uległa Pałacowi Bydgoszczy 0-3, a w trwającym spotkaniu, derbowym zresztą, Budowlani Łódź mierzą się z łódzkim klubem sportowym. Pierwszy set wygrany przez ŁKS 25-19.
6: Tej nocy opady deszczu od zachodu, przemieszczające się od zachodu w głąb Polski. Na termometrach będzie przeważnie od 8 do 11 stopni. W ciągu dnia niewiele cieplej, maksymalnie od 12 do 16. Poza tym w całym kraju jutro przelotne opady deszczu.
13: Autopromocja.
14: Coś zobaczyłem, coś...
15: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
16: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 22. Policja apeluje, by nie podgrzewać nastrojów, nie powielać informacji z nieznanych źródeł i uważać na to, co dzieci publikują w sieci. Nawet 123 miliardy euro może trafić do Polski ze środków Unii Europejskiej. Sporo zyskać ma także Śląskie. Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące paliw.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Policja apeluje, by nie przekazywać niezweryfikowanych doniesień i korzystać wyłącznie z potwierdzonych informacji. W internecie krążą nagrania nastolatków, którzy dla żartu grożą atakami na szkoły oraz wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach rozpowszechniane w formie internetowych łańcuszków. Pytany o tę kwestię komendant główny policji Marek Boroni powiedział, że za kierowanie gróźb w sieci grozi odpowiedzialność karna.
2: Cały czas przestrzegamy o tym, to są głównie dzieci, więc tutaj odpowiedzialność przed sądem rodzinnym. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, jaka odpowiedzialność grozi tym dzieciom, bo to są rzeczywiście głupie żarty. Ale dlatego chcemy edukować, żeby była ta świadomość tych młodych osób, żeby one dzisiaj już nie popadały w tą skrajną sytuację związaną z odpowiedzialnością karną. Więc edukujmy tą młodzież, rzeczywiście, bo ona w jakiś sposób potrzebuje dzisiaj naszej pomocy, bo bez kontroli w tej sieci dzisiaj funkcjonuje.
0: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW monitoruje sytuację w internecie. Dziś odnotowano ponad 170 incydentów, zatrzymano 59 młodych ludzi za internetowe groźby. Policja zapewnia, że będzie obecna w szkołach także od poniedziałku. Policjanci uratowali psa przywiązanego do drzewa dzielnicowi z posterunku w Świerklanach. Interweniowali po informacji od świadka, który przekazał, że spacerując po lesie znalazł porzuconego czworonoga. Do zdarzenia doszło przy ulicy Rajskiej w Rybniku. Mały, wystraszony pies został nakarmiony i przekazany pod opiekę schroniska dla zwierząt. Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3, a w skrajnych przypadkach do 5 lat więzienia. Nawet 123 miliardy euro mogą trafić do Polski ze środków Unii Europejskiej. Trwają właśnie prace nad kolejnym unijnym budżetem. Część z tej kwoty trafi do województwa śląskiego. Jak mówi europosłanka Mirosława Nykiel, zmienia się filozofia podziału unijnych środków.
3: Zmienia się perspektywa widzenia europejskiego z uwagi na perspektywę globalną. Wiadomo, nie tą wojnę, ale w wielu innych miejscach też. Musimy przestawić trochę nasze priorytety. No przecież nie dawano tyle pieniędzy nigdy na obronność. Teraz to jest głównym celem i przystawiliśmy polską politykę na ten cel.
0: Podobnie jest w Europie. Na pewno w kolejnej unijnej perspektywie zniknie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, podobnie jak około 20 innych podobnych funduszy celowych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rosja będzie dostarczać Stanom Zjednoczonym olej napędowy, poinformował prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wymianę zdań określił jako bardzo udaną. Według Donalda Trumpa uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton diesla na rynki amerykańskie i światowe. Kolejne 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie jeszcze 1 000 000 ton. Ponadto Moskwa ma dostarczyć w krótkim czasie 3 miliony ton oleju napędowego w zależności od stanu technicznego rosyjskich rafinerii. Doniesienia te potwierdziła Moskwa. Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormus oraz ustaleń dotyczących rosyjskich dostaw energii, ceny diesla w Stanach Zjednoczonych, a także na całym świecie zaczną spadać w rekordowym tempie bardzo szybko, napisał Trump. Obserwatorzy komentują, że przed listopadowymi połówkowymi wyborami w USA Donald Trump pilnie potrzebuje sukcesu. Około 7-9 stopni w nocy w regionie będzie padać. Jutro na przemian przejaśnienia i deszcz, do tego silniejszy wiatr, a temperatura do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiceszefowa MON nie wyklucza elementu wojny hybrydowej, tak mówi o ostatniej fali przemocy w szkołach i publikacjach w internecie. W Krakowie kampania przed wyborami prezydenckimi dobiega końca. Za chwilę o tym, co działo się na ostatniej prostej. Amerykanie mają deal z Rosją. Od dyktatora będą sprowadzać olej napędowy. Najnowsza fala przemocy w szkołach i niepokojące treści publikowane przez młodych ludzi mogą wpisywać się w działania związane z wojną hybrydową. Tak uważa wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wcześniej szef MON Władysław Kośniak-Kamysz nie wykluczył rosyjskiego wątku w tej sprawie. Dzisiaj wojna hybrydowa polega na aktach dywersji i próbach dezinformacji, podkreślała Sobkowiak-Czarnecka w TVP Info.
4: To, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, kiedy tysiące polskich rodziców zastanawiało się, czy dzisiejszy dzień w szkołach będzie dniem bezpiecznym. Ja sama wczoraj takie pytania dostawałam. Na pewno było spowodowane falą dezinformacji i pewną paniką, która w sieci się pojawiła. Dzisiaj służby intensywnie, także te, które są służbami współpracującymi z MON-em, badają i także wojska cyberprzestrzeni. Jaki był powód? Czy to po prostu kwestia paniki, jaka została zasiana? Czy jest w tym wszystkim też jakiś ślad ze wschodu?
5: A służby rozpoczęły dzisiaj kontrolę w szkołach w związku z groźbami i aktami przemocy. Skontrolowano 35 tysięcy szkół, zatrzymano łącznie 59 osób. Na przykład w jednej ze szkół w Wieruszowie Łódzkim w plecaku 12-latki wychowawca znalazł nóż. Na miejsce wezwano policję. Dziewczynka zapewniała, że nie zamierzała nikogo skrzywdzić.
6: 12-letnia dziewczynka, uczennica klasy 6, przyniosła w plecaku do szkoły nóż kuchenny, jednak nie chciała nikomu robić krzywdy, a jedynie narzędzie to miało służyć dziecku do samoobrony w sytuacji zagrożenia.
5: Mówił Kamil Ostrycharz z policji. Policjanci zabezpieczyli dowody i wyjaśniają okoliczności. Kampania w Krakowie dobiega końca. Rywalizacje między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską zdominowały pozwy w trybie wyborczym i debata o zorganizowaniu debaty. W ostatnich godzinach kampanii debatę chciał zorganizować sztab Moniki Piątkowskiej.
7: Monika Piątkowska zaprosiła Łukasza Gibałę oraz dziennikarzy o godzinie 17 na rynek główny. Jej kontrkandydat zdecydował się nie przyjąć zaproszenia. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL odpowiadała na pytania dziennikarzy i mieszkańców. Zwracała się także do swojego konkurenta.
8: Łukaszu, było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie, grzecznie. Samotny jeździec, outsider polityczny.

0: Polityczny nie naprawi naszego miasta.
1: Łukasz Gibała 4 godziny przed zaplanowaną przez sztabę piątkowskiej debatą mówił, że nie zamierza przejść na rynek.
2: Co to za debata, jeśli kandydatka w jednostronnie ogłasza, że zaprasza mnie w takie a takie miejsce bez uzgodnienia formuły, więc no moim zdaniem to bardziej przypomina cyrk niż debatę.
1: Kandydaci mają czas do północy na prowadzenie kampanii. Cisza wyborcza potrwa do niedzieli do godziny 21, czyli do zamknięcia lokali wyborczych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: Przed niedzielnymi wyborami w sondażach prowadzi Łukasz Gibała. 60% ankietowanych zadeklarowało poparcie dla kandydata startującego z Komitetu Kraków dla Mieszkańców. Monika Piątkowska może liczyć na 40% poparcia. Rosja będzie dostarczać Stanom Zjednoczonym olej napędowy, poinformował prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca rozmawiał z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Wymianę zdań określił jako bardzo udaną. Informację tę potwierdziła strona rosyjska.
4: Według Donalda Trumpa uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton diesla na rynki amerykański i światowy. Kolejne 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie jeszcze 1 000 000 ton. Ponadto Moskwa ma dostarczyć w krótkim czasie 3 miliony ton oleju napędowego w zależności od stanu technicznego rosyjskich rafinerii. Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormuz oraz ustaleń dotyczących rosyjskich dostaw energii, ceny diesla w Stanach Zjednoczonych, a także na całym świecie zaczną spadać w rekordowym tempie, bardzo szybko, napisał prezydent USA na platformie Truth Social. We wpisie podkreślił, że obniżenie cen dla Amerykanów, a w szczególności dla rolników, hodowców i kierowców ciężarówek, jest jego najwyższym priorytetem. Wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitrijew, potwierdził w internecie, że przywódcy odbyli udaną rozmowę telefoniczną. Pochwalił współpracę Rosji i Stanów Zjednoczonych w zakresie dostaw oleju napędowego i energii. We wpisie na platformie X stwierdził, że przyniesie ona korzyści całemu światu. Agata Król, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Tej nocy na termometrach maksymalnie od 8 do 11 stopni. Poza tym opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Jutro w całej Polsce przelotne opady. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do 16 stopni.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: polska, a sprawa polska, a sprawa polska, a sprawa polska.
1: Tu radio dźwięk.

Siedzę sobie w narogawy i piję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi, jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawia ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwyta. Że ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam, pisać tę piosenkę. Wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Jest 22. Policja apeluje, by nie podgrzewać nastrojów, nie powielać informacji z nieznanych źródeł i uważać na to, co dzieci publikują w sieci. Nawet 123 miliardy euro może trafić do Polski ze środków Unii Europejskiej. Sporo zyskać ma także Śląskie. Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem dotyczące paliw.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Policja apeluje, by nie przekazywać niezweryfikowanych doniesień i korzystać wyłącznie z potwierdzonych informacji. W internecie krążą nagrania nastolatków, którzy dla żartu grożą atakami na szkoły oraz wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach rozpowszechniane w formie internetowych łańcuszków. Pytany o tę kwestię komendant główny policji Marek Boroni powiedział, że za kierowanie gróźb w sieci grozi odpowiedzialność karna.
2: Cały czas przestrzegamy o tym. To są głównie dzieci, więc tutaj odpowiedzialność przed sądem rodzinnym. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, jaka odpowiedzialność grozi tym dzieciom, bo to są rzeczywiście głupie żarty. Ale dlatego chcemy edukować, żeby była ta świadomość tych młodych osób, żeby one dzisiaj już nie popadały w tą skrajną sytuację związaną z odpowiedzialnością karną. Więc edukujmy tą młodzież, rzeczywiście, bo ona w jakiś sposób potrzebuje dzisiaj naszej pomocy, bo bez kontroli w tej sieci dzisiaj funkcjonuje.
0: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW monitoruje sytuację w internecie. Dziś odnotowano ponad 170 incydentów. Zatrzymano 59 młodych ludzi za internetowe groźby. Policja zapewnia, że będzie obecna w szkołach także od poniedziałku. Policjanci uratowali psa przywiązanego do drzewa dzielnicowi z posterunku w Świerklanach. Interweniowali po informacji od świadka, który przekazał, że spacerując po lesie znalazł porzuconego czworonoga. Do zdarzenia doszło przy ulicy Rajskiej w Rybniku. Mały, wystraszony pies został nakarmiony i przekazany pod opiekę schroniska dla zwierząt. Przypomnijmy, że za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3, a w skrajnych przypadkach do 5 lat więzienia. Nawet 123 miliardy euro mogą trafić do Polski ze środków Unii Europejskiej. Trwają właśnie prace nad kolejnym unijnym budżetem. Część z tej kwoty trafi do województwa śląskiego. Jak mówi europosłanka Mirosława Nykiel, zmienia się filozofia podziału unijnych środków.
3: Zmienia się perspektywa widzenia europejskiego z uwagi na perspektywę globalną. Wiadomo, nie tylko za granicą wojna, ale w wielu innych miejscach też. No i musimy przestawić trochę nasze priorytety. No przecież nie dawano tyle pieniędzy nigdy na obronność. Teraz to jest głównym celem i przestawiliśmy polską politykę na ten cel.
0: Podobnie jest w Europie. Na pewno w kolejnej unijnej perspektywie zniknie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, podobnie jak około 20 innych podobnych funduszy celowych.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Rosja będzie dostarczać Stanom Zjednoczonym olej napędowy, poinformował prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wymianę zdań określił jako bardzo udaną. Według Donalda Trumpa uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton diesla na rynki amerykańskie i światowe. Kolejne 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie jeszcze 1 000 000 ton. Ponadto Moskwa ma dostarczyć w krótkim czasie 3 miliony ton oleju napędowego w zależności od stanu technicznego rosyjskich rafinerii. Doniesienia te potwierdziła Moskwa. Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormus oraz ustaleń dotyczących rosyjskich dostaw energii, ceny diesla w Stanach Zjednoczonych, a także na całym świecie zaczną spadać w rekordowym tempie bardzo szybko, napisał Trump. Obserwatorzy komentują, że przed listopadowymi połówkowymi wyborami w USA Donald Trump pilnie potrzebuje sukcesu. Około 7-9 stopni będzie padać. Jutro na przemian przejaśnienia i deszcz, do tego silniejszy wiatr, a temperatura do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci zatrzymali 59 osób w związku z groźbami ataków na szkoły. Na początek podsumowanie dzisiejszej akcji. Najlepiej jest uciekać. Ekspert mówi jasno, co robić, kiedy spotkamy uzbrojonego napastnika. Navi Pillay z Republiki Południowej Afryki otrzyma pokojową Nagrodę Nobla. 59 osób zatrzymali policjanci w związku z groźbami ataków na szkoły. To efekt całodziennej akcji zarządzonej po atakach w nocnych dniach. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych, mundurowi skontrolowali prawie 35 tysięcy szkół. Odnotowano 172 zdarzenia, w których pojawiły się podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
6: Działania policji prowadzone były w całym kraju po atakach nożowników w szkołach, w środę w Ostrołęce i w czwartek w Leszczydole Nowinach, a także fali nieprawdziwych informacji krążących w mediach społecznościowych. W 45 szkołach, głównie na Mazowszu, odwołano lekcje. Sporo pracy mieli też mazowieccy policjanci, poinformował młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
7: W Radomiu funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu Przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
6: Decyzją sądu 15-latek spod Żyrardowa spędzi 3 miesiące w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 17-latek usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych. Nastolatek został objęty policyjnym dozorem. W wielu przypadkach dzieci tłumaczyły, że opublikowały niestosowne treści dla żartu. Agata Król, Polskie Radio.
5: A po ostatnich wydarzeniach pojawiają się też pytania o rolę szkolnych psychologów. W szkołach czeka na nich ponad 1000 etatów. W przeszło 100 gminach w całym kraju uczniowie całkowicie pozbawieni są wsparcia specjalistów.
8: Dotyczy to głównie województw podlaskiego, zachodniopomorskiego i Mazowsza. Trudniej o psychologa czy pedagoga w małej wiejskiej szkole niż w placówce w dużym mieście, tłumaczy ekspert Dominik Kuc.
9: W szkołach podstawowych te braki to około 11%, w szkołach ponadpodstawowych właśnie 14,5%, więc można powiedzieć, że to jest praktycznie na podobnym poziomie.
8: W publicznej szkole podstawowej nr 3 w Radomiu wymiennie dyżury pełnią pedagog i psycholog. Jest taka potrzeba, mówi dyrektor placówki Michał Jagiełło.
10: Każde dziecko potrzebuje różnego wsparcia. W tej chwili problemów jest coraz więcej. Potrzebujemy więcej godzin na realizację właśnie tych zadań pedagogiczno-psychologicznych.

0: polskich szkołach z dziećmi pracuje około 10 tysięcy psychologów. Anna Orzeł, Polskie Radio.
1: W razie pojawienia się uzbrojonego napastnika najlepiej jest uciekać. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Przemysław Nadolski przestrzega przed próbami samodzielnego obezwładniania agresora, zwłaszcza jeśli jest on uzbrojony w broń palną albo w nóż.
2: Przede wszystkim, jeżeli możemy, to uciekamy. Jak najdalej uciekamy od miejsca, gdzie doszło do napaści. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to staramy się zamknąć, zabarykadować w jakimś pomieszczeniu, ale też pamiętając o kilku podstawowych zasadach, a mianowicie o odsunięciu się od drzwi i okien, ponieważ no, może to być również miejsce szturmu kontrterrorystów, więc trzeba uważać na te miejsca.
1: Jeśli się ukrywamy, nie dawajmy napastnikowi wskazówek, które pozwolą mu nas znaleźć. Ekspert zauważa, że sytuacje jak te z ostatnich dni mogą się zdarzać częściej. Dzieje się tak w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Ta tendencja może dotrzeć także do Polski. Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali przez telefon. Pierwsze informacje na ten temat przekazał Trump. Według niego rozmowa miała być sukcesem i dotyczyła m.in. eksportu rosyjskiego oleju napędowego. Portal Meduza napisał, że w związku z rozmową Trumpa z Putinem amerykański Departament Finansów wydał czasową licencję na dostawy rosyjskiego paliwa na światowe rynki do 7 kwietnia przyszłego roku. O rozmowie telefonicznej przywódców poinformował także kremlowski wysłannik. W komunikacie Waszyngtonu i Moskwy nie wspomniano o sytuacji na Ukrainie. Trump pochwalił się, że Rosja dostarczy na 300 tysięcy ton oleju napędowego i 500 tysięcy ton na światowe rynki. Październik to miesiąc świadomości raka piersi obchodzony na całym świecie. To zwracanie uwagi na znaczenie profilaktykowania zmian nowotworowych oraz regularnych badań, które mogą uratować życie. Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Beata Jagielska, podkreśliła, że polska onkologia jest dzisiaj na zupełnie innym etapie niż kilka czy kilkanaście lat temu.
3: Do dyspozycji mamy nowoczesną diagnostykę, a z drugiej strony nowoczesne terapie, również systemowe, to wszystko jest w zasięgu ręki. Niemniej jednak najważniejsza jest profilaktyka i najważniejsze jest ustawienie przez kobietę swoich własnych priorytetów, czyli ty, kobieto, jesteś najważniejsza w rodzinie, musisz zadbać o swoje zdrowie, bo jeżeli zadbasz o swoje zdrowie, to tym samym zadbasz o swoich najbliższych.
1: W Polsce na raka piersi umiera rocznie około 7 tysięcy kobiet, a diagnozę otrzymują niemal 22 tysiące. Laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla została Navi Pillay z Republiki Południowej Afryki, prawniczka i była wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka, która przez lata działała na rzecz ochrony praw człowieka i rozwojowego wymiaru sprawiedliwości.
4: W 1967 roku jako pierwsza kobieta otworzyła własną kancelarię prawną w prowincji Natal. Mimo że w czasach apartheidu czarnoskórym kobietom trudno było nawet znaleźć zatrudnienie w zawodzie. Opowiadała mi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Miała duży wpływ także na to, aby przestępstwa seksualne popełniane czy to w czasie działań wojennych, czy w czasie konfliktów też były uznane za zbrodnie wojenne.
4: Navi Pillay uznawana jest za jedną z najważniejszych obrończyń zasad prawa międzynarodowego naszych czasów, zauważa profesor Paweł Łuków, etyk i filozof z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Ta nagroda jest próbą przypomnienia całemu światu, że świat bez zasad jest światem wojny każdego z każdym, że zasady wymagają obrońców i obrończyń, którzy będą bezkompromisowi i którzy będą potrafili powiedzieć, gdzie są granice przyzwoitości.
4: Uroczystość wręczenia pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia w Oslo. Karolina Gonet, Trójka.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport i Adam Malecki.
8: Hubert Hurkacz pokonał wielkiego, legendarnego Nowaka Dżokowicza i awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju w Szanghaju. Świetnie serwujący Polak wygrał z Serbem po raz pierwszy w karierze w ich 9. starciu. Wynik 6-4, 6-3.
9: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas, więc też Nowak to jest no, niesamowity zawodnik. Tyle, co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego rezultatu tutaj w Szanghaju.
8: Kolejnym rywalem Polaka, który na swojej liście skalpów ma także inne legendy, bo i Rogera Federera, i Rafę Nadala, będzie Chińczyk Zhu. Przegrała za to Iga Świątek, ona w turnieju w Pekinie.

0: Nie w ćwierćfinale górą Belgijka Mertens pokonała Polkę 7-6-6-3 i w półfinale zagra z mistrzynią olimpijską Chinką Dzeng. Z Belgijkami grały także nasze piłkarki, które walczą w barażach o awans do Mistrzostw Świata w Brazylii. Biało-czerwone w pierwszym meczu półfinałowym przegrały na wyjeździe w Leven 0-1. Rywalki nie wykorzystały rzutu karnego, Polki też nie trafiła Ewa Pajor, a rewanż zostanie rozegrany we wtorek w Gdańsku. W piłkarskiej ekstraklasie drużyny wróciły do rywalizacji po przerwie reprezentacyjnej. Na dzisiaj zaplanowano dwa mecze 10. kolejki, a w nich ostatni w tabeli Raków Częstochowa przegrał z GKS-em Katowice 1-4, a Wieczysta Kraków wygrała z Wisłą Płock 3-0. Liderem w tabeli jest Górnik Zabrze. Grali także w ekstraklasie koszykarzy, także w dwóch meczach, ale drugiej kolejki. Zastal Zielona Góra pokonał Legię Warszawa 104-87, a Astoria Bydgoszcz przegrała z GTK Gliwice 74-75. Druga seria gier także w ekstraklasie siatkarek. Stal Mielec uległa Pałacowi Bydgoszcz 0-3, a zawodniczki Budowlanych Łódź przegrały w derbach 1-3 z Łódzkim Klubem Sportowym. I jeszcze dobre wieści na koniec prosto z Cardiff, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w paraszermierce. Srebrne medale zdobyli Karolina Strawińska i Adrian Castro.
1: W nocy opady deszczu zaczną się na zachodzie i będą przesuwać się w głąb Polski. Na przeważającym obszarze kraju od 8 do 11 stopni, miejscami na wschodzie 7. W ciągu dnia jutro w całym kraju przelotne opady, na termometrach od 12 do 16 stopni.
2: Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. W śląskich szkołach było dziś spokojnie, przekazuje policja. Po atakach nożowników w dwóch szkołach na Mazowszu w całej Polsce zamknięto kilkadziesiąt placówek. O konieczności konsolidacji szpitali mówił w Radiu Katowice wicemarszałek województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Dostęp do lokalnej, zdrowej żywności w miastach będzie tematem 24-godzinnych zmagań studentów w ramach klimatonu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie odnotowano niepokojących zdarzeń w szkołach i placówkach oświatowych województwa śląskiego, informuje policja. Funkcjonariusze od rana byli w gotowości po dwóch dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu. Jak mówi Sabina Hyra-Gieres, rzeczniczka śląskiej policji, sygnały o różnych zdarzeniach są na bieżąco weryfikowane.
2: Każdy taki sygnał traktujemy bardzo poważnie. Na bieżąco go weryfikujemy, sprawdzamy. Oczywiście, jeśli potwierdzimy zgłoszenie, to podejmujemy odpowiednie czynności. Na tę chwilę nie odnotowaliśmy.

0: zdarzeń, które stwarzałyby realne zagrożenie bezpieczeństwa. Od wczoraj oczywiście patrolujemy okolice placówek oświatowych, dbamy o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników.
1: Policja apeluje także do rodziców o rozmowę ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z bezmyślnym przekazywaniem niesprawdzonych informacji czy gróźb, które, jak podkreśla, nie są żartami. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w regionie, zapowiedział na antenie Radia Katowice Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa śląskiego, odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Samorząd regionu prowadzi obecnie 43 szpitale. Zdaniem Waldemara Bojaruna potrzebujemy konsolidacji szpitali, co pozwoli ograniczyć liczbę podmiotów prowadzących jednostki. Ten ruch jest konieczny z wielu powodów.
2: Depopulacja jest największym wyzwaniem nie tylko województwa śląskiego, ale wszystkich szybko rozwijających się regionów w Europie i to dotyczy nas. Oddziałów szpitalnych, ginekologicznych, ginekologiczno-położniczych tak naprawdę dzisiaj jest niestety za dużo. Nikt nie chce ich zamykać, ale prawda jest bardzo smutna. Jest różnica pomiędzy taką reorganizacją polegającą na połączeniu dwóch, trzech jednostek i takimi modelami poszły inne województwa.
1: Szpitale mogą zaoszczędzić się, zlecając pewne usługi, takie jak sprzątanie, ochrona czy zakup leków wspólnie. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje też mapę potrzeb zdrowotnych, która ma być punktem wyjścia do bardziej efektywnego zarządzania lecznicami.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Jest przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisieniec. Zakres prac obejmie okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
4: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
1: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do parku. Miasto czeka na oferty wykonawców do 3 listopada. Do 21 października studenci z całej Polski mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Klimatonu GZM, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. Klimaton to 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata. Akcja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się 26 i 27 października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W nocy jutro spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura w sobotę od 14 do 16.
5: Są prawie 4 minuty po północy. Andrzej Kocjan, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Na 3 miesiące trafił do aresztu 19-latek podejrzany o zranienie nożem 9 osób w szkole i w jej okolicach w Ostrołęce. Zdecydował o tym tamtejszy sąd okręgowy. Rzecznik sądu Michał Pieńkowski uzasadnia motyw tej decyzji.
6: Przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił te czyny, które mu zarzucono. Sąd uznał, że jest tutaj również zagrożenie surową karą. Sąd również uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywał...
5: ...owane przez młodych ludzi mogą wpisywać się w działania związane z wojną hybrydową, uważa wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz nie wykluczył rosyjskiego wątku w tej sprawie. Dzisiaj wojna hybrydowa polega na aktach dywersji i próbach dezinformacji, podkreślała Sobkowiak jak Czarnecka w TVP Info.
7: Dzisiaj służby intensywnie, także te, które są służbami współpracującymi z MON-em, badają i czy cyberprzestrzeni. Jaki był powód? Czy to po prostu kwestia paniki, jaka została zasiana? Czy jest w tym wszystkim też jakiś ślad ze wschodu?
5: Wiceszefowa MON-u odniosła się również do pomysłu stałej obecności żołnierzy przed szkołami. Jak stwierdziła, w tej chwili nie wyobraża sobie takiego rozwiązania. Drugie podejście do ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych. Zezwala ona na blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym m.in. przypadków nawoływania do przemocy. W połowie przyszłego tygodnia ustawą przyjętą w czwartek wieczorem przez Sejm zajmą się senatorowie. Pierwszą wersję zawetował na początku roku prezydent Karol Nawrocki.
8: Przedstawiciele rządu tłumaczą, że państwo musi mieć narzędzia pozwalające szybko reagować.

0: Na nielegalne treści w internecie. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma nadzieję, że prezydent tym razem ustawę podpisze, choć jak mówił, używał już wszystkich argumentów.
1: Prosiłem prezydenta wielokrotnie o spotkania. Nigdy nie było takiej chęci. Zaprosiłem pana prezydenta osobiście i moi ministrowie na konsultacje społeczne. Nikt nie przyszedł na konsultacje społeczne. Przysłali nam uwagi. Wprowadziliśmy uwagi. Co mamy zrobić? Znaczy, gdzie jest rozsądek?
0: Prezydent, wetując ustawę w styczniu, podkreślał, że to próba wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości na pytanie, co teraz zrobi Karol Nawrocki, odpowiedział.
2: Myślę, że podpiszę, aczkolwiek tam nie wszystko jest dobre w tej ustawie. Trzeba pamiętać o tym. Czasami trzeba zważyć, która wartość jest ważniejsza, co jest ważniejsze. To już będzie decyzja pana prezydenta.
0: W przyszłym tygodniu ustawą zajmą się senatorowie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
4: Premier Izraela Benjamin Netanyahu ostro skrytykował przyznanie pokojowej nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która kierowała komisją ONZ oskarżającą Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy. Zarzucił norweskiemu komitetowi noblowskiemu utratę moralnego kompasu. Jeszcze dalej poszły Stany Zjednoczone, ogłosiły na Trybunał Karny nie ulega zewnętrznym naciskom, które służą jedynie sprawcom najpoważniejszych zbrodni budzących niepokój społeczności międzynarodowej. Dzisiaj ponownie potwierdzam niezachwiane zaangażowanie Trybunału w pełną realizację jego mandatu w sposób niezależny i bezstronny oraz z myślą o ofiarach. Wcześniej USA nałożyły sankcje na sędziów i prokuratorów Trybunału, teraz sankcjami zostaną ukarane firmy, które świadczą usługi dla MTK. Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali przez telefon. Pierwszą informację na ten temat przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych. Według niego rozmowa miała być sukcesem i dotyczyła m.in. eksportu rosyjskiego oleju napędowego. Portal Meduza napisał, że w związku z rozmową Trumpa z Putinem, amerykański Departament Finansów wydał czasową licencję na dostawy rosyjskiego paliwa na światowe rynki do 7 kwietnia przyszłego roku.
5: O rozmowie telefonicznej przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych poinformował także kremlowski wysłannik Kirill Dmitrijew. Według jego słów energetyczna i gospodarcza współpraca Stanów Zjednoczonych i Rosji przyniesie korzyść całemu światu. Jak do tej pory w komunikatach płynących z Waszyngtonu i Moskwy nie wspomniano o sytuacji na Ukrainie. Donald Trump pochwalił się, że Rosja dostarczy na rynek amerykański 300 tysięcy ton oleju napędowego i 500 tysięcy ton na światowe rynki. Ma tak się stać w listopadzie. Później ten kraj eksportował będzie jeszcze 1 000 000 ton surowca, dodał Trump. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że takie decyzje są na rękę Władimirowi Putinowi, który będzie mógł pozyskiwać pieniądze na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: W nocy deszczowe chmury będą się przemieszczać z zachodu w głąb kraju. Na termometrach od 3 stopni na Podhalu, 6 na południowym wschodzie. Od 18 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na Helu, tam około 12 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, a w górach porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Dzisiaj jest sobota, 10 października.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jest 23. W śląskich szkołach było dziś spokojnie, przekazuje policja. Po atakach nożowników w dwóch szkołach na Mazowszu w całej Polsce zamknięto kilkadziesiąt placówek. O konieczności konsolidacji szpitali mówił w Radiu Katowice wicemarszałek województwa śląskiego.